Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.

Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.

Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.

0: Mamy poniedziałek, 22 dzień czerwca, na zegarach 6, czas na wiadomości w Radiu Gra.
1: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Chawrylenia, o tym mówiliśmy w piątek.
2: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
1: Rada Miejska Wrocławia rozpoczyna pracę nad nową uchwałą krajobrazową. Dokument ma wprowadzić jasne zasady dotyczące lokalizowania nośników reklamowych w przestrzeni publicznej, a także określić standardy dla małej architektury oraz ogrodzeń. Decyzja o przygotowaniu nowej uchwały wiąże się z koniecznością dostosowania przepisów do aktualnych realiów miasta oraz obowiązującego prawa. W związku z tym radni uchylili wcześniejszą uchwałę dotyczącą zasad sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Jak podkreślono, zmiany są odpowiedzią na dynamiczny rozwój Wrocławia i mają zapewnić lepsze dostosowanie przepisów do obecnych potrzeb przestrzennych, społecznych i gospodarczych miasta. Szczegóły dotyczące nowych regulacji mają zostać przedstawione po zakończeniu prac nad projektem uchwały.
2: O tym się mówi we Wrocławiu.
1: W piątek informowaliśmy też, że Rada Miejska Wrocławia odrzuciła za to konsultacje społeczne i projekt uchwały zmniejszenia liczby osiedli do 22. To inicjatywa Roberta Suligowskiego i Sławomira Czerwińskiego. Swój pomysł argumentowali tym, jak mówi radny Sławomir Czerwiński, że rady osiedli nie korzystają ze swoich kompetencji.
3: Analizie poddaliśmy kwestie przede wszystkim na wielu poziomach. Była to analiza przestrzenna, była to analiza demograficzna i była to analiza też działalności osiedli. Sprawdziliśmy jednostki miejskie, spółki miejskie, jak funkcjonują osiedla, jak wywiązują się z tych powinności, które dziś daje im statut, czyli z wnioskowania, z opiniowania, z podejmowania spraw. No i pod jakim kątem by nie patrzeć, to wychodzi mniej więcej połowa. Czyli mamy połowę tych rad, które korzystają z, nazwijmy to szumnie, kompetencjami, jakie dziś są w statucie. Połowa z tych kompetencji korzysta wybiórczo. I mogę tutaj podać jeden choćby przykład. Plan ogólny, to jest aktualnie sprawa świeża. W plan ogólny z 46 osiedli, bo dzisiaj mamy 46 osiedli, bo dwa zostały przez Radę Miejską rozwiązane. 21 osiedli w jakikolwiek sposób wzięło udział w pracach nad planem ogólnym. Mamy wyludniające się centrum miasta, mamy wyludniającą się Wielką Wyspę i to jest wyludnienie związane z osobami zameldowanymi. Czyli centrum szeroko rozumiane Wrocławia zmienia swój charakter. Rośnie nam, krótko mówiąc, osiedla, które są czy na południu, czy na północy, czy na zachodzie. I kwestia jest taka, że należało te osiedla centralne też połączyć z punktu widzenia takiego, że dziś mamy bardzo duży odpływ radnych osiedlowych, bo to jest ponad 200 mandatów wygaszonych z różnych przyczyn.
1: Radni przekonują jednak, że zmiany są potrzebne.
3: Rada Miejska przyjęła strategię Wrocław 2050, która w roku 2050 ma za zadanie wprowadzić 10 dzielnic we Wrocławiu. Patrząc na kwestię wprowadzenia takiego rozwiązania, to uważamy, że połowa osiedli, bo nie będziemy się trzymać kurczowo liczby 22, tylko mówiąc, że to jest mniej więcej połowa, no bo kilka kwestii może być do dyskusji. To jest wersja przechodnia, która też będzie punktem wyjścia do tego, aby Wrocław mógł przejść w późniejszej fazie na te jednostki po prostu większe.
1: Robert Suligowski podkreśla, że w takim układzie jest potrzebna decentralizacja kompetencji, o których mówią rady osiedli.
4: Może model warszawski byłby nadmiarowy, ale na pewno jest potrzebna w takim układzie decentralizacja władzy, bo to, co ja podkreślę dzisiaj, ustawa o samorządzie gminnym nie pozwala nam na decentralizację decyzyjności, kompetencji, o których mówią rady osiedli, które by chciałby mieć, mówiąc kolokwialnie, władzę. Tej władzy przekazać im się nie da z tego względu, że są to jednostki opiniodawcze na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. To, co możemy tworzyć, to tworzyć kulturę współpracy pomiędzy urzędem a osiedlami po to, żeby ta sprawczość może nie była formalna, ale materialna, czyli w sytuacji, w której jednostka o coś wnioskuje, spotyka się z urzędem, rozmawia, szuka rozwiązania i to rozwiązanie jest wdrażane, aczkolwiek nie jest to coś, co osiedle może miastu narzucić.
1: Na razie ten pomysł jednak wstrzymano. Prawie 8 hektarów terenów w rejonie ulic Ołtaszyńskiej i Zwycięskiej, które należały do Agencji Mienia Wojskowego, oficjalnie przeszły w ręce miasta. W piątek przedstawiciele obu stron podpisali akt notarialny w tej sprawie. Zagospodarowanie tego powojskowego terenu z nieczynną od lat bocznicą kolejową i kilkoma utwardzonymi placami trochę potrwa, ale urzędnicy zapewniają, że nie zostaną przeznaczone na zabudowę mieszkaniową, ale w całości na zieleń i rekreację. Tak jest w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i tak jest w projekcie planu ogólnego dla Wrocławia. Niespełna 8 hektarów to całkiem sporo. Dla porównania tyle samo ma ogród botaniczny, a oddany niedawno do użytku Park Krzycki zaledwie 6 hektarów.
2: Wiadomości Radia Gra.
1: Pod koniec tygodnia mówiliśmy też o pierwszym rezerwacie przyrody we Wrocławiu. Taki tytuł otrzymał Lasy Pilczycki. Rezerwat obejmuje wyjątkowy kompleks lasów położonych przy ujściu Ślęzy do Odry. To właśnie tam wykryto obecność gatunków chronionych i zagrożonych oraz liczne gatunki nietoperzy, a także ptaków.
5: Rezerwaty stanowią 0,62% powierzchni kraju, parki narodowe 1%. Rezerwatów miejskich mamy naprawdę mało i to są takie oazy bioróżnorodności, które z uwagi najczęściej ze względu na swoją wartość przyrodniczą, środowiskową, ponadstandardową, oparły się presji samorządów czasami, które dbają o wygodę życia, ale też presji przede wszystkim inwestorów i zachowały się często w takich naturalnych swoich walorach i do dziś kultywują w nich procesy przede wszystkim naturalne, większa bioróżnorodność, rzadkie gatunki fauny i flory. I jeżeli coś mamy zachować dla kolejnych pokoleń, co jest ponadczasowe i naprawdę niesie ze sobą ogromną wartość środowiskową, to właśnie takie miejsce.
1: Mówiła we Wrocławiu minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Z obecności takich terenów zielonych cieszą się mieszkańcy Pilczyc.
6: Jest coraz piękniej, bo spacerowałam i widzę postępujące prace. No te ścieżki mi się podobają spacerowe i to, że dla dzieci robią coraz więcej takich różnych urządzeń montują.
7: No tam robione jest ścieżki, to fajnie wygląda.
1: Rezerwat ma chronić naturę i zieleń. Oznacza to m.in. zakaz spacerowania poza wyznaczonymi ścieżkami czy rozpalanie ognisk. W drugiej połowie przyszłego tygodnia, od środy do piątku, Narodowe Forum Muzyki zaprasza na przesłuchania do chórów dziecięcych. O tym, kto może wziąć w nich udział i jak się przygotować, opowiedziała Radiu Gra menadżer chóru Barbara Olech.
8: Zapraszamy chłopców w wieku 7 do 10 lat oraz dziewczynki w wieku od 8 do 14 lat. Jednak nie jest to wymóg konieczny. Jeżeli dziecko radzi sobie z czytaniem, to zapraszamy również młodsze dzieci, żeby mogły się sprawdzić. Tak naprawdę w żaden sposób nie trzeba się przygotowywać, wystarczy do nas przyjść, my wszystko powiemy. Na wejściu poprosimy, żeby dziecko powtórzyło kilka dźwięków bądź krótką melodię, ewentualnie zaśpiewało na przykład 100 lat. Nie mamy żadnych limitów, więc tutaj zapraszamy wszystkich, jeżeli dziecko wykazuje jakikolwiek talent, zapraszamy serdecznie, żeby mogło się sprawdzić. Zainteresowanie jest dość duże, więc zapraszam serdecznie, żeby przyjść chwilę wcześniej i ustawić się do naszej kolejki. No i cóż, czekamy na Państwa.
1: Menadżerka przekonuje, że przesłuchanie jest krótkie i bezstresowe.
8: Przede wszystkim zaraz po przesłuchaniu podajemy rezultat i jeżeli dziecko się dostanie, to opowiadamy też krótko o naszym zespole. W przypadku, gdy się nie dostanie, to też udzielamy wskazówek, co jeszcze można zrobić i zapraszamy wtedy ponownie. Co potem? Jeżeli dziecko się dostanie, to zapraszamy do jednej z trzech grup. Albo grupy początkującej, albo średnio zaawansowanej lub koncertującej. I próby odbywają się 2 razy w tygodniu. Ćwiczymy sobie regularnie i to jest przede wszystkim podstawa, żeby spotykać się każdego tygodnia. Czasami prezentujemy się nawet na scenie, w sali głównej NFM, bądź też na innych naszych salach koncertowych. Występujemy również z innymi zespołami artystycznymi NFM i nie tylko.
1: Zapytaliśmy też o to, dlaczego warto się zgłosić.
8: Warto, ponieważ chór to przede wszystkim przyjaźnie. Dzieci tutaj się poznają nawzajem, integrują, mogą poznać swojego przyjaciela na całe życie. No i przede wszystkim mają też możliwość rozwoju, nie tylko muzycznego, ale też ogólnego, więc serdecznie zapraszamy. Dzieci mogą rozwijać się pod kierunkiem pani Małgorzaty Podzielny, która jest naszym dyrektorem artystycznym. Jej asystentem jest pan Mikołaj Szczęsny i głównie to oni później podczas prób pracują z dziećmi. Jest również jeszcze jeden nauczyciel, który nas wspomaga podczas naszych zajęć stałych.
1: Przesłuchania będą odbywać się w Green Roomie od godziny 18. I na tym kończymy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Więcej na radiogra.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
0: Po gorącym, ale też niestety burzowym weekendzie we Wrocławiu czas na słoneczny poniedziałek. Choć nie od samego początku, od rana jeszcze mogą utrzymywać się nad naszym regionem chmury. Na termometrach około 20 stopni, no i może jeszcze do południa miejscowo popadać. Po południu już więcej słońca, a na termometrach maksymalnie do 27 stopni Celsjusza.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
9: Pięknie Państwa witamy w poniedziałkowy ranek.
0: Dzień dobry, z wielkimi uśmiechami na twarzy. Szkoda, że tego nie widzicie, ale możecie to poczuć. Oliwia Dziszewska
9: i Piotr Kolszowski. Bardzo letnio już oficjalnie Was witamy i gramy.

0: Rano i dobrze, dobra poniedziałkowa pobudka. Stoi mikrofon, przepraszam, tutaj poszeleszczę teraz trochę.
1: No właśnie, on dawno nie był przez ciebie poprawiany.
0: No to już go poprawiam po swojemu. Po kilku dniach przerwy, dzień dobry, cześć. I od razu przybiegam tutaj z życzeniami dla Tomasza, Pauliny i Paulina jego, czyli posiadacza imienia Paulin. Wszystkiego dobrego.
1: Każdy Janek także obchodzi swoje imieniny, widzę. No to też. Coś. Wszystkiego najlepszego. Mamy Światowy Dzień Garbusa, Dzień Kultury Fizycznej. O, myślę, że jak za gorąco, to będzie z tym ciężko. No i Światowy Dzień Lasu Deszczowego.
0: Tak, w lesie czasami pada deszcz. Ale to nie o to akurat tym razem chyba chodziło. Wszystkiego dobrego wszystkim, którzy świętują dziś, i macie jakieś inne powody do tego, aby cieszyć się i dzielić tę radość z innymi. Po prostu dajcie znać.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
7: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie. Więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
8: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
9: Kto zwalcza ból?
10: Fundary!
9: Kto?
10: Fundary!
11: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
13: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
14: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
12: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
15: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
16: Imponujące okazje Prime Day od 20.

0: 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
1: Po reklamie.
2: ¿Qué lo que estamos a rular y empezó el verano? ¡Fuego!
3: Słuchasz radia. Gra FM.

0: Gramy o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. Bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Gra we Wrocławiu pozdrawiamy, którzy są w drodze, być może już, nieważne czy to łazienki, czy w drodze do pracy, może już. Natomiast my tak wspominamy jeszcze to, co działo się w trakcie weekendu we Wrocławiu. Na przykład wspaniały koncert reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego.
1: Co prawda lekko opóźniony przez warunki pogodowe, ale odbył się. No i co to był za koncert, moi drodzy? Co to była za zabawa? Mam nadzieję, że byliście.
0: Coś pięknego. Na estradzie w rynku wystąpiło kilkudziesięciu artystów, muzyków, wokalistów. No a oczywiście na czele całej tej armii gwiazd doskonale znany, kojarzony pułkownik Mariusz Dziubek. Piękne widowisko to było. Nie powiemy, że nie zapomnimy go nigdy, ale na pewno długo pozostanie w naszej pamięci.

0: Złoty Tok o poranku w Radiu Gra, to już za nami.
1: A ja przeglądam sobie dalej nasze playlisty. Proszę bardzo, tanecznie, Papa Dance, Nice Story, to jeszcze przed godziną siódmą.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Uwaga! Super promocja w Teddy.
10: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Po reklamie.
3: Po gorącym, ale też niestety burzowym weekendzie we Wrocławiu czas na słoneczny poniedziałek. Choć nie od samego początku, od rana jeszcze mogą utrzymywać się nad naszym regionem chmury. Na termometrach około 20 stopni, no i może jeszcze do południa miejscowo popadać. Po południu już więcej słońca, a na termometrach maksymalnie do 27 stopni Celsjusza.
1: To jest Gra FM.

0: Wam gramy o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. O 7.00 zapraszamy na kolejne informacje w raporcie. A my tak nadal wspominamy nie tylko te koncertowe wydarzenia minionego weekendu, ale też sportowe, no bo przecież w sobotę najlepsi żużlowcy świata rywalizowali na naszym stadionie olimpijskim podczas Speedway Grand Prix of Poland. Było opóźnienie, było dużo deszczu, dużo wody, ale ostatecznie udało się nie tylko rozpocząć w porę te zawody, ale ukończyć je przed północą. Zwyciężył Bartosz Mazlik, który został tym samym nowym liderem cyklu Grand Prix.
1: Co prawda długo radość Bartosza nie trwała, bo jego Motor Lublin sromotnie przegrał wczoraj w Toruniu, aż 29-61, ale Grand Prix to Grand Prix. Gratulujemy. Radio Gra.

0: Dobre granie przed godziną siódmą. Tak jest jeszcze na antenie Radia Gra. Do tego grania wrócimy już za chwilę po kolejnych wiadomościach i prognozie pogody. A co jeszcze nas czeka?
1: Na pewno.
0: Nie mogłeś się tego doczekać.
1: Oczywiście, że tak.
0: No właśnie, horoskop.
1: Patrzyłem ślepo w gwiazdy przez te dni, a tam nic.
0: Widzisz, musiałeś mnie posłuchać.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
1: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
6: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do centrum handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Po reklamie.
1: W kalendarzu poniedziałek, 22 dzień czerwca, jest siódma. Czas na raport.
11: Rafał Jędraszek, dzień dobry. Poranny raport Radia Gra zaczynam od rozpoczętego w miniony weekend remontu torowiska na krzyżówce ulic Suchej, Borowskiej, Ślężnej i Swobodnej we Wrocławiu. Modernizacja obejmie rozbiórkę nawierzchni torowiska i konstrukcję jezdni, prace związane z odwodnieniem oraz regulację sieci trakcyjnej. W związku z remontem wprowadzono zmiany w organizacji ruchu. Nie jest możliwy lewoskręt z ulicy Swobodnej w Borowską oraz z Borowskiej w Suchą, gdzie znajduje się dojazd do parkingu i strefy Kiss and Ride. Objazd wyznaczono w następujący sposób. Z ulicy Swobodnej do Peronowej należy kierować się przez Ślężną, Dyrekcyjną i Borowską. Natomiast ze Stawowej do Suchej przez Ślężną, Dyrekcyjną i Borowską. Prace potrwają do połowy sierpnia i będą realizowane etapami. Koszt inwestycji wyniesie około 2 milionów złotych.
2: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
11: Już niedługo zakończy się remont dwóch dużych wrocławskich podwórek, a jak dodaje Michał Gus z biura prasowego magistratu, w ramach akcji Powroty Podwórek aktualnie trwa 6 remontów, a 11 wnętrz podwórzowych czeka na rozpoczęcie prac.
12: W ciągu najbliższych kilku tygodni ukończymy remont dużego, prawie hektarowego podwórza między ulicami Kromera Bydgoską i Łąką Mazurską. Po drugie, pod koniec lata, pod koniec wakacji ukończymy drugi etap etap bardzo widowiskowego podwórka. Już w tym pierwszym etapie mówimy o podwórku imienia wszystkich mieszkańców. Takie nazwała lokalna społeczność, to jest na przedmieściu Oławskim, jest to w kwartale zabudowy między ulicami Komuny Paryskiej, Mierniczą Łukasińskiego i Prądzyńskiego. W tej chwili trwają prace bardziej we wschodniej części od podwórza, bliżej ulicy Prądzyńskiego.
11: Dodał w rozmowie z Radiem Gra o Poranku Michał Gus z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.
2: O tym się mówi we Wrocławiu.
11: Smacznie, zdrowo i na studencką kieszeń. Na Uniwersytecie Przyrodniczym rusza nowa stołówka akademicka. Ma być oparta na lokalnych produktach i krótkich łańcuchach dostaw. Jak podkreśla Danuta Figurska-Ciura z Katedry Żywienia Człowieka, produkty będą pochodzić m.in. z uczelnianych upraw.
13: Będziemy dbać o to, żeby studencki obiad był na studencką kieszeń. Mamy nadzieję, że nie będzie przekraczał ceny, mówiąc europejsko, kilku euro za pełny zestaw, powiedzmy, produktów. Surowce będziemy czerpać, taką mamy nadzieję, że nam się to uda wszystko ładnie zgrać ze sobą, z naszych stacji badawczo-doświadczalnych, ponieważ mamy stacje ogrodnicze, sadownicze i inne.
11: Warto dodać, że w gotowanie, uprawianie warzyw i owoców oraz tworzenie jadłospisów posiłków zaangażują się także studenci. Na koniec tego raportu jeden z najbardziej uroczych brytyjskich bohaterów pakuje walizki i wyrusza na podbój Ameryki. Musical z misiem Paddingtonem w roli głównej już w przyszłym roku zadebiutuje na nowojorskim Broadwayu.
14: Producenci zapowiadają widowisko pełne humoru, ciepła i oczywiście kanapek z marmoladą, które z pewnością skradną serca widzów na Broadwayu.
15: You would like a marmalade sandwich.
14: Miś na londyńskiej scenie wygląda jak żywy. Obsługują go dwie osoby, jedna ukryta w kudłatym kostiumie i druga poza sceną, kontrolująca głos i mimikę.
11: Te relacje przygotował Bogdan Frymorgan. W Radiu Gra o poranku czas na raport sportowy. Rafał Jędraszek, zapraszam. Bartosz Zmarzlik został zwycięzcą Speedway Grand Prix Polski, które odbyło się w minioną sobotę we Wrocławiu. Polski mistrz świata w finale nie dał szans rywalom, pewnie sięgając po zwycięstwo, nie obejmując prowadzenia w klasyfikacji generalnej cyklu Mistrzostw Świata. Na drugim miejscu plasował się Brytyjczyk Robert Lambert, a trzecie miejsce zajął Duńczyk Michael Jebsen-Jensen. Jedyny reprezentant wrocławskiej Sparty, Australijczyk Brady Kertz, zakończył rywalizację na czwartej pozycji. Zmarzlik zdobył w sumie 20 punktów w Grand Prix, Lambert zakończył zawody z dorobkiem 18, a Jebsen-Jensen z 16 punktami. Wśród Polaków wysokie miejsca zajęli także Patryk Dudek, 11 punktów, 6 miejsce, oraz Maciej Janowski, 7 punktów, 10 miejsce. Jeszcze dziś według wydanego także dla Wrocławia alertu RCB możliwe burze, silny wiatr i intensywne deszcze. Szczegółowe mapy podają, że opady możliwe o poranku. Temperaturowo we Wrocławiu dziś nieco mniej pokażą termometry niż w miniony weekend, bo do 27 kreski powyżej zera. 1025 hektopaskali na barometrze radia Gra. Ciśnienie do południa we Wrocławiu stabilne, potem delikatnie spadnie.
0: Ciepło, ciepło i będzie tylko cieplej. O poranku jeszcze. Witamy Was, Oliwia Ciszewska. No i mamy nadzieję, że macie dostęp do klimatyzacji.
1: I Piotr Kołszowski, o poranku jeszcze można jakiś mały przewiew zrobić. Ciepło, bo to pierwszy letni poniedziałek. Dzień dobry, cześć, gramy.

0: Rano i dobrze, tak wam gramy w ten poniedziałek. Pierwszy oficjalnie letni poniedziałek. Kłaniamy się nisko, witamy i na horoskop zapraszamy.
1: Tak, tak, poeto. No dobrze, w takim razie skoro lato, to też nowa faza w astrologii, ponieważ mamy słonecznego raka, czas słonecznego raka. Stawiamy od poniedziałku na własne emocje, zaglądamy w siebie, rozmawiamy ze sobą, tylko nie w miejscu publicznym. Jak najczęściej. I staramy się oczywiście być uważnym też na drugiego, najbliższego człowieka, a taki zodiakalny wodnik musi przy tym wszystkim uważać na jednostki działające mu wyjątkowo na nerwy. No dzisiaj ląd będzie krótszy. Z kolei na odwrót będą działać zodiakalne ryby.
0: Tak?
1: One mogą dzisiaj wkurzać, na przykład swoją niepunktualnością.
0: Wodniki, trzymajcie się od nas z daleka.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Dobre granie o poranku w radiu gra na tej fali. Za chwilę do niego wrócimy, ale wcześniej, moi drodzy, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, zdajmy sobie sprawę z jednego. Mamy poniedziałek, 22 dzień czerwca. To jest absolutna końcówka tej 10-miesięcznej męczarni.
1: Jakiej męczarni? To jest końcówka kolejnego etapu pięknej przygody zwanej edukacją. Mamy końcówkę roku szkolnego, za chwilę wakacje. Teraz faktycznie trzeba tylko przetrwać.
0: A to jest ten dziwny czas, kiedy wszyscy udają. Uczniowie udają, że się uczą, podczas gdy tylko chodzą do szkoły, a zresztą i też nie wszyscy.
1: A nauczyciele udają, że w nich jest wiara, iż to, co przekazują w tych dniach uczniom, w jakimkolwiek najmniejszym chociaż stopniu zostanie w ich głowach.
0: Trudny to czas, może więc lepiej nie udawać?
1: Prawda? No, pogoda ma sprzyjać. Terenów zielonych wokół całkiem sporo. Po prostu połóżmy się wszyscy na trawce.
0: I czekajmy na ostatni dzwonek.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
7: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
8: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Po reklamie.

0: rano i dobrze w radiu Gra FM Wrocław na 95.1. Bardzo serdecznie wszystkich słuchających nas o poranku pozdrawiamy.
1: I zaglądamy już teraz do naszego ogrodu botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, ponieważ ciągle czekamy na rozkwit tej najsławniejszej rośliny w całym mieście i w całym kraju. Tak. Dziwidło olbrzymie rośnie jak na drożdżach. Mhm.
0: A ci, którzy czekają najbardziej na otwarcie kwiatu, nie boją się także wyjątkowych wrażeń. Przypomnijmy, dziwidło przy procesie rozkwitania wydziela wyjątkowy zapach. Jest to zapach padliny.
1: No, ale nie obawiajcie się, możecie także razem z nami po prostu poczekać na internetowego live'a. Pracownicy Ogrodu Botanicznego obiecali, że odpalą transmisję zaraz po tym, jak kwiat zacznie się otwierać. Tak przynajmniej wszystko zobaczymy, ale oszczędzimy sobie wyjątkowych zapachów.

0: Talk to You w Radiu Gra, to już za nami.
1: A przed nami po polsku coś będzie. O, proszę, Lady Punk, zostawcie Titanica.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie znajdziesz najlepszą ofertę tej wiosny. Hybrydowa Toyota Aygo Cross za niespełna 41 tysięcy, a druga rata dopiero za rok.
6: A Yaris Cross z powiększonym rabatem i bonem nawet 3000 zł na akcesoria czeka na Ciebie przy Klecińskiej 155.
7: To polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
8: Maria Sadowska.
9: Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do Centrum Handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
11: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji dzień taty. Empik.
12: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
8: Po reklamie.
13: Jeszcze dziś według wydanego także dla Wrocławia alertu RCB możliwe burze, silny wiatr i intensywne deszcze. Szczegółowe mapy podają, że opady możliwe o poranku. Temperaturowo we Wrocławiu dziś nieco mniej pokażą termometry niż w miniony weekend, bo do 27 kreski powyżej zera. 1025 hektopaskali na barometrze radia gra. Ciśnienie do południa we Wrocławiu stabilne, potem delikatnie spadnie.
14: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1 o 8. Zapraszamy na kolejne informacje w raporcie. A my pozdrawiamy wszystkich, którzy dobrze się najedli, bo zasmakowali tego, czego chcieli zasmakować, bo przecież za nami wyjątkowy weekend. Gastro Miasto na bulwarze Dunikowskiego ponownie były pyszności i relaks nad Odrą.
1: Oj tak, takie wydarzenia to by mogły być co weekend dla mnie. Włoska kuchnia, pizza, pasta, ale były też szaszłyczki, były też słodkie przekąski, była kiszona kapusta.
0: No, to mnie zaintrygował ten dżem z kiszonej kapusty na grzance z kaszanką. To w ogóle jakieś zestawienie, no nigdy bym na to nie wpadł, a podobno palce licać.
1: Ale takie słodko-słone smaki to ja lubię, to także. No,
0: musimy do tego wrócić.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Już za chwilę godzina 8 na naszej antenie, to pora na kolejne wiadomości, jak i prognozy pogody. No a tej przyglądamy się szczególnie, ponieważ jakieś takie afrykańskie gorączki do nas nadchodzą.
1: Gorączki, burze, opady deszczu, no takie rzeczy w pogodzie to chyba tylko w czerwcu i rzeczywiście dosyć charakterystyczne. Dlatego jak Oli wspomina, lepiej być z pogodą na bieżąco.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
8: I dlatego wróciłeś na studia?
7: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
9: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSWiD Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
11: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gondowiance, gdzie znajdziesz najlepszą ofertę tej wiosny. Hybrydowa Toyota Aygo Cross za niespełna 41 tysięcy, a druga rata dopiero za rok.
12: A Yaris Cross z powiększonym rabatem i bonem nawet 3000 zł na akcesoria czeka na ciebie przy Klecińskiej 155.
13: To polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
14: Maria Sadowska. Po reklamie.
0: Poniedziałek, 22 dzień czerwca i godzina 8 na zegarach. Czas na kolejny raport Radia Gra.
15: Rafał Jędraszek. Ten raport zaczynam od doniesień Zalewu Mietkowskiego pod Wrocławiem, gdzie zaginął 19-latek. Dziś zapadnie decyzja o kontynuacji poszukiwań. Na razie zostały zawieszone. Nastolatek miał podczas sobotniej nawałnicy spaść z deski SUP i zniknąć pod wodą. Służby wodne i nurkowie przez całą niedzielę przeczesywali dno zalewu, wykorzystując sonar. Niestety bez skutku.
16: Twoje sprawy.
15: W kilku rejonach miasta planowane są przerwy w dostawie wody. Utrudnienia są związane zarówno z planowanymi pracami na sieci wodociągowej, jak i z usuwaniem awarii. Do godziny 17 wody nie będzie w budynkach przy ulicach Macieja Przybyły numer od 30 do 54, Osiniecka od 2 do 10 oraz Strachowicka 20, a także numer od 29 do 42. Dodatkowo do 14 wody może zabraknąć przy ulicach Borowskiej od 28 do 42, Ciepła 15B oraz Gliniana 23. Z kolei do jutra, do godziny 14 przerwy w dostawie wody mogą wystąpić przy ulicach Unruga 25 oraz Czołgistów numery od 26 do 51.
16: O tym się mówi we Wrocławiu.
15: Prawie 8 hektarów terenów w rejonie ulicy Ołtaszyńskiej i Zwycięskiej, które należały do Agencji Mienia Wojskowego, oficjalnie przeszły w ręce miasta. Zagospodarowanie tego powojskowego terenu z nieczynną od lat bocznicą kolejową i kilkoma utwardzonymi placami trochę potrwa, ale urzędnicy zapewniają, że nie zostaną przeznaczone na zabudowę mieszkaniową. W całości mają być przeznaczone na zieleń i rekreację. Tak jest w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i tak jest w projekcie planu ogólnego dla Wrocławia. A teraz o poranku zmieniamy temat i przenosimy się do Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu. Tam roślina, która stała się sensacją w stolicy Dolnego Śląska. Wprawdzie nie za ładnie pachnie, bo bo jej woń kojarzy się z zapachem padliny. To dziwidło olbrzymie, które wkrótce zakwitnie. Jak mówi dyrektor ogrodu profesor Zygmunt Kącki, to bardzo ważny moment dla wszystkich miłośników roślin, ponieważ dziwidło niezwykle rzadko kwitnie w warunkach szklarniowych.
3: Zapach jest bardzo osobliwy, ponieważ przypomina właśnie zapach gnijącego, rozkładającego się mięsa, troszeczkę też obornikowo, tak. Nie jest on przyjemny, ale jest właśnie wyjątkowy ze względu na procesy, jakie toczą się w tym kwiatostanie i właśnie to najbardziej urzeka nas wszystkich, ponieważ wszystkie kwiatki pięknie pachną, ten pachnie na swój sposób.
15: Ogród Botaniczny planuje uruchomić specjalną transmisję, dzięki której będzie można śledzić kwitnienie rośliny. A jeśli chcecie zobaczyć dziwidło na żywo, to znajdziecie ją w ostatniej w pawilonie szklarni z roślinami w uprawie hydroponicznej. Słuchacie raportu Radia Gra o poranku. Z przytupem zaczęło się kalendarzowe lato. Wczoraj termometry w kraju w wielu miejscach wskazywały ponad 30, a z falą upałów mierzą się teraz mieszkańcy Francji. Jak donosi Marek Gładysz, alarm pogodowy najwyższego czerwonego stopnia obowiązywać będzie dziś w prawie połowie regionów.
17: Całkowicie lub częściowo zamkniętych zostanie dzisiaj ponad 2,5 tysiąca szkół w różnych regionach kraju. Dyrekcja Kolei Publicznych apeluje do rodzin z małymi dziećmi i osób w podeszłym wieku, by odłożyły podróże pociągami. W części składów nie ma bowiem klimatyzacji, w innych dochodzi do awarii tych systemów.
15: A możliwe, że na francuskich termometrach pojawi się dziś nawet 40. Przy mikrofonie Rafał Jędraszek w Radiu Gra o poranku. Czas na kolejny dziś raport sportowy. Betard Sparta Wrocław przegrała wczoraj wyjazdowy mecz ze Stelmet Falubazem Zielona Góra 43-47. Spotkanie rozpoczęło się od przewagi gospodarzy, którzy wygrali pierwsze wyścigi, w tym bieg młodzieżowy. W czwartej gonitwie doszło do kolizji z udziałem Artema Laguty i Oskara Churysza, która zakończyła się wykluczeniem seniora Sparty. W kolejnych biegach wrocławianie odrabiali straty, m.in. dzięki podwójnym zwycięstwom Macieja Janowskiego, Bartłomieja Kowalskiego oraz Brady'ego Kerca. Ostatecznie Stelmet Falubas Zielona Góra wygrał mecz, ale to Betard Sparta Wrocław cieszy się z punktu bonusowego za korzystny bilans dwumeczu, który zakończył się wynikiem 107-73.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
15: Okolice 21 kreski na redakcyjnym termometrze Radia Gra. Temperatura maksymalna dziś we Wrocławiu według prognoz na poziomie 27 stopni Celsjusza. Poranek na razie bez słońca z możliwym deszczem, ale do południa powinno się we Wrocławiu rozpogodzić. Ciśnienie na razie stabilne na poziomie 1025 hektopaskali. Po południu delikatnie spadnie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
0: Witamy tym razem już po ósmej. Mam nadzieję, że śniadanko wleciało. Do pracy wszyscy dojechali, no a także do szkoły, chociaż to już ostatni tydzień, to kto chodzi, ten chodzi.
1: Mocno trzymamy za was wszystkich kciuki. Piotrek Olszowski
0: i Oliwia Ciszewska. Pozdrawiamy i gramy.

0: Rano i dobrze, tak nazywa się ten program. Po takim gorącym i pewnie ciekawym weekendzie dla niektórych lecimy do kolejnego tematu, którym jest senioralna stolica Polski. Czy wiecie, co jest takim miejscem na mapie? Jeśli oczywiście taką senioralność będziemy mierzyć udziałem mieszkańców 60 plus w populacji miast, to na czoło wysuwa nam się Sopot, moi drodzy państwo. Statystyki mówią wprost, to idealne miejsce na drugą młodość.
1: No ale ty się dziwisz w ogóle, Sopot to jest miejsce szyte na miarę pod imprezowanie.
0: No ale co, to myślisz, że nasi seniorzy robią sobie wycieczki po klubach?
1: A raczej obstawiałbym jakiś taki jeden klub, ewentualnie, nie wiem, bar z potańcówką na świeżym powietrzu, zwłaszcza przy takiej pogodzie. Ty wiedziałeś w ogóle, że oni zaczynają takie dancingi już od 16?
0: No tak, tak, tylko że kończą o 22.

Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.

0: rano i dobrze, dobra poniedziałkowa pobudka w Radiu Gra. Teraz też was trochę obudzimy, bo oto będzie u nas o pociągu do Chorwacji.
1: Oj tak, ciągnie nas nad Adriatyk. Chorwacja to jeden z najczęstszych zagranicznych wyborów Polaków od lat.
0: No a teraz możemy tam dojechać też pociągiem. I wygląda na to, moi drodzy, że drugi sezon takiego połączenia będzie rekordowy, bo już teraz, jak czytamy, udało się sprzedać więcej biletów niż przez całe ubiegłoroczne wakacje. A przecież pierwszy pociąg nawet jeszcze nie wystartował. Skład do Rijeki ruszy dopiero w najbliższy piątek.
1: No, podróż taka potrwa 20 godzin. Bilety nie są specjalnie drogie, a dopłacić można również za kuszetkę. Chociaż liczba miejsc leżących jest mocno ograniczona. Warto o tym pamiętać.
0: Jest też wagon restauracyjny, ale z tego będzie można skorzystać tylko na fragmencie trasy, dokładnie do Wiednia. Dalej trzeba będzie sięgać po kanapki zabrane z Polski.
2: Reklama.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
2: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Marian?
4: Mm?
3: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
2: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwi.

0: i z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Alettos. Grecka oliwa z oliwek. 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest Gra FM.

0: Rano i dobrze. Robi się coraz cieplej, a skoro mamy takie piękne lato we Wrocławiu, choć z przelotnymi opadami, to nie siedzimy w domu, moi drodzy. Szczególnie fani kina pod chmurką. Ucieszą się szczególnie, że wraz z początkiem takiej gorącej pory roku wracają seanse kina plenerowego. Przyjrzeliśmy dla was tegoroczne propozycje i tak mamy, proszę bardzo, na Wyspie Słodowej, w Rooftop Wdech Wydech, bar, darmowe seanse co wtorek od 30 czerwca, co środę na dachu Galerii Dominikańskiej. Najbliższy seans mamy już w najbliższą środę, no i w Beach Barze Odrapany także mamy darmowe seanse co środę, także tutaj taka mała filmowa konkurencja się
1: robi. No, a dodam jeszcze tylko, że także Dawny Nocny Targ organizuje seanse co niedzielę. To taka propozycja dla tych, którzy i tak zawsze przychodzą niewyspani do pracy w poniedziałek.

0: Magnetic, taki hity pełne energii od samego rana w Radiu Gra.
1: A jeszcze przed 9:00 Doda się tu pojawi, pięknie nam zaśpiewa, więc zostańcie blisko radia.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne, uczą tam doświadczeni wykładowcy i atmosfera jest taka normalna.
7: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
8: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na IDEIS.pl.
9: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie

0: na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy!
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów. Po reklamie.
3: Okolice 21 kreski na redakcyjnym termometrze Radia Gra. Temperatura maksymalna dziś we Wrocławiu według prognoz na poziomie 27 stopni Celsjusza. Poranek na razie bez słońca z możliwym deszczem, ale do południa powinno się we Wrocławiu rozpogodzić. Ciśnienie na razie stabilne na poziomie 1025 hektopaskali. Po południu delikatnie spadnie.

0: Dobrze, wam gramy o poranku w radiu. Gra o 9:00 kolejne informacje. U nas trochę o pogodzie na dziś też będzie. A my przypominamy wszystkim, którym już teraz poprzestawiały się te strefy czasowe i się przystosowali do piłki, że kolejny dzień mundialu przed nami dziś o 19:00 czasu polskiego, rzecz jasna. Wielka potyczka Argentyna kontra Austria.
1: Jedni i drudzy mają już na koncie po zwycięstwie. Pytanie, jaki wynik padnie dziś wieczorem?
0: Wiesz, pytanie, ile bramek strzeli boski Messi? Takie naprawdę sobie kibice zadają i jak bardzo w tej rywalizacji będzie go musiał gonić inny boski Cristiano, bo Portugalczyk z kolei wyjdzie ponownie na boisko już jutro. Jutro Portugalia zmierzy się z Uzbekistanem.
2: Radio Gra. Hity pełne energii. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: bardzo blisko 9:00 jesteśmy na zegarze, a to znaczy, że za chwilę u nas informacje, trochę też o pogodzie będzie szczegółów takich. Koleżanka się tutaj poprawia, coś tutaj...
1: Tak, poprawiam, no bo tak myślę, co jeszcze? O, kolejna kawka nas może czekać, to jest odpowiednia pora.
0: Zastanawiam się, czy ice coffee nie będzie dobrym rozwiązaniem. Nie tylko na dziś, ale też kolejne dni. Weźcie to pod uwagę.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
11: Trzysnacki, prażynki o smaku bekonu.
10: Wspaniale się to ogląda.
11: A jak smakuje?
10: Prażynki Trzysnacki, zawsze przy meczu.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
17: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
18: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
19: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
20: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnobestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl. To się opłaca.
22: Po reklamie.
1: Już 9:00, pora na kolejne wiadomości w Radiu Gra.
23: Rafał Jędraszek, zaczynamy od informacji dla kierowców. Na A4 na odcinku węzeł Opole Zachód, a węzeł Brzeg zablokowana jezdnia w kierunku Wrocławia. O poranku doszło tam do tragicznego wypadku. Nie żyje pracownik służby drogowej.
24: Na 219 km w kierunku na Wrocław 60-letni kierujący lawetą doprowadził do zderzenia z samochodem obsługi autostrady. Niestety w wyniku tego zderzenia tam śmierć na miejscu poniósł 29-latek. Tam ten 29-latek był reanimowany, no niestety poniósł śmierć.
23: To był aspirant Przemysław Kędzier, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Dodajmy, że kierowca lawety również odniósł obrażenia i trafił do szpitala.
25: O tym się mówi we Wrocławiu.
23: W stolicy Dolnego Śląska rozpoczyna działalność kolejne Centrum Aktywności Lokalnej. Tym razem do miejskiej sieci Cali dołączają Pawłowice. Nowe miejsce będzie służyć mieszkańcom jako przestrzeń spotkań sąsiedzkich inicjatyw i wspólnych działań na rzecz osiedla we współpracy z Radą Osiedla. Wrocław od lat konsekwentnie inwestuje w rozwój lokalnych społeczności i należy do liderów tworzenia centrów aktywności lokalnej w kraju. Pawłowice to już 28 tego typu miejsce na mapie Wrocławia. Oficjalne otwarcie nowego Centrum Aktywności Lokalnej odbędzie się za Za godzinę Nowy Cal mieści się przy ulicy Pawłowickiej 78. A na wrocławskie tory wyjechał tramwaj nazwany imieniem Urszuli Kozioł, wybitnej poetki, pisarki oraz honorowej obywatelki miasta. To forma upamiętnienia artystki, która przez ponad 7 dekad aktywnie uczestniczyła w życiu kulturalnym Wrocławia.
25: Temat dnia w Radiu Gra.
23: Na Uniwersytecie Przyrodniczym ruszyła nowa stołówka akademicka. Ma być oparta na lokalnych produktach i krótkich łańcuchach dostaw. Produkty będą pochodzić m.in. z uczelnianych upraw. Jak dodaje Danuta Figurska-Ciura z Katedry Żywienia Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, obiad w takiej stołówce ma kosztować około 20 zł.
0: Tutaj jakby budujemy model po to, żeby z naszych na początku stacji ogrodniczych, czyli z Psali z Samotworu, satelitarne miejscowości dookoła Wrocławia, dostarczać owoce i warzywa. Dostarczać je świeże, produkować je w takiej ilości, żeby zaspokoić potrzeby przez cały rok, ale też z nich przygotować przetwory, które wykorzystamy później, tak? Czy to przeciery pomidorowe, czy mrożone. Czy sok jabłkowy, czy jabłka do szarlotki. No i główne nasze założenie jest takie, że tanio i dobrze i smacznie będzie też wtedy, kiedy będziemy bazować na tym, co faktycznie u nas rośnie. Tak, że my możemy oczywiście korzystać z innych surowców, ale tą bazą są te nasze produkty dostępne tu na miejscu.
23: A dodajmy, że w tworzenie jadłospisu stołówki i w przygotowywanie posiłków mają być także zaangażowani studenci.
25: Wiadomości ogólnopolskie.
23: Przez Polskę przetoczyła się burzowa fala. W niedzielę strażacy interweniowali w całym kraju ponad 1600 razy. Na Pomorzu Zachodnim wiatr powalił drzewo na szkołę i zerwał dachy z jednego z budynków. Najwięcej pracy służby miały w rejonie Poznania. Tam interweniowano ponad 300 razy. W okolicy Szczecina, Krakowa, Wrocławia, Gdańska i Torunia wyjeżdżali ponad 100 razy. Strażacy wzywani byli głównie do usuwania powalonych drzew i zalanych piwnic. I MGW ostrzega, dziś też może zagrzmieć, szczególnie w południowo-wschodniej części kraju.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
23: Poniedziałek we Wrocławiu na razie pochmurny, ale do południa ma się to zmienić. Redakcyjny barometr Radia Gra wskazuje 1025 hektopaskali. Po południu ciśnienie lekko spadnie, a wrocławskie termometry pokażą dziś do 27 stopni Celsjusza. W najbliższych dniach temperatura we Wrocławiu nieco poniżej progu 30 kreski, ale od czwartku wracają upały.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
2: I to tyle, i to już od nas wszystko na dziś, na ten poniedziałek, poniedziałeczek, pierwszy letni, ostatni w roku szkolnym. Słuchajcie, za tydzień już będą wakacje o tej porze.
1: Za tydzień już w ogóle nie będziemy myśleć o szkole, już
2: zapomnijmy. Nie będzie niczego, tak. Cytując klasyka.
1: Pamiętajcie tylko, żeby oddać podręczniki, to podstawówka szczególnie.
2: Tak.
1: Oliwia Ciszewska, dzięki za dziś.
2: Również dziękuję, ciao.

0: Nie mogę cię zapomnieć. Tekst piosenki brzmi, jakby była nagrana po wakacjach i po wakacyjnym romansie. A to przecież wszystko przed nami. I wakacje, i wakacyjne romanse. Dzisiaj ostatni poniedziałek roku szkolnego, ale pierwszy poniedziałek lata. Także witajcie latem, zapraszam do 13. Mariusz Pucyło, cześć. Za chwilę zaśpiewa nam Cyndi Lauper.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, mistrz

0: A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet, z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent MRG Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon.
8: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
12: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie.

0: Britney Spears w Radiu Gra, a my ciągle czekamy, aż rozkwitnie dziwidło w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Przypomnę, że można to obserwować na żywo. Jest transmisja w internecie, na YouTubie. A jak zmierzono kwiat wczoraj wieczorem, to dziwidło osiągnęło już 132 cm wysokości. Dużo, dużo, jak czytamy, może to oznaczać, że już teraz nie będzie wzrastał, tylko zacznie się wybarwiać i otwierać. Ciągle nie wiadomo, czy to jeszcze dzisiaj, czy jutro, czy może kolejnego dnia, także no, warto obserwować w wolnej chwili. No, taki kwiat to prawdziwe dziwidło. Za chwilę pogoda dla Wrocławia, potem Imany, Don't Be So Shy.
1: Reklama. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Marek, szefowa cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
6: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.

0: 9 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
3: Poniedziałek we Wrocławiu na razie pochmurny, ale do południa ma się to zmienić. Redakcyjny barometr Radia Gra wskazuje 1025 hektopaskali. Po południu ciśnienie lekko spadnie, a wrocławskie termometry pokażą dziś do 27 stopni Celsjusza. W najbliższych dniach temperatura we Wrocławiu nieco poniżej progu 30 kreski, ale od czwartku wracają upały.

Latem brzmią jeszcze lepiej. Hity pełne energii, tym razem po włosku, a w najbliższych minutach między innymi elektryczne gitary i dzieci. Będzie też Michael Jackson o pełnej o 10:00 wiadomości. I właśnie czytam, że rachunek za wojnę z Iranem rośnie z każdą chwilą, z każdym dniem. Amerykańscy podatnicy i konsumenci zapłacili już około 132 miliardów, a skutki konfliktu od tych ludzkich strat po wstrząsy na rynku ropy mają być odczuwalne jeszcze przez lata. No ale jest taki jeden człowiek na ziemi, który mówi, że sytuacja jest opanowana.

0: pierwszy poniedziałek lata. Rojksop za nami, przed nami 10:00, będzie raport. Chwilę później wracamy do grania, będzie Andy Dust i Zakaria, albo Zakaria, bo śpiewa i tak, i tak.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: I co, zapisałeś się już na studia?
7: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
6: Sprawdź Uniwersytet DSW Teis. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
7: Brzmi jak miejsce dla mnie.
8: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Teis. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Teis. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
9: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
10: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
11: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
12: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
13: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
14: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
15: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
16: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
17: Po reklamie.
0: Robimy głośniej, bo pora na raport. Wszystkie najważniejsze wiadomości teraz o 10:00 w Radiu Gra, a za chwilę Andy Dust.
18: Blisko 300 interwencji strażaków. Tak wyglądała miniona doba w regionie. Od danych, jakie podał Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, zaczynamy raport Radia Gra. Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Jak przyznaje rzecznik wojewody dolnośląskiej Tomasz Jankowski, zniszczeń jest dużo, ale nie ma osób poszkodowanych.
19: Działania dotyczyły głównie usuwania powalonych drzew i połamanych gałęzi oraz wypompowywania wody z podtopionych posesji i piwnic. Najwięcej zdarzeń odnotowano w powiatach jaworskim, zgorzeleckim, świdnickim i wrocławskim. W miejscowości Rudzica w powiecie lubańskim doszło do zawalenia się niezamieszkałego pustostanu. Po sprawdzeniu obiektu potwierdzono, że w środku nie przebywały żadne osoby. W wyniku zdarzeń związanych z pogodą nikt nie został poszkodowany. Obecnie służby energetyczne pracują nad tym, aby przywrócić zasilanie tym gospodarstwom, które nie mają prądu. Na terenie Dolnego Śląska 544 odbiorców nie ma obecnie zasilania. Największe przerwy w zasilaniu występują w powiecie bolesławieckim, gdzie energii pozbawionych jest 345 odbiorców.
18: Jeśli chodzi o sytuację hydrologiczną na Dolnym Śląsku, to jest ona stabilna.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
18: Rozpoczął się ostatni etap remontu Żabiej Kładki we Wrocławiu. W jego ramach zaplanowano układanie nowego pomostu. Przypomnijmy, prace na Żabiej Kładce rozpoczęły się miesiąc temu od budowy rusztowań i pomostu technicznego pod istniejącą kładką. W kolejnych tygodniach wykonawca oczyścił i naprawiał całą konstrukcję, a następnie zabezpieczył ją przed korozją i pomalował. Nowe deski będą odporniejsze na działanie czynników atmosferycznych, ponieważ są wykonane nie z drewna, lecz z kompozytu. Prace potrwają do końca tygodnia, ich koszt wyniesie około 350 tysięcy złotych. Niedługo także zakończy się remont 2 dużych wrocławskich podwórek. Mowa o wnętrzach Kromera Bydgoska, Łąka Mazurska na Karłowicach oraz podwórku Komuny Paryskiej Miernicza Łukasińskiego-Prądzyńskiego. W ramach akcji akcji Powroty Podwórek, jak mówi Michał Gus z biura prasowego wrocławskiego magistratu, aktualnie trwa 6 remontów, a 11 wnętrz czeka na rozpoczęcie prac.
2: W ciągu najbliższych kilku tygodni spodziewamy się zakończyć przetarg na remont jednego z największych podwórzy kamienicznych we Wrocławiu. Prawie 2 hektary powierzchni. Jeżeli ktoś chciałby sobie zwizualizować, ile to są 2 hektary, to jest mniej więcej 2 place Nowy Targ. Jest to podwórze między ulicami Sienkiewicza, Reja Nowowiejską, Piastowską i ulicą Krzywą. Ogromne podwórze, 18 tysięcy metrów kwadratowych do opracowania. Jest to drugie największe podwórze kamieniczne we Wrocławiu. Również remont wypatrywany przez mieszkańców. Tam również pojawi się infrastruktura sportowa, boisko na pewno do piłki nożnej, do koszykówki, tereny zabawowe dla dzieci, poprawa jakości nawierzchni, atrakcyjne nasadzenia, chociaż też powiedzmy sobie szczerze, akurat to wnętrze podwórzowe już samo w sobie jest dosyć zielone. Tam jest sporo dużych drzew, ale chcemy to jeszcze bardziej wzbogacić.
18: Dodał Michał Gus z wrocławskiego magistratu.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
18: IMGW ostrzega, dziś znów może zagrzmieć. Tym razem w południowo-wschodniej Polsce, głównie w rejonie Rzeszowa, Lublina, Bielska Białej i Rybnika. A wczoraj strażacy w całym kraju interweniowali ponad 1600 razy. Najwięcej, bo ponad 300 zgłoszeń odnotowano w rejonie Poznania. Częściowe zachmurzenie, choć słońce, jak tak spoglądamy przez redakcyjne okna Radia Gra, próbuje się co jakiś czas przebić na dłużej do Wrocławia. Prognozy nie wykluczają natomiast przed południem przelotnych opadów deszczu, ale generalnie powinno się w ciągu dnia wypogodzić. Wrocławskie termometry pokażą dziś maksymalnie 27 stopni Celsjusza.
0: Dzień dobry w poniedziałek, dzień dobry po 10:00, tu Radio Gra, 22 dzień czerwca, lato tak naprawdę dopiero się zaczęło, ale mam wrażenie, że my już wszyscy myślami na plaży, na działce, na urlopach i na wakacjach. I niech nam ten klimat towarzyszy. Witajcie ponownie.

0: Sissy Catch w Radiu Gra. Rozpoczęliśmy lato, idziemy w stronę lipca, ale to znaczy także, że idziemy w stronę wypłaty. Słuchajcie, pracownicy ZUS-u domagają się wyższych wypłat, domagają się podwyżek. Zaczęli od dwugodzinnego strajku ostrzegawczego. Potem protest ma zmienić formę. No, wydaje mi się, że my się nie boimy, kiedy pracownicy ZUS nie pracują. My się boimy, kiedy pracują.
1: Reklama. Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
5: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
4: No, sprytnie.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno.

0: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
1: Tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
2: Uff, no i to jest zmiana.
3: Bezpłatny system EZD RP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZD RP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Po reklamie.
8: To jest Gra FM.

Céline Dion w Radiu Gra. Rozpoczęło się lato, rozpoczynają działalność także kina pod gołym niebem. Jeżeli chodzi o rooftop, wdech, wydech, to zacznie działać 30 czerwca, seanse we wtorki o 21. Dach Dominikańska, środy 21.30 i najbliższy seans już w tę środę, 24 czerwca. Będzie można zobaczyć film Konklawę. Wstęp jest oczywiście wolny i tu, i tam. I jeszcze Beach Bar Odra Pany od środy 24 czerwca. Seanse też w środę o 21.30 na początek Dzikie Historie. No i jeszcze Spotted Tęczowa 65. Tam kino letnie zaprasza w niedzielę o 21.30. Radio Gra.

0: Męskie granie orkiestra rusza w trasę w najbliższy weekend w Żywcu. Pierwsze koncerty 26 i 27 czerwca, potem Poznań 10-11, Gdańsk 17-18 lipca, Wrocław 31 lipca, 1 sierpnia, Kraków 7-8 sierpnia i finałowo Warszawa 21-22 sierpnia. Lato będą mieć pracowite. Za chwilę najnowsza prognoza pogody dla Wrocławia, potem Michael Sembello.
1: Reklama. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland! Kaufland jest!
3: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
4: Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do Centrum Handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
5: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestyl Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestyl Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestyl Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Po reklamie.
9: Częściowe zachmurzenie, choć słońce, jak tak spoglądamy przez redakcyjne okna Radia Gra, próbuje się co jakiś czas przebić na dłużej do Wrocławia. Prognozy nie wykluczają natomiast przed południem przelotnych opadów deszczu, ale generalnie powinno się w ciągu dnia wypogodzić. Wrocławskie termometry pokażą dziś maksymalnie 27 stopni Celsjusza.
10: To jest Gra FM.

Lady Gaga w Radiu Gra. Poniedziałek, 22 czerwca, wśród nietypowych świąt. Dzisiaj mamy Dzień Kultury Fizycznej, także dzisiaj przydałoby się tak trochę sportu, może oderwać się na chwilę od roboty, może zrobić parę przysiadów, parę skłonów i wyprostów, a może parę pompek, co? No dobra, żartowałem. Abba i Wulewu, to słyszymy już teraz, potem między innymi Reni Jusis.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Wielosztuki w RTV.

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na 1000 produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Po reklamie.
12: Tu Radiogram, mamy poniedziałek, 22 czerwca, jest 11. Przed nami raport i najnowsza prognoza pogody. Zapraszam.
13: Rafał Jędraszek, zapraszam na początek. Ponownie tego przedpołudnia w Radiu Gra wracamy do sytuacji w regionie po burzach i gwałtownych opadach deszczu. Przypomnijmy, jak podał Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, blisko 300 interwencji strażaków tylko minionej doby. Ale sytuacja wraca do normy, zwłaszcza jeśli chodzi o sytuację na rzekach, to ta jest stabilna. Ostrzeżenie hydrologiczne obowiązywało do godziny 10.
14: To co ważne, w najbliższych godzinach nie prognozuje się ostrzeżeń przed upałami oraz burzami. Zachęcamy jednak do śledzenia komunikatów IMGW oraz pobrania aplikacji Regionalny System Ostrzegania i śledzenia komunikatów służb.
13: Mówił Radiu Gra Tomasz Jankowski, rzecznik prasowy wojewody dolnośląskiej.
15: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
13: Mieszkańcy Wrocławia mogą już korzystać z nowego przejścia pieszo-rowerowego przy bastionie Sakwowym. Inwestycja domknęła trasę promenady staromiejskiej, tworząc spójny zielony ring wokół Starego Miasta. Nowe przejście wyróżnia się charakterystycznym biało-czerwonym oznakowaniem, łączy dwa historyczne odcinki promenady. Dzięki temu rowerzyści i piesi zyskali wygodny, bezpieczny i ciągły korytarz transportowy, eliminujący dotychczasowe utrudnienia i punkty kolizyjne. Otwarcie przejścia to część większego projektu modernizacji ulicy Piotra Skargi. W ramach prac wymieniono nawierzchnię jezdni, odnowiono chodniki, wybudowano nową ścieżkę rowerową oraz zmodernizowano przystanek tramwajowy, przesuwając go bliżej ulicy Podwale. Dodatkowo istniejące przejście dla pieszych zostało przesunięte i doposażone w przejazdy rowerowe.
15: O tym się mówi we Wrocławiu.
13: Wrocławskie inwestycje otworzyły oferty w przetargu na remont ulicy Ruskiej na odcinku od Kazimierza Wielkiego do Placu Solnego. Swoje propozycje złożyło 3 wykonawców. Teraz trwa analiza formalna złożonych dokumentów. Ulica Ruska, będąca historycznym traktem prowadzącym do serca miasta, przejdzie gruntowną metamorfozę. W planach posadzenie kilkudziesięciu drzew, a do tego zakres inwestycji obejmuje przebudowę nawierzchni, montaż nowego oświetlenia dekoracyjnego, budowę elementów małej architektury, modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej oraz instalację monitoringu. W ramach prac wykonawca będzie musiał uwzględnić możliwe odkrycia archeologiczne, w tym relikty 13-wiecznej bramy Ruskiej. Całość inwestycji została uzgodniona z konserwatorem zabytków. Zachowane zostaną m.in. historyczne linie zabudowy i torowisko. Przy skrzyżowaniu z ulicą Psiebudy powstanie nowa zielona przestrzeń przeznaczona do spotkań mieszkańców i turystów. Wykonawca będzie miał 9 miesięcy na realizację całego zadania. Słuchacie raportu Radia Gra. Potężny pożar we Włocławku w Kujawsko-Pomorskiem. Jak ustalił Stanisław Pawłowski, płonie magazyn z chemikaliami przy ulicy Barskiej.
16: No jak usłyszałem od strażaków, według pierwszych informacji w środku były gromadzone żywice i utwardzacze. Hala jest cała objęta pożarem. Płomienie buchają przez dach. Na miejsce teraz zjeżdżają się strażacy z Włocławka, ale także z okolicznych powiatów. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Akcja strażaków cały czas trwa.
17: Pozostaniemy jeszcze co najmniej kilka godzin, gdyż potrzebujemy też ciężkiego sprzętu, aby niektóre elementy budynku zostały przesunięte i rozebrane w celu dotarcia do wszystkich miejsc, w których może jeszcze pojawić się ogień.
13: Dodał w rozmowie ze Staszkiem Pawłowskim kapitan Piotr Basarab ze Słupskiej Państwowej Straży Pożarnej.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
13: Wiatr słaby, zachodni, miejscami, jak tak spoglądamy przez redakcyjne okna Radia Gra, już się rozpogadza, ale jeszcze nad Wrocławiem, gdzieniegdzie niewielkie zachmurzenie, w drugiej części dnia powinno się już rozpogodzić na dobre. Na barometrach 1025 hektopaskali, a wrocławskie termometry pokażą dziś maksymalnie 27 stopni Celsjusza.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
12: Hity pełne energii powracają. Dzisiaj poniedziałek, ale taki poniedziałek, który już nie straszy, bo to przecież pierwszy poniedziałek lata. A poza tym za godzinkę będzie już południe i z górki do fajrantu. Wracamy do grania, teraz Opus.

że się krzyży w Radiu Gra. A wiecie, że Polska będzie większa i to już w tym momencie się powiększa i to od jakiegoś czasu. To za sprawą nowej wyspy, która jest usypywana na Zalewie Wiślanym. Wyspa Estyjska. Sztuczny ląd o powierzchni około 200 hektarów. 5 kilometrów obwodu i wysokość od 2 do 3 metrów nad poziomem morza. To wszystko powstaje w związku z budową drogi wodnej prowadzącej do Elbląga. Część tego piachu pochodzi z przekopu Mierzei Wiślanej, teraz z wybranego z dna rzeki piasku. Jeszcze raz przypomnę, 200 nowych hektarów Polski, 5 kilometrów obwodu i wysokość od 2 do 3 metrów. Tyle, że uwaga, wstęp turystom będzie zabroniony. Ale chyba każdy wie, że nic bardziej nie kusi turystów jak zakaz wstępu.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SP.

Sophie Ellis Bextor w Radiu Gra. Mamy gorące hity na gorące dni. Pora sprawdzić, jak będzie wyglądał ten tydzień we Wrocławiu. Co dzień to goręcej. Dzisiaj około 26, jutro 27, środa 29 stopni, a potem zaczną się saharyjskie upały. Czwartek 32 stopnie, piątek 33, sobota 35, niedziela 36 stopni. Tak to będzie wyglądać we Wrocławiu według prognoz. No ja myślę, że warto pomyśleć o urlopie. Jest!

0: Bonnie Tyler w Radiu Gra. Piosenkarka niedawno podupadła na zdrowiu, ale są dobre wiadomości. Została niedawno wybudzona ze śpiączki farmakologicznej, w której przebywała ponad miesiąc w szpitalu w portugalskim Faro, bo tam na co dzień mieszka. Stan zdrowia na teraz określany jest jako delikatny, ale są szanse na to, że jesienią wróci na scenę. Także zdrówka życzymy i kciuki trzymamy. Za chwilę najnowsza pogoda, potem Walk the Moon, Shut Up and Dance.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
6: Awatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney Plus.
7: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
6: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
8: Sali się nie poddają!
9: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
6: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
10: Ogień zszedł z boczem góry.
6: Awatar, ogień i popiół.
11: Dajemy do walki!
6: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
13: O, adres taki egzotyczny.
14: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
13: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
12: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
15: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
16: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
17: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od 1,99 zł.
18: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
19: Wiatr słaby, zachodni, miejscami, jak tak spoglądamy przez redakcyjne okna Radia Gra, już się rozpogadza, ale jeszcze nad Wrocławiem, gdzieniegdzie niewielkie zachmurzenie, w drugiej części dnia powinno się już rozpogodzić na dobre. Na barometrach 1025 hektopaskali, a wrocławskie termometry pokażą dziś maksymalnie 27 stopni Celsjusza.
20: To jest Gra FM.

0: szybko mija ten pierwszy poniedziałek lata. Za chwilę 12 i najnowszy raport, później męskie granie orkiestra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
10: I dlatego wróciłeś na studia?
9: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
11: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSWiD. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
12: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2+1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: RTV Euro AGD.
20: Jak okazje,
19: to w euro.
20: Mistrzowskie okazje w grze.
19: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: Po reklamie.
0: Zapraszam na raport w Radiu Gra. Poniedziałek, 22 czerwca. Mamy 12. Będzie też najnowsza prognoza pogody.
21: Rafał Jędraszek, zapraszam. Na początek tego raportu wrocławscy policjanci ku przestrodze. Na podziemnym parkingu osiedla Krzyki doszło do niebezpiecznego zdarzenia. 1,5-roczne dziecko zostało uwięzione w zamkniętym samochodzie po tym, jak podczas zabawy kluczykami samo zatrzasnęło drzwi pojazdu. Matka dziecka natychmiast wezwała służby ratunkowe. Policjantki z komisariatu Wrocław-Rakowiec, które jako pierwsze pojawiły się na miejscu, szybko zareagowały, wybijając szybę w samochodzie i uwalniając malucha. Dziecko zostało przebadane przez ratowników medycznych. Na szczęście nie wymagało hospitalizacji i jego zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
21: Policjanci z Wrocławia zatrzymali 60-letniego obywatela Bułgarii, który na targowisku na Starym Mieście oferował odzież i obuwie z podrobionymi znakami towarowymi znanych marek. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 500 sztuk i par towaru, a straty producentów oszacowano na co najmniej 170 tysięcy złotych. Mężczyzna odpowie za obrót podrobionymi produktami, za co grozi do 2 lat więzienia. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
21: Smacznie, zdrowo i na studencką kieszeń. Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu działa nowa stołówka akademicka. Menu ma być oparte na lokalnych produktach, a dania obiadowe tanie i smaczne, do tego eko, bo produkty będą pochodzić m.in. z uczelnianych upraw.
22: Uważam, że jest świetnym pomysłem i jest bardzo potrzebne.
3: z uwagi na to, że będziemy w stanie jako studenci pozwolić sobie na pełnowartościowe obiady w takiej cenie, która nie zaboli naszego portfela.
21: Mówiła Radiu Gra Lena Kobrowska z Samorządu Studenckiego. Tymczasem ogród botaniczny we Wrocławiu czeka na zakwitnięcie dźwidła olbrzymiego. Jak przyznaje profesor Zygmunt Kącki, dyrektor ogrodu, ta roślina niezwykle rzadko kwitnie w warunkach szklarniowych i niestety, ale ma specyficzny, niekoniecznie miły zapach.
15: Amorfofalus titanum, czyli dźwidło olbrzymie, wykształca kwiatostan, będzie miał kwiaty. Kwiatostan jest z typu kolby, podobnie jak u naszej kukurydzy. Otoczony jest liściem podkwiatostanowym, który nazywamy podsadką. Jest on wybarwiony na kolor taki purpurowo-brązowy od strony wierzchniej, a od spodu będzie zielony. Co jest ciekawe, to właśnie nie jest element kwiatu, tylko jest to przekształcony liść, który stanowi właśnie taką powabnię dla zapylaczy, a właściwie kwiat ten, czy też kwiatostan udaje padlinę, bo podczas kwitnienia w procesie termogenezy podgrzewa swój kwiatostan nawet do 36 stopni Celsjusza, a różnica pomiędzy wnętrzem kwiatostanu a środowiskiem zewnętrznym potrafi osiągać nawet do 10 stopni Celsjusza, więc jest to niezwykła umiejętność tego kwiatu tylko po to, aby woń padliny rozkładającego się mięsa wędrowała jak najdalej w puszczy tropikalnej po to, aby do niej zwabić właśnie owady związane z padliną.
21: Jeśli chcecie zobaczyć dźwidło na żywo, to znajdziecie kwiat w ostatniej w pawilonie szklarni z roślinami w uprawie hydroponicznej. To jest raport Radia Gra. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer podał się do dymisji i ogłosił, że pozostanie liderem Partii Pracy i szefem rządu do czasu wyłonienia jego następcy. A to ma nastąpić najpóźniej we wrześniu, po letnich wakacjach parlamentarnych. Starmer podkreślił, że zamierza teraz poświęcić czas rodzinie. Wśród powodów tej decyzji wymienia się znaczny spadek notowań Partii Pracy. Wrocław rozpromieniony już słońcem, tak będzie do zachodu, ten dziś nastąpi o 21.10, do tego czasu wrocławskie termometry pokażą maksymalnie 27 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o ciśnienie, to na redakcyjnym barometrze Radia Gra jeszcze okolice 1025 hektopaskali, ale do północy odrobinę spadnie, raczej to nie będzie miało wpływu na biometr, ten jest i pozostanie we Wrocławiu korzystny.
0: Tomasz, Paulina i Paulin to dzisiejsi solenizanci. Wszystkiego dobrego z okazji imienin. Mamy też długą listę jubilatów obchodzących dzisiaj urodziny i sięgniemy do niej za kilka chwil. Witajcie ponownie. Mariusz Pucyło, cześć. Ja się

0: Toka Toka i Fly Project, a ja szybciutko przystępuję do akcji, bo dzisiaj naprawdę długa lista jubilatów. 79 lat kończy Helena Wondraczkowa. 77, amerykańska aktorka Meryl Streep. W roku 1953 urodziła się Cyndi Lauper. Wykonawczyni tej piosenki Cyndi Lauper ma dzisiaj 73 urodziny. 62 lata kończy Dan Brown, amerykański pisarz, autor kodu Leonarda da Vinci. 53 lata świętuje Marcin Dorociński, a 49 lat temu urodziła się Halinka Błynkowa. Człowiek dziś urodzony jest typową duszą towarzystwa, nic zatem dziwnego, że najlepiej czuje się właśnie wśród ludzi. Uwielbia błyszczeć w tłumie i skupiać na sobie uwagę. Potrafi każdemu poprawić nastrój, sam też zresztą jest pogodny. Lubi korzystać z życia, czasami nawet za bardzo, i to jedynie to można zapisać po stronie jego wad. Z pozdrowieniami za chwilę Damiano Dawid i Born with a Broken Heart.
1: Reklama.
2: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.

0: udział w słonecznej loterii. Bielenda Sol d'Or. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje Itaka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Sol d'Or i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
1: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
2: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w galerii Focus Mall w Zielonej Górze oraz w Centrum Handlowym Nowa Park w Gorzowie Wielkopolskim.

Hity pełne energii w Radiu Gra, tym razem Dr. Alban. A co dzisiaj na żywo we Wrocławiu? Vertigo Jazz Club, godzina 20, Zbigniew Wodecki, by Kasia Panaszek. Czyli największe hity pana Zbigniewa w wykonaniu Kasi Panaszek. Druga propozycja to koncert orkiestry wojskowej. Dzisiaj 20, Bastion Sakwowy. Koncert muzyki filmowej orkiestry reprezentacyjnej Wojsk Lądowych we Wrocławiu z udziałem chóru. Także to jest występ, który naprawdę zrobi wrażenie. Wszyscy są zaproszeni. Wstęp jest wolny. Orkiestra wojskowa wystąpi dzisiaj. Przypomnę.

0: 20. Bastion Sakwowy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: W Radio Gra Bob Sinclair, a za chwilę swój hit Kolorowe Sny przypomni zespół Just Five.

0: bardziej rockowo. Janet i Rock My Life w Radiu Gra. Za chwilę odpowiedź na pytanie, jak gorąco dziś będzie, czyli najnowsza prognoza pogody. Potem Mika w przeboju Relax, Take It Easy.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zawarciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit

0: spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
1: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do centrum handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poręczki, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
3: Po reklamie.
4: Wrocław rozpromieniony już słońcem, tak, będzie do zachodu, ten dziś nastąpi o 21.10, do tego czasu wrocławskie termometry pokażą maksymalnie 27 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o ciśnienie, to na redakcyjnym barometrze radia gra jeszcze okolice 1025 hektopaskali, ale do północy odrobinę spadnie, raczej to nie będzie miało wpływu na biometr, ten jest i pozostanie we Wrocławiu korzystny.
5: To jest Gra FM.

Charakterystyczne brzmienie i od razu wszyscy wiedzą, że to ATB, tym razem w numerze Don't Stop. Dzisiaj poniedziałek, 22 czerwca, jutro 23, jutro wyjątkowy dzień, wyjątkowe święto, dzień ojca, albo mówiąc delikatniej, dzień taty. Przypominam o tym już dzisiaj, żeby nikt nie był zaskoczony. Słyszymy się właśnie jutro po 9. Mariusz Pucyło, cześć!

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Kaufland jest!
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Kto zwalcza ból?
4: Fundary!
3: Kto?
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
10: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
9: Oraz bekonu i syropu klonowego.
10: Trudno wskazać faworyta.
9: Spróbuj, może tobie się uda.
10: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
15: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
16: Po reklamie.
17: 22 dzień czerwca, mamy poniedziałek i godzinę 13 na zegarach. Czas na raport.
18: We Wrocławiu działa już 28 centrów aktywności lokalnej. Daniel Hawrylenia z tej strony. Dzień dobry. Od tej informacji zaczynamy popołudniowy raport w Radiu Gra. Najnowsze z nich powstało na Pawłowicach przy ulicy Pawłowickiej 78 i dziś miało miejsce jego oficjalne otwarcie. Nowy cel mieści się w wyremontowanym budynku, który współdzieli z Radą Osiedla Pawłowice. Dzięki temu pod jednym dachem spotykają się mieszkańcy, społecznicy, lokalni liderzy i osoby zaangażowane w rozwój osiedla. Za prowadzenie nowego celu odpowiada od lat związana z osiedlem Fundacja Pawłowickie Art Akcje. Centrum będzie działało codziennie, również w wybrane weekendy. Do dyspozycji mieszkańców są dwie duże sale warsztatowe, mniejsze pomieszczenia spotkań, kuchnia oraz teren wokół budynku. Znajdują się tam także altana, miejsce na ognisko i plac zabaw zrealizowany w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego.
0: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
18: Teraz o nowych, a właściwie kolejnych odświeżonych przestrzeniach w stolicy Dolnego Śląska. Już niedługo zakończy się remont dwóch dużych wrocławskich podwórek. W ramach akcji Powroty Podwórek aktualnie trwa 6 remontów, a 11 podwórek czeka na rozpoczęcie, donosi Michał Gus z Biura Prasowego Wrocławskiego Magistratu.
19: W ciągu najbliższych kilku tygodni ukończymy remont dużego, prawie hektarowego podwórza między ulicami Kromera Bydgoską i Łąką Mazurską. Po drugie, pod koniec lata, pod koniec wakacji ukończymy drugi etap bardzo widowiskowego podwórka. Już w tym pierwszym etapie mówimy o podwórku imienia wszystkich mieszkańców. Takie nazwała lokalna społeczność, to jest na przedmieściu Oławskim, jest to w kwartale zabudowy między ulicami Komuny Paryskiej, Mierniczo-Łukasińskiego i Prądzyńskiego.
18: Na pracę czeka wnętrze między ulicami Sienkiewicza, Reja, Nowowiejska, Piastowska, Krzywa. Po południowym raporcie z Wrocławia w Radiu Gra zmieniamy temat. Zostań superbohaterem i oddaj krew. Już jutro studenci Uniwersytetu Ekonomicznego zapraszają na kolejną edycję Wampiriady. Inicjatywa ma zachęcać do donacji. Studenci przygotowują pakiety dla krwiodawców, a także wyjątkowy motyw przewodni, o którym opowiedziały nam koordynatorki akcji Marta Kuligowska i Aleksandra Wójcik.
20: Wampiriada jest ogólnopolską akcją charytatywną, organizowaną na tą edycję z regionalnym centrum
2: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Jest to wydarzenie, podczas którego tak naprawdę każda osoba, która ukończyła 18 rok życia, może oddać krew u nas na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
4: Tym razem postawiliśmy na komiks, ze względu na to, że w komiksach, jak wiemy, jest bardzo dużo superbohaterów i tak naprawdę takim superbohaterem można się stać, oddając krew i uratować komuś życie.
18: Wampiriada we wtorek i w środę odbędzie się w godzinach od 9 do 13 przed budynkiem Z na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
0: www.radiogra.pl.
18: A w raporcie z kraju ostrzeżenia przed burzami, głównie na południowym wschodzie kraju, synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Niebezpiecznie może być także w górach.
8: Zapowiadane są dość obfite opady deszczu i wyładowania. To już w tym momencie nie planujmy nic na popołudnie, bo to się może źle skończyć. Trzeba się liczyć z tym, że jeszcze gdzieś trzeba będzie przez jakiś płat śniegu przejść, że nie da się go ominąć. Radzilibyśmy, jak ktoś idzie na te przysłowiowe wyrysy, to zalecamy, żeby jednak te raki mieć.
18: Ostrzegał i radził ratownik dyżurny TOPR Krzysztof Długopolski, a więcej o pogodzie dla Wrocławia dosłownie za chwilę. A we Wrocławiu do północy dzisiaj obowiązuje alert burzowy wydany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, choć przyglądając się najnowszym mapom pogodowym, mało prawdopodobne, żeby te miały pojawić się po południu. Mało tego, do końca dnia ma być słonecznie i pogodnie, z temperaturą rzędu 27 stopni Celsjusza i delikatnym wiatrem, ale cały czas monitorujemy sprawę.
17: Cześć, dzień dobry, po godzinie 13:00 Natalia Kawałek po tej stronie radia. Zaczynamy program Moje Miasto w Radiu Gra Wrocław. A to są hity pełne energii. No musimy się w poniedziałek popołudniową porą odpowiednio napędzić na resztę dnia, no i na resztę tygodnia. A w tym fantastycznie na początek pomoże nam Whitney Houston.

0: Sydney Polak, IPZ, to nam się zrobiło trochę nostalgicznie w Radiu Gra Wrocław, nawet nie chcę wypominać, ile ten numer ma lat, ale parę dobrych już, no spokojnie, i to, o czym śpiewają, mogliby sobie już na własną rękę zorganizować bez większego problemu, jeżeli brać pod uwagę tylko wiek piosenki. Tymczasem tak sobie zerkam, co tam we Wrocławiu nas czeka. Mieliśmy burzowe ostrzeżenia, ale wszystko co najgorsze na całe szczęście już za nami. Przed nami upalne, słoneczne popołudnie. Co z tym popołudniem zrobić, jak sobie je zorganizować, to na pewno będę Wam jeszcze dzisiaj podpowiadać.
1: Reklama.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając Cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Jaka matka taki synek? Szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
10: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
11: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
12: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta

0: na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: To jest Gra FM.

0: Kalambury, przegrany robi obiad.
1: Mama pokazuje zimę?
2: Albo stoi przy lodówce.
0: Dobra, to jeszcze raz.
1: Dom?
2: Ciepło.
0: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.

To The Weeknd śpiewał o tym, żeby oszczędzać swoje łzy, a ja polecam oszczędzać swoje nosy. Jeżeli chcecie poczuć coś naprawdę intensywnego, to podpowiadam, we Wrocławiu już zakwitło dziwidło. Wydarzyło się to wczoraj, więc jeżeli chcielibyście doznać czegoś naprawdę intensywnego, to wybierzcie się czym prędzej do Ogrodu Botanicznego, bo tam można już poczuć i zobaczyć na własne oczy niezwykłą roślinę o zapachu padliny. Jest piękna, ale już tak znowu pięknie nie pachnie. Jeżeli nie jesteście przekonani co do chęci eksperymentów zapachowych, to możecie zajrzeć na YouTube'a albo po prostu na profil Ogrodu Botanicznego. Tam zobaczycie na żywo, w ramach transmisji zupełnie darmowej, jak ono rozkwita, jak pięknie wygląda, no i właśnie na jakim jest etapie, kiedy się złoży z powrotem i przekwitnie. A jeżeli jesteście wystarczająco odważni, no to śmiało, Ogród Botaniczny Was zaprasza. A gdzie się schładzać i gdzie spędzać tak gorące dni, jak ten, czy kilka też kolejnych, które nas czekają? No chyba nie ma lepszego miejsca niż Ogród Botaniczny. Tam wśród zieleni jest zdecydowanie przyjemniej. Radio.

0: No i jest to jakieś podejście do życia i całkiem nieźle brzmi to zresztą w poniedziałek, żebyście się nie dawali, bo jakoś sobie damy radę. Doda za nami w Radiu Gra Wrocław, a przed nami prognoza pogody. Zobaczymy, co pięknego, miejmy nadzieję, pięknego czeka nas pogodowo we Wrocławiu. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to koniecznie zostańcie blisko.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit. Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
10: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
9: No, sprytnie.
11: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
12: To pewne, niskie ceny są

0: Droga super promocja wtedy.
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
2: Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
5: Po reklamie.
6: A we Wrocławiu do północy dzisiaj obowiązuje alert burzowy wydany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, choć przyglądając się najnowszym mapom pogodowym, mało prawdopodobne, żeby te miały pojawić się po południu. Mało tego, do końca dnia ma być słonecznie i pogodnie, z temperaturą rzędu 27 stopni Celsjusza i delikatnym wiatrem, ale cały czas monitorujemy sprawę.
7: Słuchasz radia. Gra FM.

0: George Ezra nas tutaj relaksuje i luzuje z numerem Shotgun tuż przed godziną 14, a ja wam polecam zrobić taki shotgun, czyli rezerwację na kongres festiwalu psychologicznego Remind, który dzisiaj wystartował we Wrocławiu, a tak się składa, że wiele rzeczy dzieje się tutaj za darmo. No i na większość w zasadzie żadnych rezerwacji robić nie musicie. Cała masa bezpłatnych warsztatów, zajęć, ale też spotkań, na których można dowiedzieć się całkiem sporo dobrego. Polecam zajrzeć na stronę organizatorów, na przykład, moi drodzy, na Facebooka i wpisać sobie Festiwal Kongres Psychologiczny Remind. No i wszystko wam wyskoczy. A we Wrocławiu wystarczy po prostu podążać za różowymi, dużymi napisami, bo takie znajdziecie na przykład przy wejściu do hali Stulecie, bo tam całkiem sporo się dzieje, ale nie tylko tam. Także rozglądajcie się po mieście i rozglądajcie się po oficjalnych stronach organizatorów. Tam znajdziecie konkrety. A konkrety na temat tego, co jeszcze we Wrocławiu się dzieje, podrzucimy wam za chwilę, punktualnie o 14 w najnowszym raporcie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: Liczę nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
10: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
11: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.
0: Punktualnie 14. Sprawdzamy najnowsze wieści z Wrocławia. Czas na raport. Koniecznie dajcie głośniej.
15: Daniel Chawrylenia, kłaniam się o 14 i zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Zaczynamy od informacji dla kierowców o dużych utrudnieniach na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Między węzłami Wrocław Stadion a Wrocław Północ po godzinie 13 doszło do wypadku.
16: Na jezdni w kierunku Kudowy zdarzyły się trzy samochody osobowe. Na ten moment wiemy, że jedna osoba jest ranna. Tak więc są zablokowane trzy pasy ruchu. Ruch odbywa się pasem awaryjnym. Niestety jest to dosyć duże utrudnienie, więc może generować duże zatory. Informacje wyświetlamy na tablicach zmiennej treści, natomiast jeżeli jest taka możliwość, to prosimy kierowców, aby omijali obwodnicę Wrocławia.
15: Mówiła Magdalena Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu. Ze wstępnych informacji wynika, dodajmy, że utrudnienia potrwają do godziny 16:00. A skoro już jesteśmy w temacie interwencji służb, to sprawdźmy, jak wyglądała miniona doba na Dolnym Śląsku. Strażacy interweniowali blisko 300 razy. Rzecznik wojewody dolnośląskiej Tomasz Jankowski donosi, że zniszczeń jest dużo, ale nie ma poszkodowanych.
17: Najwięcej zdarzeń odnotowano w powiatach jaworskim, zgorzeleckim, świdnickim i wrocławskim. W miejscowości Rudzica w powiecie lubańskim doszło do zawalenia się niezamieszkałego pustostanu. Po sprawdzeniu obiektu potwierdzono, że w środku nie przebywały żadne osoby. W wyniku zdarzeń związanych z pogodą nikt nie został poszkodowany. Obecnie służby energetyczne pracują nad tym, aby przywrócić zasilanie tym gospodarstwom, które nie mają prądu. Na terenie Dolnego Śląska 544 odbiorców nie ma obecnie zasilania.
15: Dodajmy, że największe przerwy w zasilaniu występują w powiecie bolesławieckim. Tam prądu pozbawionych jest 345 odbiorców.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
15: W popołudniowym raporcie Radia Gra wracamy na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, gdzie ruszyła nowa akademicka stołówka. Ma być oparta na lokalnych produktach i krótkich łańcuchach dostaw. Produkty będą pochodzić m.in. z uczelnianych upraw, a posiłki, o czym mówi Radiu Gra Marta Czaplicka z Katedry Ogrodnictwa, będą ekologiczne i w duchu zero waste.
18: W takim typowym obrocie handlowym około 30% owoców i warzyw w ogóle jest eliminowanych odpadów od razu na kompost, bo jest za małe, za duże, nie takie, nieidealne, tak? Tam niektórzy starają się coś z tym zrobić, my wychodzimy z jednego założenia. Jak coś jest nieidealne, ale jest smaczne i pyszne, to i tak robimy z tego jedzenia. No i oczywiście wszystko to, co, że tak powiem, będzie tym odpadem biologicznym, w sensie obierkami i tak dalej, to wszystko ląduje na kompost i wraca do produkcji jako po prostu ziemia ogrodnicza.
15: Warto dodać, że w gotowanie, uprawianie warzyw i owoców oraz tworzenie jadłospisów, posiłków zaangażują się także studenci.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
15: Kupujemy coraz więcej, jak podał właśnie Główny Urząd Statystyczny. W maju ruch w sklepach wzrósł o 3% licząc rok do roku, ale dla ekonomistów to spore rozczarowanie.
19: Wielu analityków spodziewało się wzrostu o ponad 5%, a nie 3%. Entuzjazm wśród konsumentów wyraźnie maleje.
20: 2026 nie miał być rokiem konsumenta, bo i zdecydowanie nie będzie.
19: Główny ekonomista Wielobanku Piotr Arak nie spodziewa się, że kolejne miesiące przyniosą poprawę.
15: W niektórych działach sprzedaż jednak wzrosła bardziej.
19: Sprzedaż sprzętu RTV i AGD, a także mebli wzrosła o 4,5%, sprzedaż odzieży i obuwia o niespełna 4% w górę.
15: Dane GUS-u przejrzał Igor Skrzypek.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
15: Na niebie nad Wrocławiem niewiele chmur, świeci piękne słońce i wieje delikatny wiatr z północnego zachodu. Zdjęcia satelitarne pokazują, że tak ma być do końca dnia, a temperatura po południu w poniedziałek będzie oscylować wokół 27 stopni Celsjusza. Pamiętajcie tylko, że do północy obowiązuje alert RCB o burzach, choć jest duża szansa, że te przejdą bokiem albo nie pojawią się wcale.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
0: Kolejne wieści pogodowe połączone z naszym raportem usłyszycie punktualnie za godzinę o 15. Dorzucimy wtedy trochę wieści również sportowych, więc warto zostać blisko. Szczególnie, że w międzyczasie też próżnować nie będziemy. Chcemy podładować Was troszeczkę w ten poniedziałek. Hity pełne energii. Gramy już teraz.

0: To OMD i Pandora's Box w Radiu Gra Wrocław. Jest już po 14, a więc moment, kiedy żaden mecz Mistrzostw Świata rozgrywany nie jest. I być może nawet średnio was to obchodzi, no bo w sumie co, no Polska nie gra, to co my tam mamy oglądać? Wiecie, zawsze jest co oglądać, do tego tematu na pewno będziemy jeszcze wracać, ale jeżeli chcecie zobaczyć dobrze grających Polaków, to podpowiadam, że w tym tygodniu będzie się działo i to u nas, na polskiej ziemi, w Gliwicach, elitarny turniej siatkarskiej Ligi Narodów. To już w tym tygodniu rozpocznie się 24 czerwca. No i moi drodzy, czekają nas 4 wielkie mecze Polaków. No emocje na pewno będą przepotężne. Potężne było też zainteresowanie biletami, bo teraz no ciężko o te bilety, ale w razie czego będzie transmisja w telewizji, coś tam w internecie też będzie dało się znaleźć, więc nie zostaniemy tak znowu pozostawieni bez niczego, a kciuki na pewno warto będzie trzymać. O wszystkim na pewno będziemy wam jeszcze przypominać, ale od 24 czerwca, oj, sportowo to się zrobi i to zupełnie nie w kierunku piłki nożnej.
1: Reklama.
2: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
3: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
4: Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
3: No to pa!
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Sold Out. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje Itaka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Sold Out i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
9: I to jest piękna gra!
10: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
9: Tak!
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
12: Wielosztuki w RTV.

modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w galerii Focus Mall w Zielonej Górze oraz w Centrum Handlowym Nowa Park w Gorzowie Wielkopolskim.

0: Dopiero co wam wspominałam na temat tego, że Polacy się będą w piłce siatkowej pięknie prezentować w tym tygodniu. Trzymamy za to kciuki oczywiście mocno, ale jednak, jeżeli jesteście team bardziej futbol, no i oczywiście mundial, to mimo wszystko możecie sobie dzisiaj wpaść na mecz za darmo na dach Wrocławii, Pit Lane Summer Bar. To tutaj możecie zobaczyć transmisję meczu Mistrzostw Świata i dzisiaj akurat Argentyna-Austria, więc myślę, że to może być spotkanie bardzo intrygujące. Wysoki poziom na pewno tam będzie, no i też będzie wysoko, no dach to dach. A przy okazji, że pogoda nam będzie dopisywała, no zimno na pewno nie będzie, to tym bardziej fajnie będzie tę gorącą atmosferę mundialu jeszcze tak, no przyjemnie spędzić w ciepłych warunkach atmosferycznych i poczuć się niemalże, jakby się było na miejscu. No to co, dach Wrocławii dzisiaj 19, wbijacie za free, siedzicie ile chcecie i dobrze się bawicie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Ale mecz to nie wszystko. O 21:00 możecie też tam zaglądać na letnią komedię improwizowaną. Też dobrze się zapowiada Wrocławia Summer Festival. Dziękuję. Następne. Kto ma chęć, niech zagląda. Wszystko za free.

0: Eros Ramazzotti to jest gość, który idealnie nadaje się na te warunki pogodowe. On z tą swoją gitarą, z tą lekką chrypką, tak się wpisuje w te upały. No, coś pięknego. A właśnie, jak długo upały z nami zostaną we Wrocławiu, to za chwilę będziemy sprawdzać. Za chwilę ta najświeższa prognoza pogody dla naszego miasta.
1: Reklama. I co, zapisałeś się już na studia?
2: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
1: Sprawdź Uniwersytet DSW Teiz. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
2: Brzmi jak miejsce dla mnie.
3: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Teiz. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideiz.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Teiz. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do centrum handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Po reklamie.
15: Na niebie nad Wrocławiem niewiele chmur, świeci piękne słońce i wieje delikatny wiatr z północnego zachodu. Zdjęcia satelitarne pokazują, że tak ma być do końca dnia, a temperatura po południu w poniedziałek będzie oscylować wokół 27 stopni Celsjusza. Pamiętajcie tylko, że do północy obowiązuje alert RCB o burzach, choć jest duża szansa, że te przejdą bokiem albo nie pojawią się wcale.
16: Słuchasz radia Gra FM.

0: to jedna z ciekawszych propozycji na to lato. Alan Walker i Daya, Heart Over Mind w Radiu Gra Wrocław. My powoli zbliżamy się do 15 i do kolejnego raportu, ale po drodze mam dla Was propozycję na wieczór. Jeżeli jesteście freelancerami, marketingowcami, pracujecie w PR-ze, albo jesteście pracownikami agencji, korporacji, albo pasjonatami po prostu, jeżeli chcecie zgłębiać swoją wiedzę o marketingu i o sztucznej inteligencji, to jest w naszym kraju, w wielu miastach taki cykl spotkań, który nazywa się Crash Mondays i jak sama nazwa wskazuje, dzieje się to w poniedziałki. I właśnie dzisiaj na godzinę 18 możecie zaglądać do Hard Rock Cafe, bo tutaj możecie posłuchać ekspertów w dziedzinie content marketingu. A tych ekspertów troszeczkę będzie i całkiem ciekawie zapowiadają się ich wystąpienia. Po szczegóły odsyłam Was na Facebooka Hard Rock Cafe, ale uprzedzam, cena biletu wysoka nie jest, ale jednak się pojawia. Jest ona dosyć symboliczna, wszystko po to też, żeby tam się nie znajdowali do końca przypadkowi ludzie, ale jest tam na tyle dużo ciekawych informacji, tam tak teoria fajnie zmierza się i zderza się z praktyką, że tym bardziej warto zajrzeć, a na pewno warto rozważyć, żeby tam się nie pojawić, a więc Hard Rock Cafe, dzisiaj 18, to tutaj Crash Mondays po raz 46 są organizowane.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A my za chwilę po raz kolejny zorganizujemy Wam najnowszy raport. Bądźcie z nami, startujemy punktualnie o 15.00.

0: Reklama. Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
1: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
2: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
3: Wolę życie w biegu i w obiegu.
4: Pieniądz musi krążyć.
5: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
2: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Po reklamie.
11: Godzina 15 wybiła, jak zawsze o tej porze. Mamy dla Was najnowszy raport, również ten ze świata sportu. Posłuchajcie.
12: Daniel Chawrylenia, witam ponownie. Przedsiębiorcy walczący z utratą płynności finansowej mogą uniknąć egzekucji zaległości dzięki ulgom oferowanym przez ZUS. Szybka reakcja pozwala na odroczenie bieżących składek lub rozłożenie długu na dogodne raty z niższą opłatą zamiast odsetek. Rzeczniczka Dolnośląskiego Oddziału ZUS Iwona Kowalska-Matis tłumaczy, że wnioski o wsparcie można składać przez platformę e-ZUS, a w wyborze najlepszego rozwiązania pomoże doradca do spraw ulg i umorzeń.
13: Który bezpłatnie doradzi, co zrobić w tej sytuacji, rozłożyć dług na raty lub przesunąć termin płatności. Już po podpisaniu układu ratalnego trzeba jednak pamiętać, że raty do nas trzeba spłacać regularnie. Jeżeli ktoś się z tego nie wywiązuje, to wtedy ta umowa może być przez nas rozwiązana.
12: A z doradcami można porozmawiać telefonicznie. Numery dostępne są na stronie ZUS osobiście lub umawiając się na e-wizytę.
14: O tym się mówi we Wrocławiu.
12: Na wrocławskich Krzykach o mały włos doszłoby dziś do tragedii. Małe dziecko zatrzasnęło się w zaparkowanym samochodzie. Jak donosi Martyna Czerwińska, uratowała je szybka reakcja matki i interwencja dwóch policjantek.
15: Kobieta przekazała kluczyki do samochodu swojemu półtorarocznemu dziecku do zabawy. W pewnym momencie maluch, znajdując się sam w aucie, przypadkowo zatrzasnął drzwi. Temperatura w samochodzie rosła z każdą minutą, więc matka postanowiła natychmiast zawiadomić służby ratunkowe. Na miejscu pojawiły się dwie wrocławskie policjantki. Ze względu na ogromne ryzyko przegrzania organizmu, wybiły szyby od strony kierowcy i uwolniły przestraszone, ale jak się na szczęście szybko okazało, w dobrym stanie dziecko.
12: Policja apeluje, aby nigdy nie pozostawiać dzieci bez opieki w pojeździe, nawet na krótką chwilę. Zmieniamy temat i w popołudniowym raporcie Radia Gra Teraz zaproszenie na kolejną edycję Wampiriady, która już jutro i w środę odbędzie się przed budynkiem Z na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Inicjatywa ma zachęcać do donacji. Studenci przygotowują pakiety dla krwiodawców, a także wyjątkowy motyw przewodni. Tym razem postawili na komiks. Hasło tej odsłony akcji brzmi: zostań superbohaterem i oddaj krew.
16: Właśnie jak co każdą edycję mamy przygotowane pakiety dla krwiodawców w celu podziękowania za oddanie krwi. W takich pakietach możecie znaleźć m.in. vouchery do ciekawych miejsc we Wrocławiu czy restauracji. Będą też produkty od naszych partnerów czy nasze autorskie gadżety związane z motywem. Także serdecznie zachęcam oddać krew.
12: Zapraszała koordynatorka Wampiriady Marta Kuligowska. Krew jutro i w środę będzie można oddawać pomiędzy 9 a 13. Pora na informacje z kraju. Jeśli naprawisz sprzęt zamiast oddać go na wymianę, zyskasz dodatkowy rok rękojmi. Takie przepisy zamierza przyjąć rząd. Chodzi o to, by uchronić konsumentów przed pozbywaniem się przedmiotów. Jak dokładnie mają wyglądać nowe przepisy? Posłuchajmy.
7: Sprzedawcy będą mieć obowiązek informowania konsumentów o tym, że mają prawo do naprawy zamiast do wymiany. Sprzęty, które zostaną objęte przepisami, to telefony komórkowe, telewizory, pralki, zmywarki, szeroki katalog AGD i RTV. Naprawa zamiast wymiany da dodatkowy rok rękojmi, czyli odpowiedzialności sprzedawcy za wady fizyczne. Sklepy, które będą łamać przepisy, muszą liczyć się z karami nawet do 40 tysięcy złotych.
12: Tyle Igor Skrzypek. Kilka minut po godzinie 15, pora na popołudniowy raport sportowy w Radiu Gra. Daniel Hawrylenia, zapraszam. Po ponad rocznej przerwie Piast Instal Miłocice wraca na piłkarską mapę regionu. Drużyna w kwietniu ubiegłego roku wycofała się z rozgrywek w B-klasie i teraz wraca do niej pod wodzą nowej trenerki, którą została Aleksandra Kucharska. Najbliższą środę o godzinie 19 odbędzie się pierwszy trening otwarty dla chętnych zawodników, a trenerkę przedstawiono wczoraj. Dla Aleksandry Kucharskiej będzie to debiut w piłce seniorskiej i będzie ona prawdopodobnie jedyną trenerką dorosłego zespołu na całym Dolnym Śląsku. Wcześniej Kucharska pracowała z młodzieżą, prowadziła m.in. grupy Żaków w Ślęzie Wrocław, pracowała w MKS Siechnice, a aktualnie szkoli Skrzaty i Dziewczęta w Galacticos Oława. Jako zawodniczka występowała na poziomie pierwszej, drugiej i trzeciej ligi kobiet w ekipach Ślęzy Wrocław i Bielawianki Bielawa. Jest także mistrzynią Polski Sokka z 2025 roku oraz byłą reprezentantką Dolnego Śląska U16. Po południu we Wrocławiu mamy 27 stopni na plusie i taka temperatura utrzyma się już do wczesnych godzin wieczornych. Do końca dnia będzie nam towarzyszyło także piękne słońce i umiarkowany wiatr, który wieje dziś z północnego zachodu z prędkością około 20 km na godzinę. Ciśnienie w poniedziałek wysokie, 1024 hektopaskale, ale stabilne i takie pozostanie.
11: Jeżeli czujecie, że brakuje wam energii, a wiadomo, jakie potrafią być poniedziałki, to dobrze trafiliście. Jesteśmy taką waszą zdalną ładowarką. Dajcie trochę głośniej, podepnijcie się pod Radio Gra Wrocław i od razu zrobi wam się lepiej.
10: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Radio Gra FM.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Kwiat Jabłoni z numerem Od Nowa w Radiu Gra Wrocław. A ja wam tak tylko przypomnę, że ten fantastyczny zespół chwilowo zawiesił swoją karierę, swoją muzyczną współpracę, ale nie to, że są skłóceni. No są rodzeństwem, ale aż tak źle między nimi nie jest. Na pewno jeszcze powrócą, jeżeli chodzi o ich aktualne zdjęcie na Facebooku. Takie w tle. To jest tutaj wpisane do zobaczenia w 2020, no i właśnie, 20 którym. Tutaj pojawia się znak zapytania, ale na pewno będą do nas jeszcze wracać. Tymczasem musimy cieszyć się ich karierami solowymi. Kasia z Kwiatu Jabłoni jak najbardziej numery wydaje. Jacek na razie zostaje z tyłu, ale spokojnie, jeszcze nas pewnie czymś zaskoczy. A jeżeli coś takiego się pojawi, to o wszystkim będziemy was informować. U nas za to za moment Taylor Swift.
1: Reklama.
2: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Marek, szefowa cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
4: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon,
8: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Po reklamie.
10: To jest Gra FM.

0: Kalambury, przegrany robi obiad.
1: Mama pokazuje zimę?
2: Albo stoi przy lodówce.
0: Dobra, to jeszcze raz.
1: Dom?
2: Ciepło.
0: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.

0: Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: To się nazywa piękna, sentymentalna muzyka Only You w Radiu Gra Wrocław już za nami, ale spokojnie, sentymentalnie jeszcze nam się zrobi. Tymczasem no też są takie występy w plenerze, których dzisiaj możecie doświadczyć. Niewykluczone, że też jakiś tam sentyment poczujecie. Od razu mówię, godzina 20.

Pogoda wtedy będzie całkiem niezła. Za darmo zaglądacie, a gdzie? Do Bastionu Sakwowego, bo to tutaj czeka na Was koncert orkiestry wojskowej. A więc, moi drodzy, możecie się spodziewać naprawdę pięknych brzmień. Pięknych nie tylko ze względu na orkiestrę, która jest absolutnie top of the top, ale również dlatego, że będzie to koncert muzyki filmowej w wykonaniu orkiestry reprezentacyjnej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Do tego będzie chór, a wszystko będzie działo się pod batutą kapelmistrza podpułkownika Krzysztofa Żeleśkiewicza. Więc, moi drodzy, będzie po prostu pięknie, będzie magicznie. Zaglądajcie dzisiaj, 20, Bastion Sakwowy. Biletów nie potrzebujecie.

0: Ciągle w nas mogą być uczucia i emocje i piękne przeżycia, które mieliśmy zaliczone w trakcie weekendu. Mam nadzieję, że piękny weekend za wami, no ale cóż, trzeba to zostawić za sobą, skupić się na tym, co nas czeka. Co nas czeka pogodowo, to sprawdzamy już za moment, a już teraz wam podpowiadam, że po tej prognozie pogody trzymajmy kciuki, żeby była dobra. Usłyszycie Jennifer Lopez, więc też zapowiada się całkiem nieźle.
1: Reklama. GoFund jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
3: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej, tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
11: RTV Euro AGD.
12: Jak okazje, to w euro.
13: Mistrzowskie okazje w grze.
14: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Po reklamie.
16: Po południu we Wrocławiu mamy 27 stopni na plusie i taka temperatura utrzyma się już do wczesnych godzin wieczornych. Do końca dnia będzie nam towarzyszyło także piękne słońce i umiarkowany wiatr, który wieje dziś z północnego zachodu z prędkością około 20 km na godzinę. Ciśnienie w poniedziałek wysokie, 1024 hektopaskale, ale stabilne i takie pozostanie.
17: Słuchasz radia, gra FM.

0: klubowe, festiwalowe brzmienia, takie też podrzucamy. To jest Radio Gra Wrocław, hity pełne energii, Armin van Buuren już za nami. Przed nami natomiast kolejny raport, godzina 16 już za chwilę i wtedy też usłyszycie naszych dziennikarzy, którzy przez całą godzinę zbierają informacje po to, żeby tylko wam je przekazać, żebyście ze wszystkim byli na bieżąco. A tymczasem ja wam podrzucam bardzo fajne wydarzenie, które dobrze się zapowiada. Godzina 17 jutro Multicentrum u nas we Wrocławiu i okazja do tego, żeby wziąć udział w bardzo fajnych warsztatach, uwaga, dla osób dorosłych. Jeżeli jesteście posiadaczami smartfona, to od razu mówię, to jest coś dla was, bo jest to bezpłatny warsztat eksperymentalnej fotografii smartfonowej. Więc jeżeli czujecie w sobie jakieś takie pokłady kreatywności i lubicie robić zdjęcia, ale chcielibyście je robić trochę inaczej i bardziej się zapoznać z tym cudeńkiem, z tym telefonem i z tym narzędziem, które nosicie w swojej kieszeni każdego dnia, no to koniecznie zaglądajcie. Multicentrum to tutaj jutro o 17:00. Takie darmowe warsztaty są organizowane, ale od razu mówię, trzeba się zapisać, trzeba sobie zarezerwować miejsce, nic nie płacicie, ale jednak liczba miejsc jest ograniczona, więc zaglądajcie na wrocław.pl. Multicentrum takiego wydarzenia u nich szukajcie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Marian?
5: Mm?
4: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
5: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
4: No, sprytnie.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
7: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
8: I dlatego wróciłeś na studia?
7: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
9: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSWiD Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
10: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
11: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław, tuż przy Gondowiance, gdzie znajdziesz najlepszą ofertę tej wiosny. Hybrydowa Toyota Aygo Cross za niespełna 41 tysięcy, a druga rata dopiero za rok.
12: A Yaris Cross z powiększonym rabatem i bonem nawet 3000 zł na akcesoria czeka na ciebie przy Klecińskiej 155.
13: Po, polecam państwu to, Toyota Centrum Wrocław.
14: Maria Sadowska.
15: Zapraszam do stanowiska.
16: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
15: Pani Ania jest na urlopie.
16: Czyli niczego nie załatwię.
15: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
16: Uff, no i to jest zmiana.
17: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
18: Po reklamie.
0: Godzina 16 właśnie wybija, a my właśnie teraz podrzucamy wam kolejny raport. Posłuchajcie.
19: Dojazd do Wrocławia sparaliżowany od północy i południa. Daniel Chawrylenia, witam ponownie. Raport o 16 w Radiu Gra. Zaczynamy od informacji dla kierowców. Na A4, ale także na autostradowej obwodnicy Wrocławia doszło do groźnych zdarzeń. Łączymy się z Martyną Czerwińską. Martyno, zacznijmy od autostrady. Co tam się dzieje?
20: Przy Bielanach Wrocławskich zderzyły się dwie osobówki. Nie ma poszkodowanych, ale auta blokują jeden pas w kierunku Legnicy. Korek ma już 17 kilometrów. Zaczyna się za węzłem Brzezimierz. Część kierowców zjeżdża z autostrady na Oławę, ale tam także ogromne korki. Poważne utrudnienia także na północnym odcinku AOW. Między węzłem północ a stadion zderzyły się dwie osobówki i ciężarówka. Jedna osoba została ranna, jest przytomna. Tam przejezdny jest tylko jeden pas, a korek w stronę Bielan Wrocławskich ma 10 kilometrów.
19: A w samym Wrocławiu spore korki na Śródmiejskiej. Zablokowany jest most milenijny w stronę Pilczyc. Stoi Aleja Wielkiej Wyspy w kierunku krakowskiej. Wolniej pojedziecie też na Alei Kochanowskiego w kierunku Odry.
14: O tym się mówi we Wrocławiu.
19: A teraz jedna z najważniejszych informacji gospodarczych ostatnich miesięcy dla Wrocławia i regionu. Tajwański koncern Foxconn wybrał podwrocławską Miękinię na miejsce budowy parku technologicznego. Foxconn jest największym na świecie producentem elektroniki na zlecenie. Rozwija także działalność w obszarze półprzewodników, sztucznej inteligencji, centrów danych, robotyki oraz zaawansowanych technologii przemysłowych. Przedstawiciele organizacji zapowiedzieli, że projekt parku technologicznego w Polsce ma potencjał przyciągnięcia inwestycji o wartości liczonej w miliardach dolarów. Planowana powierzchnia parku wyniesie co najmniej 150 hektarów, a jego realizacja może przełożyć się na powstanie dziesiątek tysięcy miejsc pracy. Ma to być nie tylko przestrzeń dla biznesu i przemysłu. Projekt zakłada również rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz miejsc do życia, pracy i spędzania wolnego czasu. W popołudniowym raporcie Radia Gra teraz ciekawostka botaniczna. Sensacją w stolicy Dolnego Śląska jest roślina o zapachu padliny. Tak, padliny, dobrze słyszeliście. W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego zakwitnie dziwidło olbrzymie. To bardzo ważny moment dla wszystkich miłośników roślin. Dziwidło niezwykle rzadko kwitnie w warunkach szklarniowych, tłumaczy dyrektor ogrodu profesor Zygmunt Kącki.
18: Podczas kwitnienia w procesie termogenezy podgrzewa swój kwiatostan nawet do 36 stopni Celsjusza, a różnica pomiędzy wnętrzem kwiatostanu a środowiskiem zewnętrznym potrafi osiągać nawet do 10 stopni Celsjusza, więc jest to niezwykła umiejętność tego kwiatu tylko po to, aby woń padliny rozkładającego się mięsa wędrowała jak najdalej w puszczy tropikalnej po to, aby do niej zwabić właśnie owady związane z padliną. Głównie są to chrząszcze oraz muchówki.
19: Warto dodać, że dziwidło kwitnie raz na kilka lat, a Ogród Botaniczny planuje uruchomić transmisję, dzięki której będzie można śledzić kwitnienie rośliny. A jeżeli chcecie zobaczyć dziwidło na żywo, to znajdziecie je w ostatnim pawilonie szklarni z roślinami w uprawie hydroponicznej.
14: Wiadomości Radia Gra.
19: Eksperci apelują o łatwiejszy dostęp do kredytów dla osób, które mają za sobą leczenie onkologiczne. Są już propozycje zmian w nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim.
21: Po upływie 5 lat od zakończenia leczenia onkologicznego bank czy ubezpieczyciel nie mogliby wykorzystywać faktu, że pacjent chorował na nowotwór, by wymagać od niego spełnienia dodatkowych warunków do zawarcia umowy kredytowej. Profesor Piotr Rutkowski z Narodowego Instytutu Onkologii przekonuje, że leczenie jest dzisiaj już tak nowoczesne, że taka zmiana jest potrzebna. Analizy i argumenty polskich ekspertów mają być teraz analizowane przez resort finansów.
19: Tyle Michał Dobrołowicz. Druga połowa dnia we Wrocławiu już do końca będzie słoneczna i upalna. Słupki rtęci do wczesnych godzin wieczornych będą wskazywały 27 stopni. Pamiętajcie, że jeszcze do północy obowiązuje alert RCB o burzach, ale jest spora szansa, że te w ogóle nie pojawią się w Wenecji Północy. Na najnowszych zdjęciach satelitarnych wcale ich nie widać.
0: Dzień dobry po 16, dzień dobry po raporcie. Kolejny raport oczywiście wraca o 17 punktualnie, a my wracamy do tego, co umiemy najlepiej. Chcemy wam dodać trochę energii i jest na to plan. Hity pełne energii, to się gra w Radio Gra Wrocław. Dawid Podsiadło i numer Sezon to coś dla was.

0: czyli pamiętnik Nobody's Diary i Jazu w Radiu Gra Wrocław. A tymczasem z pamiętnika Polaka, prawdziwego patrioty, no kochani, możemy sobie zanotować piękną rzecz. Być może już o tym słyszeliście, ale warto powtarzać. Dobre wieści. Wiemy już, jak to będzie na Wimbledonie. No i piękny mamy skład. Szóstka Polaków w drabince. Cała szóstka grać będzie. No i oczywiście mamy tutaj Igę Świątek. Mamy oczywiście również Maję Chwalińską, która jest rewelacją tegorocznego French Open. Otrzymała dziką kartę i ją też będziemy obserwować, miejmy nadzieję, jak najdłużej. Ale do tego wszystkiego mamy oczywiście jeszcze Magdę Linet i Magdalenę Frech. No i dwójkę panów, Mike Szak, Hurkacz, to są te nazwiska, które trzeba będzie w trakcie Wimbledonu gdzieś tam wypatrywać. No moi drodzy, jak się będziemy zbliżać do tych wszystkich ważnych meczy, to wszystkim was będziemy informować, a tymczasem no, możemy czuć dumę, że takich pięknych czasów doczekaliśmy, że aż 6 polskich nazwisk widnieje na tej drabince wimbledonowej. No, słuchajcie, gdyby to jeszcze parę lat temu ktoś powiedział, to myślę, że mało kto by w to uwierzył. To jeszcze tylko dodam, że jeżeli chodzi o historię Wimbledonu, tę polską, no to tylko 3 Polki awansowały do wielkiego finału. Panom się to jeszcze nie udało, ale spokojnie, wszystko przed nami.
1: Reklama.
2: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Wielosztuki w RTV.

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.

0: muzyczne relaksacje, tak sobie chyba możemy nazwać te przyjemne melodie, które wpadają po godzinie 16 po to, żeby nas odprężyć po całym dniu. Inner Circle w Radiu Gra Wrocław to już za nami, a przed nami bardzo fajne muzyczne wydarzenie, czyli płytowy klub dyskusyjny w Barbarze. Jeżeli macie chęć porozmawiać o muzyce, to właśnie do Barbary przy Świdnickiej 8B zaglądajcie. Wstęp wolny, dziać się to będzie w najbliższą środę między 18 a 20, więc tak po pracy idealnie zajrzeć można. I właśnie w ramach tego płytowego klubu dyskusyjnego czasem rozmawia się o konkretnych zespołach, czasem o konkretnych problemach, które są w branży muzycznej, a tym razem, słuchajcie, okazja do tego, żeby porozmawiać o przestrzeni. Jak przestrzeń wpływa na odbiór muzyki? Pogłos, ścisk, jak to właśnie działa na nasze uszy, mózgi i na całą przyjemność muzyczną. Także zaglądajcie, będzie na pewno bardzo ciekawie. Będą eksperci, ale wy też jak najbardziej wypowiedzieć będziecie się mogli. Od tego w końcu klub dyskusyjny jest. A więc ten płytowy klub dyskusyjny w Barbarze, najbliższa środa, godzina 18. Wstęp wolny, nic nie musicie rezerwować. Po prostu przyjdźcie i miejcie uszy szeroko otwarte.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: takie składy. To my lubimy. Roztańczone, dodające energii to Kungs i Purple Disco Machine w radiu. Gra Wrocław, numer Substitution to za nami, a przed nami między innymi Britney Spears jeszcze się pojawi i to jeszcze przed 17. Pojawi się też za chwilę ta najnowsza prognoza pogody, więc jeżeli chcecie być dobrze przygotowani do tego, co nas czeka, czy to wieczorem, czy w nocy, czy jutro z rana, to koniecznie z nami zostańcie.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie. Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego. Czekamy na pierwszy gwizdek. Przysnacki. Zawsze przy meczu.
8: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
12: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
13: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
14: Po reklamie.
15: Druga połowa dnia we Wrocławiu już do końca będzie słoneczna i upalna. Słupki rtęci do wczesnych godzin wieczornych będą wskazywały 27 stopni. Pamiętajcie, że jeszcze do północy obowiązuje alert RCB o burzach, ale jest spora szansa, że te w ogóle nie pojawią się w Wenecji północy. Na najnowszych zdjęciach satelitarnych wcale ich nie widać.
16: To jest Gra FM.

Odprężające melodie, hity pełne energii, takie lubimy wam grać, ale czasem mówimy też o takich nieco poważniejszych tematach. Nie mówię, że teraz się będziemy jakoś bardzo spinać i nadymać, ale jednak temat myślę, że całkiem istotny, bo być może macie psiaka, który ma problem z agresją i chcielibyście swojego psa lepiej zrozumieć, no i przede wszystkim wyprowadzić go na prostą i sprawić, żeby był łagodniejszy w obyciu, żeby wszystkim wam również żyło się lepiej. Agresja u psa, jak ją rozumieć, żeby rozwiązać ten problem? No właśnie, pojutrze w Centrum Aktywności Lokalnej na Jagodnie będzie okazja do tego, żeby wziąć udział w takim właśnie wydarzeniu. To jest taki bezpłatny wykład dla dorosłych. Godzina 17:30, cal Jagodno. No i teraz uwaga, sprawa ważna, nie płacicie za to nic, a nic. Wstęp jest wolny, nie obowiązują zapisy. Po prostu pojawiacie się, słuchacie i wyciągacie z tego co najważniejsze, a najlepiej później jeszcze wprowadzić to w życie. Także śmiało zaglądajcie, ale pupile zostają w domach, skupiamy się na teorii, a praktykę będzie można wprowadzić już później na spokojnie, na własną rękę.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW i DEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
5: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
6: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW i DEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
12: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z Mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
13: Pre-sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
14: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
15: Po reklamie.
16: Jak o każdej pełnej godzinie, tak również i teraz o 17 mamy dla Was najnowszy raport.
17: Wrocławskie inwestycje otworzyły oferty w przetargu na remont ulicy Ruskiej na odcinku od Kazimierza Wielkiego do Placu Solnego. Od tej informacji zaczynamy popołudniowy raport w Radiu Gra. Daniel Chawrylenia, zapraszam. Swoje propozycje złożyło 3 wykonawców. Teraz trwa analiza formalna złożonych dokumentów. Ulica Ruska, będąca historycznym traktem prowadzącym do serca miasta, przejdzie gruntowną metamorfozę. W planach jest posadzenie kilkudziesięciu drzew. Co do pełnego zakresu inwestycji, to obejmie przebudowę nawierzchni, montaż nowego oświetlenia dekoracyjnego, budowę elementów małej architektury, modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej oraz instalację monitoringu. W ramach prac wykonawca będzie musiał uwzględnić możliwe odkrycia archeologiczne, w tym relikty XIII-wiecznej Bramy Ruskiej. Całość inwestycji została uzgodniona z konserwatorem zabytków. Zachowane zostaną m.in. historyczne linie zabudowy i torowisko. Przy skrzyżowaniu z ulicą Psiebudy powstanie nowa zielona przestrzeń przeznaczona do spotkań mieszkańców i turystów, a wykonawca będzie miał 9 miesięcy na realizację całego zadania.
18: O tym się mówi we Wrocławiu.
17: Trwa też analiza formalna ofert złożonych w postępowaniu przetargowym dotyczącym budowy drogi dla rowerów na ulicy Żmigrodzkiej od zjazdu na osiedle Polanka do ulicy Broniewskiego. Trasa będzie dwukierunkowa. W ramach zadania powstanie też przejazd rowerowy przez ulicę Żmigrodzką. W tym przypadku także pojawią się nowe nasadzenia. Wzdłuż trasy posadzonych zostanie dokładnie 16 wiązów odmiany Dodoens. Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, a przypomnijmy, że to druga próba realizacji tej inwestycji. Wcześniejszy wykonawca przygotował wymagane dokumenty wykonawcze, ale nie rozpoczął prac budowlanych. Słuchacie popołudniowego raportu w Radiu Gra Wrocław. Zmieniamy temat. Smacznie, zdrowo i na studencką kieszeń. Na Uniwersytecie Przyrodniczym rusza nowa stołówka akademicka. Ma być oparta na lokalnych produktach i krótkich łańcuchach dostaw. Produkty, jak mówi Danuta Figurska-Ciura z Katedry Żywienia Człowieka, będą pochodzić m.in. z uczelnianych upraw.
19: Będziemy dbać o to, żeby studencki obiad był na studencką kieszeń. Mamy nadzieję, że nie będzie przekraczał ceny, mówiąc europejsko, kilku euro. za pełny zestaw, powiedzmy, produktów. Surowce będziemy czerpać, taką mamy nadzieję, że nam się to uda wszystko ładnie zgrać ze sobą, z naszych stacji badawczo-doświadczalnych, ponieważ mamy stacje ogrodnicze, sadownicze i inne, i oczywiście od lokalnych dostawców, takich, dla których produkcja wielkotowarowa no, nie wchodzi w grę, ale gdzieś muszą też swoje produkty sprzedać.
17: Dodajmy, że posiłki mają być też ekologiczne i w duchu zero waste, a obiad w takiej stołówce ma kosztować około 20 zł.
18: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
17: Pora na informacje z kraju i świata. Jeżeli jednym z kierunków waszych wakacyjnych podróży jest Majorka albo Alicante, to teraz jest najlepszy moment na zakup biletów lotniczych. Są one teraz najtańsze od lat, przekonują eksperci. A z czego to wynika? Posłuchajmy.
1: Mamy do czynienia z taką troszeczkę niepewnością na rynku, niepewnością samych podróżnych, którzy wstrzymują się chyba do ostatniej chwili z podejmowaniem decyzji zakupowych, a linie lotnicze muszą w efekcie stymulować popyt poprzez obniżanie cen. No i jest to swego rodzaju taka rynkowa aberracja.
17: Wyjaśnił Mariusz Piotrowski z portalu Fly for Free.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
17: Poniedziałek we Wrocławiu już do końca będzie pogodny i słoneczny, z temperaturą w przedziale 24-27 stopni Celsjusza i umiarkowanym wiatrem w porwach do 20 km na godzinę. Ciśnienie nadal będzie wysokie, ale stabilne, rzędu 1024-1025 hektopaskali. Pogodna i ciepła ma być też najbliższa noc. Minimalnie termometry pokażą 14 stopni na plusie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
16: Po 17 parę chwil, cześć, dzień dobry, Natalia Kawałek po tej stronie radia. Jeszcze do 18 jestem z wami i oczywiście cała masa hitów pełnych energii również na was czeka. Początek 17 energii będzie wam dodawać pewna fantastyczna kobieta, Shania Twain, prosto z Ameryki.

Lipa, Be The One, numer, którym no w zasadzie podbiła cały świat, a później to się tak pięknie potoczyło, że dzisiaj jest już absolutną ikoną, jeżeli chodzi o swój własny gatunek muzyczny. Be The One za nami w Radiu Gra Wrocław. A jeżeli jesteście ciekawi, co poza muzyką u Dua Lipy słuchać, no to moi drodzy, ostatnio wzięła ślub, no przepiękna była to uroczystość, nie żebym była, ale na Instagramie widziałam wszystko, także jeżeli chcecie się zainspirować i zobaczyć, jak wygląda współczesny ślub, jak z bajki, taki wiecie, w roku 2026, no to odpalcie internet, nie trzeba mieć Instagrama, na wszystkich, słuchajcie, portalach plotkarskich na całym świecie zdjęcia są, no wygląda to absolutnie bajecznie. Szkoda aż pytać, ile by to mogło kosztować, ale popatrzeć na szczęście można za darmo.

0: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
1: Jeszcze nie, a ty?
0: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
1: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
0: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
1: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
0: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
2: Time to level up!

0: Kylie Minogue, In Your Eyes w Radiu Gra Wrocław. No z oczu wiele można wyczytać, ale raczej nie można wyczytać prognozy pogody. Chyba że spojrzy się w oczy naszych dziennikarzy i synoptyków. No to wtedy sytuacja wygląda nieco inaczej. Natomiast nie musicie patrzeć w ich oczy, po prostu zostańcie blisko i posłuchajcie, co mają do przekazania. Już za moment ta najnowsza prognoza.
1: Reklama. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
10: Wielosztuki w RTV.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Poniedziałek we Wrocławiu już do końca będzie pogodny i słoneczny, z temperaturą w przedziale 24-27 stopni Celsjusza i umiarkowanym wiatrem w porywach do 20 km na godzinę. Ciśnienie nadal będzie wysokie, ale stabilne, rzędu 1024-1025 hektopaskali. Pogodna i ciepła ma być też najbliższa noc. Minimalnie termometry pokażą 14 stopni na plusie.
3: To jest Gra FM.

0: Klasyki w Radiu Gra Wrocław. Oczywiście, że tak. Takie też lubimy wam podrzucać. Losing My Religion to już za nami. Tak jak i za nami nasze dzisiejsze popołudniowe spotkanie. Natalia Kawałek, bardzo wam dziękuję za kilka ostatnich godzin, ale zostawiam was w dobrych rękach Przemka Grabowskiego. On się wami zaopiekuje i puści wam takie hity, że nóżki będą chodzić same i będziecie i dalej po prostu ładowani tą piękną energią, która przyda nam się na wieczór i na resztę tygodnia. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, trzymajcie się, pa!
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
6: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
7: I co, zapisałeś się już na studia?
8: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
7: Sprawdź Uniwersytet DSW i TEIS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
8: Brzmi jak miejsce dla mnie.
9: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW i TEIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW i TEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
10: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.
14: Po reklamie.
15: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
16: Daniel Chawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Rozpoczął się remont torowiska na skrzyżowaniu ulic Suchej, Borowskiej, Ślężnej i Swobodnej. Modernizacja obejmie rozbiórkę nawierzchni torowiska i konstrukcji jezdni, prace związane z odwodnieniem oraz regulację sieci trakcyjnej. W związku z remontem wprowadzono zmiany w organizacji ruchu. Nie jest możliwy lewoskręt ze Swobodnej w Borowską oraz z Borowskiej w Suchą, gdzie znajduje się dojazd do parkingu i strefy Kiss and Ride. Objazdy wyznaczono w następujących sposób. Ze Swobodnej do Peronowej należy kierować się przez Ślężną, Dyrekcyjną i Borowską, natomiast ze Stawowej do Suchej przez Ślężną, Dyrekcyjną i Borowską. Prace potrwają do połowy sierpnia i będą realizowane etapami. Koszt inwestycji wynosi około 2 milionów złotych.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
16: Mieszkańcy Wrocławia mogą już korzystać z nowego przejścia pieszo-rowerowego przy Bastionie Sakwowym. Inwestycja domknęła trasę promenady staromiejskiej, tworząc spójny zielony ring wokół Starego Miasta. Nowe przejście wyróżnia się charakterystycznym biało-czerwonym oznakowaniem i łączy dwa historyczne odcinki promenady. Dzięki temu rowerzyści i piesi zyskali wygodny, bezpieczny i ciągły korytarz transportowy, eliminujący dotychczasowe utrudnienia i punkty kolizyjne. Otwarcie przejścia to część większego projektu modernizacji ulicy Piotra Skargi. W ramach prac wymieniono nawierzchnię jezdni, odnowiono chodniki, wybudowano nową ścieżkę rowerową oraz zmodernizowano przystanek tramwajowy, przesuwając go bliżej ulicy Podwale. Dodatkowo istniejące przejścia dla pieszych zostały przesunięte i doposażone w przejazdy rowerowe.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
16: Zostań superbohaterem i oddaj krew. To hasło kolejnej odsłony Wampiriady, która jutro i w środę odbędzie znajdzie się przed budynkiem Z na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. To inicjatywa niezależnego zrzeszenia studentów. Motywem przewodnim są komiksy, a jak się przygotować do donacji, przypomni koordynatorka akcji Marta Kuligowska.
2: Przed oddaniem krwi właśnie należy być wypoczętym, zjeść lekkostrawny posiłek, wypić dużo wody. Właśnie najważniejsze jest też to, żeby kilka dni przed oddaniem krwi nie spożywać dużej ilości alkoholu, nie wykonywać intensywnego wysiłku fizycznego, być ogólnie zdrowym, nie mieć żadnych objawów infekcji i należy też zabrać ze sobą oczywiście dokument tożsamości.
16: Dodajmy, że krew we wtorek i środę będzie można oddawać w godzinach od 9 do 13, a nadawców, jak zawsze w przypadku wampiriady, czekają upominki.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
16: Dziś w nocy temperatura minimalna we Wrocławiu wyniesie około 14 stopni Celsjusza. Noc ma być przeważnie pogodna, ale nad ranem odrobinę wzrośnie zachmurzenie. We wtorek i środę doświadczymy pogody spod znaku łagodnego lata. Jutro trochę mniej słońca, ale nadal ciepło i maksymalnie do 25 na plusie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
15: Hej, cześć, witam was w ten piękny poniedziałek. Przemek Grabowski po godzinie 18 z wami. W ostatni poniedziałek przed wakacjami. No w końcu doczekaliśmy się i myślę, że w wakacje będziemy słuchać także tego hitu, który powrócił. Justin Bieber i Nicki Minaj teraz. Beauty and the Beat.

Robin Schulz to DJ, który udowodnił, że DJ-e mogą produkować też takie bardziej rozmarzone, takie nawet romantyczne produkcje. To taki trochę dream dance, jak sprzed lat. A jeśli chodzi o klasyki, no to za chwilę rozgrzewka naszego gramofonu. Gotta go home. Dla tych, co w drodze do domu z czarnego krążka Bonnie M. Teraz Urszula, jej głos zawsze, zawsze poprawia nam humor, prawda? No oczywiście, że prawda.

0: ATB i jego hit, który chyba nigdy się nie znudzi, czyli 9 PM Till I Come. ATB zapowiada niby ostatnią trasę koncertową na jesieni po Polsce. Będzie w wielu miejscach, ale coś mi się nie chce wierzyć. No, rok temu też miała być ta ostatnia. Zostańcie z nami za chwilę. Dua Lipa. Wróci też David Guetta i Alok. Mam dla was nowość, kawałek, do którego na pewno będziemy tańczyć w wakacje, a to przecież już w tym tygodniu.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
6: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
7: Uwaga! Super promocja w Teddy.
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje,
10: to w euro.
11: Mistrzowskie okazje w grze.
10: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Po reklamie.
13: To jest Gra FM.

Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Plaza w Rybniku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

0: Bank w wielkim hicie, no mniej niż tydzień do wakacji. Jeszcze tylko wtorek, środa, czwartek, czyli praktycznie 3 dni i można zaczynać. No to teraz, zgodnie z obietnicą, w radiu gra numer, do którego będziemy tańczyć w trakcie tych wakacji 2026. David Guetta i Alok zrobili numer, który nawet jest taki trochę biesiadny, powiedziałbym. Polecam na wakacyjne podróże, małe i duże, na biwaki, na ognisko, pod namiot, gdziekolwiek będziecie. David Guetta i Alok, nasza nowość Run, Run River, a za chwilę Sonic i niezapomniany hit Sky.
1: Radio gra. Hity pełne energii.

0: Piosenka mundialowa jeszcze się nie znudziła, w szczególności, że wiele spotkań odbywa się późno wieczorem, albo w środku nocy, albo nad ranem. Shakira, Burna Boy, daj, daj. No, tegoroczny mundial jest wyjątkowo rekordowy, jeśli chodzi o ilość drużyn, ilość spotkań i w ogóle czas trwania. Ciekawe, komu kibicuje Phil Collins. Przypomnimy sobie za chwilę jego wielki hit Two Hearts.
1: Reklama.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Jesteśmy w Toyota Centrum Wrocław tuż przy Gondowiance, gdzie znajdziesz najlepszą ofertę tej wiosny. Hybrydowa Toyota Aygo Cross za niespełna 41 tysięcy, a druga rata dopiero za rok.
9: A Yaris Cross z powiększonym rabatem i bonem nawet 3000 zł na akcesoria czeka na Ciebie przy Klecińskiej 155.
10: To polecam Państwu to Toyota Centrum Wrocław.
11: Maria Sadowska.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Po reklamie.
14: Dziś w nocy temperatura minimalna we Wrocławiu wyniesie około 14 stopni Celsjusza. Noc ma być przeważnie pogodna, ale nad ranem odrobinę wzrośnie zachmurzenie. We wtorek i środę doświadczymy pogody spod znaku łagodnego lata. Jutro trochę mniej słońca, ale nadal ciepło i maksymalnie do 25 na plusie.
15: To jest Radio Gra.

0: Of Jamaica. No w Polsce w trakcie tego lata sprawdziłem, mogę powiedzieć, też będzie Jamajka. Goombay Dance Band i numer, który idealnie pasuje na każdą porę roku generalnie, ale w wakacje to już w ogóle. Będą jeszcze takie winylowe klasyki dzisiaj wieczorem, a za chwilę Kygo, jego Save My Love.
1: Radio gra, hity pełne energii.
2: Reklama. Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet, z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent MRG Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenna Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje Itaka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup 2 produkty do opalania. Bielenna Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
8: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
9: I dlatego wróciłeś na studia?
8: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DEIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
10: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DEIS. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW i DEIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Po reklamie.

tak wiecie, na wieczorny relaks, zanim rozpocznie się wieczór, te wieczory krótkie, no bo dni jeszcze takie długie, no od dzisiaj już się skracają, ale jeszcze takie długie. Przemek Grabowski, witajcie po 19 w trwający Dzień Kultury Fizycznej. Tak, to dzisiaj, no to może warto pouprawiać trochę tej kultury fizycznej. Stachurski też chodzi na siłownię, macie go teraz w Radiu Gra, jedwa.

Without You. Avicii i jego klasyk to kolejny numer na świętowanie dzisiaj Dnia Kultury Fizycznej, w szczególności, że według badań 1/3 nas, Polaków, to w ogóle nie uprawia żadnego ruchu, nawet spacerków. 1/3. No to dzisiaj wieczorem spacerek, może jakieś pompki, może 10, może 5, może 3, może chociaż 1/10 przysiadów i rej na ćwiczenia też za chwilę. Where is my husband? No i jeszcze Eurodance, wróci LaBouche w słynnym Sweet Dreams.

0: Hej, jak tam? Wybrałeś już studia?
1: Jeszcze nie, a ty?
0: Ja też. Ale są dni otwarte i konsultacje online na FSHiP.
1: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
0: Tak, sprawdzałam i wyróżnia ich blisko połowa zajęć w formie praktyk, kameralne grupy, mikropoświadczenia.
1: Ha, czyli nie jesteś tylko numerem indeksu. Faktycznie tam cię znają.
0: Dokładnie, dlatego idę poznać ich osobiście, zanim podejmę decyzję. Sprawdź na FSHiP.edu.pl.
2: Time to level up!

Ain't Nobody. Fajnie przerobił ten disco klasyk DJ Felix Jen w Radiu Gra. Teraz hicior na urodziny. Kasia świętuje o tej porze już w końcu po pracy. Kasia, z okazji twoich 25. dziewczyny z salonu życzą, żebyś miała tyle wolnego czasu, co klientki na marudzenie. Często marudzą, że tylko końcówki, że zajmie 5 minut, a tu nagle godzina mija. No tak to czasami bywa na robocie. Kasia, wszystkiego najlepszego. 100 lat samych pięknych chwil. Pozdrawiają dziewczyny z salonu. No to po ile u was tipsy w tym sezonie? Kasia, dla ciebie numer, który też brzmi świetnie w trakcie pracy. W salonie kosmetycznym to wyjątkowo dobrze. Tame Impala urodzinowo od przyjaciółek Drake'a w remiksie Jenny.

0: No takie chaosy na wakacje w Radiu Gra, to ja rozumiem, do tego tańczę Bob Sinclair i Kajsa, ich I Can't Wait. Nie zabraknie takich bitów na wakacje, to na pewno. Teraz wiadomość dla tych, którym się dzisiaj nie chciało. Podobno, jak ci się nie chce, to możesz wymyć zęby słabszą ręką. Jak ktoś praworęczny, to lewą, bo podobno dezorientacja pobudza mózg do działania. Nie chce mi się wierzyć w takie akcje, ale może jakiś eksperyment dzisiaj w łazience, może rzeczywiście właśnie coś odkryliśmy. No to myjemy zęby drugą ręką. Może będzie nam się chciało więcej.
1: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
12: Kia. Movement that inspires.
1: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra. Yeah.

0: Melanie Fiona, a tak akurat na poniedziałek, ale o poranku. Monday morning, a to już wieczór się zaczyna. Piosenka idealna na każdą porę dnia. A kto budzi was najlepiej? Oczywiście rano tylko radio gra, ale po południu i wieczorem też nie zabraknie świetnych hitów. Także po 20 będą nowości na wakacje, będą klasyki, a ja wracam z hiciorami do was jutro. Wtorek, godzina 18. Miłego wieczoru, udanej nocy, miłego poranka i w ogóle smacznej kawusi. Wszystkiego naj. Przemek Grabowski, cześć.
1: Radio gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
2: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą ci pomóc.
4: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
8: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Po reklamie.

0: Poniedziałek, 22 czerwca, Paulina Schneider zaprasza na magazyn reporterów Radia Gra. Zostań bohaterem i oddaj krew. 23 i 24 czerwca studenci Uniwersytetu Ekonomicznego zapraszają na kolejną edycję Wampiriady. Więcej Marta Kuligowska i Aleksandra Wójcik z Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego.
1: Wampiriada jest ogólnopolską akcją charytatywną, organizowaną na tą edycję z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. I jest to wydarzenie, podczas którego tak naprawdę każda osoba, która ukończyła 18 rok życia, może oddać krew u nas na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
2: Tym razem postawiliśmy na komiks, ze względu na to, że w komiksach, jak wiemy, jest bardzo dużo superbohaterów i tak naprawdę takim superbohaterem można się stać, oddając krew i uratować komuś życie.
1: Właśnie jak to każdą edycję, mamy przygotowane pakiety dla krwiodawców w celu podziękowania za oddanie krwi. W takich pakietach możecie znaleźć m.in. vouchery do ciekawych miejsc we Wrocławiu czy restauracji. Będą też produkty od naszych partnerów czy nasze autorskie gadżety związane z motywem. Także serdecznie zachęcam oddać krew, właśnie, no wiadomo, głównie po to, żeby pomóc, tutaj realnie pomóc w ratowaniu życia, ale również takie właśnie przyjemności czekają na Was już na finale. Przed oddaniem krwi właśnie należy być wypoczętym, zjeść lekkostrawny posiłek, wypić dużo wody. Właśnie najważniejsze jest też to, żeby no, kilka dni przed oddaniem krwi nie spożywać dużej ilości alkoholu, nie wykonywać intensywnego wysiłku fizycznego, być ogólnie zdrowym, nie mieć żadnych objawów infekcji i należy też zabrać ze sobą oczywiście dokument tożsamości.

0: O włos od tragedii. Na wrocławskich Krzykach małe dziecko zatrzasnęło się w zaparkowanym samochodzie. Uratowała je szybka reakcja matki i interwencja dwóch policjantek. O szczegółach Martyna Czerwińska.
1: Kobieta przekazała kluczyki do samochodu swojemu 1,5-rocznemu dziecku do zabawy. W pewnym momencie maluch, znajdując się sam w aucie, przypadkowo zatrzasnął drzwi. Temperatura w samochodzie rosła z każdą minutą, więc matka postanowiła natychmiast zawiadomić służby ratunkowe. Na miejscu pojawiły się dwie wrocławskie policjantki. Ze względu na ogromne ryzyko przegrzania organizmu, wybiły szyby od strony kierowcy i uwolniły przestraszone, ale jak się na szczęście szybko okazało, w dobrym stanie dziecko. Policja przypomina jednak, aby nigdy, absolutnie nigdy, nie pozostawiać dzieci bez opieki w pojeździe, nawet na krótki czas.

boisz się zakupu używanego samochodu? Niepotrzebnie. Wybierając używaną Toyotę lub Lexusa możesz zyskać nawet do 10 lat gwarancji lub do 185 tysięcy kilometrów przebiegu. Niezależnie od tego, czy szukasz miejskiego auta, rodzinnego SUV-a czy komfortowej limuzyny, postaw na sprawdzony samochód z gwarancją. Toyota i Lexus używane. Pewny wybór na lata. Odwiedź nasz salon Toyota Kamiński Konin przy ulicy Spółdzielców 15. Warunkiem utrzymania gwarancji jest wykonywanie corocznych lub co 15 tysięcy kilometrów przeglądów serwisowych oraz spełnienie wymagań programu Gwarancja Relax.

0: Blisko 300 interwencji strażaków. Tak wyglądała niedziela na Dolnym Śląsku. Zniszczeń jest dużo, ale nie ma poszkodowanych. Więcej rzecznik wojewody Tomasz Jankowski.
1: Działania dotyczyły głównie usuwania powalonych drzew i połamanych gałęzi oraz wypompowywania wody z podtopionych posesji i piwnic. Najwięcej zdarzeń odnotowano w powiatach jaworskim, zgorzeleckim, świdnickim i wrocławskim. W miejscowości Rudzica w powiecie lubańskim doszło do zawalenia się niezamieszkałego pustostanu. Po sprawdzeniu obiektu potwierdzono, że w środku nie przebywały żadne osoby. W wyniku zdarzeń związanych z pogodą nikt nie został poszkodowany. Obecnie służby energetyczne pracują nad tym, aby przywrócić zasilanie tym gospodarstwom, które nie mają prądu. Na terenie Dolnego Śląska 544 odbiorców nie ma obecnie zasilania. Największe przerwy w zasilaniu występują w powiecie bolesławieckim, gdzie energii pozbawionych jest 345 odbiorców.

0: rama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerwony.

0: 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: I to jest piękna gra!
6: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
5: Tak! Wiedziałem!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
8: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
9: Po reklamie.
10: Słuchasz radia

0: roślina o zapachu padliny, sensacją w stolicy Dolnego Śląska. W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego zakwitnie dziwidło olbrzymie. Więcej dyrektor ogrodu, profesor Zygmunt Kącki.
1: Amorphophallus titanum, czyli dziwidło olbrzymie, wykształca kwiatostan, będzie miał kwiaty. Kwiatostan jest z typu kolby, podobnie jak u naszej kukurydzy, którą doskonale znamy. Otoczony jest liściem podkwiatostanowym, który nazywamy podsadką. Jest on wybarwiony na kolor taki purpurowo-brązowy od strony wierzchniej, a od spodu będzie zielony. Co jest ciekawe, to właśnie nie jest element kwiatu, tylko jest to przekształcony liść, który stanowi właśnie taką powabnię dla zapylaczy, a właściwie kwiat ten, czy też kwiatostan udaje padlinę, bo podczas kwitnienia w procesie termogenezy podgrzewa swój kwiatostan nawet do 36 stopni Celsjusza, a różnica pomiędzy wnętrzem kwiatostanu a środowiskiem zewnętrznym potrafi osiągać nawet do 10 stopni Celsjusza, więc jest to niezwykła umiejętność tego kwiatu tylko po to, aby woń padliny rozkładającego się mięsa wędrowała jak najdalej w puszczy tropikalnej po to, aby do niej zwabić właśnie owady związane z padliną. Głównie są to chrząszcze oraz muchówki. Pierwsze w tym kwiatostanie rozwijają się kwiaty żeńskie. I wtedy ten kwiatostan dziwny inaczej pachnie, bardziej aldehydowo i z większą ilością związków siarkowych. Kiedy przekwitają kwiaty żeńskie, są już zapylone, to dopiero wówczas pojawiają się, czy rozwijają się, wydają pyłek kwiaty męskie i wówczas pachnie bardziej alkoholowo.
2: ¡Que lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Dolnośląski ZUS ostrzega przed oszustami. Przestępcy cały czas szukają nowych sposobów, aby wyłudzić dane osobowe lub pieniądze. Dlatego Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie dolnośląskim, ostrzega przed fałszywymi SMS-ami i telefonami.
1: No, na przykład dostają spreparowane SMS-y o niedopłatach, jakieś fałszywe programy emerytalne, oczywiście z linkiem do tegoż programu. Także oszustwa inwestycyjne, czyli pojawiają się jakieś fałszywe ogłoszenia w mediach społecznościowych, które zachęcają do jakichś projektów finansowych czy do oszczędności, ale i do takich sytuacji można zaliczyć także fakt, że czasami pojawiają się po prostu w domach, podając się za pracowników, na przykład no właśnie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ja przypominam, że my nigdy nie wysyłamy wiadomości zawierających jakiekolwiek linki do stron zewnętrznych. Nigdy też nie prosimy o podanie loginów, haseł czy danych kart płatniczych przez telefon. Elektroniczny kontakt z nami odbywa się tylko z tymi osobami, które mają aktywne konto na swoim portalu PUE i same taką formę kontaktu z nami wybrały. Jeden z naszych klientów wykazał się naprawdę wyjątkową i wręcz wzorową czujnością, bo gdy dostał na swój telefon podejrzany SMS z linkiem do rzekomo portalu ZUS, zamiast kliknąć ten odnośnik, przyszedł do nas i nasi pracownicy potwierdzili, że to była normalna próba wyłudzenia danych.

0: rana. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
1: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
0: No, sprytnie.
2: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do centrum handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy ekspres los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
8: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
9: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
3: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylenia, o tym mówiliśmy w poniedziałek.
4: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
3: W poniedziałek nad ranem pomiędzy węzłami Opole Zachód a Brzeg na autostradzie A4 doszło do tragicznego wypadku. W wyniku zderzenia ciężarówki z busem zginął pracownik obsługi autostrady. O szczegółach opowiedział Radiu Gra Przemysław Kędzier, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
5: Przed godziną trzecią właśnie otrzymaliśmy informację o tym, że na 219 km w kierunku na Wrocław 60-letni kierujący lawetą doprowadził do zderzenia z samochodem obsługi autostrady. Niestety w wyniku tego zderzenia śmierć na miejscu poniósł 29-latek. Ten 29-latek był reanimowany, niestety poniósł śmierć.
3: Dodajmy, że kierowca lawety również odniósł obrażenia i trafił do szpitala. Droga w kierunku Wrocławia przez wiele godzin była zablokowana.
4: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
3: O mały włos, a w poniedziałek doszłoby do tragedii na wrocławskich Krzykach. Małe dziecko zatrzasnęło się w zaparkowanym samochodzie. Uratowała je szybka reakcja matki i interwencja dwóch policjantek. Na miejscu była Martyna Czerwińska.
6: Kobieta przekazała kluczyki do samochodu swojemu 1,5-rocznemu dziecku do zabawy. W pewnym momencie maluch, znajdując się sam w aucie, przypadkowo zatrzasnął drzwi. Temperatura w samochodzie rosła z każdą minutą, więc matka postanowiła natychmiast zawiadomić służby ratunkowe. Na miejscu pojawiły się dwie wrocławskie policjantki. Ze względu na ogromne ryzyko przegrzania organizmu, wybiły szyby od strony kierowcy i uwolniły przestraszone, ale jak się na szczęście szybko okazało, w dobrym stanie dziecko. Policja przypomina jednak, aby nigdy, absolutnie nigdy, nie pozostawiać dzieci bez opieki w pojeździe, nawet na krótki czas.
3: Na początku tygodnia mówiliśmy też o interwencjach służb na Dolnym Śląsku w związku z burzami, jakie przetoczyły się przez nasz region w końcówce weekendu. Strażacy interweniowali blisko 300 razy. Zniszczeń jest dużo, ale nie ma poszkodowanych, donosił rzecznik wojewody dolnośląskiej Tomasz Jankowski.
7: Działania dotyczyły głównie usuwania powalonych drzew i połamanych gałęzi oraz wypompowywania wody z podtopionych posesji i piwnic. Najwięcej zdarzeń odnotowano w powiatach jaworskim, zgorzeleckim, świdnickim i wrocławskim. W miejscowości Rudzica w powiecie lubańskim doszło do zawalenia się niezamieszkałego pustostanu. Po sprawdzeniu obiektu potwierdzono, że w środku nie przebywały żadne osoby. W wyniku zdarzeń związanych z pogodą nikt nie został poszkodowany. Obecnie służby energetyczne pracują nad tym, aby przywrócić zasilanie tym gospodarstwom, które nie mają prądu. Na terenie Dolnego Śląska 544 odbiorców nie ma obecnie zasilania. Największe przerwy w zasilaniu występują w powiecie bolesławieckim, gdzie energii pozbawionych jest 345 odbiorców.
3: Co ważne, sytuacja hydrologiczna w naszym regionie jest stabilna.
4: O tym się mówi we Wrocławiu.
3: Tajwański koncern Foxconn wybrał podwrocławską Miękinię na miejsce budowy parku technologicznego. Foxconn jest największym na świecie producentem elektroniki na zlecenie. Rozwija także działalność w obszarze półprzewodników, sztucznej inteligencji, centrów danych, robotyki oraz zaawansowanych technologii przemysłowych. Przedstawiciele organizacji zapowiedzieli, że projekt parku technologicznego w Polsce ma potencjał przyciągnięcia inwestycji o wartości liczonej w miliardach dolarów. Planowana powierzchnia parku wyniesie co najmniej 150 hektarów, a jego realizacja może przełożyć się na powstanie dziesiątek tysięcy miejsc pracy. Ma to być nie tylko przestrzeń dla biznesu i przemysłu. Projekt zakłada również rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz miejsc do życia, pracy i spędzania wolnego czasu. Wrocławskie inwestycje otworzyły oferty w przetargu na remont ulicy Ruskiej na odcinku od Kazimierza Wielkiego do Placu Solnego. Swoje propozycje złożyło trzech wykonawców. Teraz trwa analiza formalna złożonych dokumentów. Ulica Ruska, będąca historycznym traktem prowadzącym do serca miasta, przejdzie gruntowną metamorfozę. W planach jest posadzenie kilkudziesięciu drzew. Co do pełnego zakresu inwestycji, to obejmie przebudowę nawierzchni, montaż nowego oświetlenia dekoracyjnego, budowę elementów małej architektury, modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej oraz instalację monitoringu. W ramach prac wykonawca będzie musiał uwzględnić możliwe odkrycia archeologiczne, w tym relikty XIII-wiecznej Bramy Ruskiej. Całość inwestycji została uzgodniona z konserwatorem zabytków. Zachowane zostaną m.in. historyczne linie zabudowy i torowisko. Przy skrzyżowaniu z ulicą Psiebudy powstanie nowa zielona przestrzeń przeznaczona do spotkań mieszkańców i turystów, a wykonawca będzie miał 9 miesięcy na realizację całego zadania.
4: Wiadomości Radia Gra.
3: Mieszkańcy Wrocławia mogą już korzystać z nowego przejścia pieszo-rowerowego przy Bastionie Sakwowym. Inwestycja domknęła trasę promenady staromiejskiej, tworząc spójny zielony ring wokół Starego Miasta. Nowe przejście wyróżnia się charakterystycznym biało-czerwonym oznakowaniem i łączy dwa historyczne odcinki promenady. Dzięki temu rowerzyści i piesi zyskali wygodny, bezpieczny i ciągły korytarz transportowy, eliminujący dotychczasowe utrudnienia i punkty kolizyjne. Otwarcie przejścia to część większego projektu modernizacji ulicy Piotra Skargi. W ramach prac wymieniono nawierzchnię jezdni, odnowiono chodniki, wybudowano nową ścieżkę rowerową oraz zmodernizowano przystanek tramwajowy, przesuwając go bliżej ulicy Podwale. Dodatkowo istniejące przejścia dla pieszych zostały przesunięte i doposażone w przejazdy rowerowe. Na początku tygodnia informowaliśmy także, że już niedługo zakończy się remont dwóch dużych wrocławskich podwórek. W ramach akcji Powroty Podwórek aktualnie trwa 6 remontów, a 11 podwórek, co przekazał Radiu Gra Michał Gus z biura prasowego wrocławskiego magistratu, czeka na rozpoczęcie.
0: Jeszcze latem będziemy mieli dwie takie mocne, powiedziałbym, premiery, jeżeli chodzi o remonty wnętrz podwórzowych. Po pierwsze, w ciągu najbliższych kilku tygodni ukończymy remont dużego, prawie hektarowego podwórza między ulicami Kromera Bydgoską i Łąką Mazurską. Po drugie, pod koniec lata, pod koniec wakacji ukończymy drugi etap bardzo widowiskowego podwórka. Już w tym pierwszym etapie mówimy o podwórku imienia wszystkich mieszkańców. Takie nazwała lokalna społeczność, to jest na przedmieściu Oławskim, jest to w kwartale zabudowy między ulicami Komuny Paryskiej, Mierniczą Łukasińskiego i Prądzyńskiego. W tej chwili trwają prace bardziej we wschodniej części od podwórza, bliżej ulicy Prądzyńskiego. Dwa bardzo duże wnętrza podwórzowe.
3: Na pracę czeka też wnętrze między ulicami Sienkiewicza, Reja, Nowowiejską, Piastowską, a Krzywą.
0: W ciągu najbliższych kilku tygodni spodziewamy się zakończyć przetarg na remont jednego z największych podwórzy kamienicznych we Wrocławiu. Prawie 2 hektary powierzchni. Jeżeli ktoś chciałby sobie zwizualizować, ile to są 2 hektary, to jest mniej więcej 2 place Nowy Targ. Jest to podwórze między ulicami Sienkiewicza, Reja Nowowiejską, Piastowską i ulicą Krzywą. Ogromne podwórze, 18 tysięcy metrów kwadratowych do opracowania. Jest to drugie największe podwórze kamieniczne we Wrocławiu. Również remont wypatrywany przez mieszkańców. Tam również pojawi się infrastruktura sportowa, boisko na pewno do piłki nożnej, do koszykówki, tereny zabawowe dla dzieci, poprawa jakości nawierzchni, atrakcyjne nasadzenia, chociaż też powiedzmy sobie szczerze, akurat to wnętrze podwórzowe już samo w sobie jest dosyć zielone. Tam jest sporo dużych drzew, ale chcemy to jeszcze bardziej wzbogacić, a jednocześnie uporządkować, bo jednak to jest podwórze, które potrzebuje, no mówiąc wprost, lepszego między innymi opracowania nawierzchni, systemów odwodnień. To jest częsta taka dosyć bolączka tych starych kamienicznych wnętrz podwórzowych.
3: Dodajmy, że prace mają rozpocząć się jeszcze w wakacje.
4: www.radiogra.pl.
3: Smacznie, zdrowo i na studencką kieszeń. Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu rusza nowa stołówka akademicka. Ma być oparta na lokalnych produktach i krótkich łańcuchach dostaw. Produkty, jak mówi Radio Gra Marta Czaplicka z Katedry Ogrodnictwa, będą pochodzić m.in. z uczelnianych upraw.
1: Założyliśmy, że nie tylko nasza uczelnia, ale też inne uczelnie w Polsce posiadają swoje tereny rolnicze i tutaj jakby budujemy model po to, żeby z naszych na początku stacji ogrodniczych, czyli z psali z samotworu, satelitarne miejscowości dookoła Wrocławia, dostarczać owoce i warzywa. Dostarczać je świeże, produkować je w takiej ilości, żeby zaspokoić potrzeby przez cały rok, ale też z nich przygotować przetwory, które wykorzystamy później, tak? Czy to przeciery pomidorowe, czy mrożonki, czy sok jabłkowy, czy jabłka do szarlotki. No i główne nasze założenie jest takie, że tanio i dobrze i smacznie będzie też wtedy, kiedy będziemy bazować na tym, co faktycznie u nas rośnie. Tak, że my możemy oczywiście korzystać z innych surowców, ale tą bazą są te nasze produkty dostępne tu na miejscu.
3: Posiłki mają być też ekologiczne i zero waste i kosztować nie więcej niż 20 zł.
1: Założenie też jest takie, że w kuchni wykorzystujemy, bo pewnie nie wszyscy o tym wiedzą, ale w takim typowym obrocie handlowym około 30% owoców i warzyw w ogóle jest eliminowanych, odpadów od razu na kompost, bo jest za małe, za duże nie takie, nieidealne, tak? Tam niektórzy starają się coś z tym zrobić, my wychodzimy z jednego założenia. Jak coś jest nieidealne, ale jest smaczne i pyszne, to i tak robimy z tego jedzenia. No i oczywiście wszystko to, co, że tak powiem, będzie tym odpadem biologicznym, w sensie obierkami i tak dalej, to wszystko ląduje na kompost i wraca do produkcji jako po prostu ziemia ogrodnicza.
3: Sprawdziliśmy też, co o tej inicjatywie myślą sami studenci.
2: Uważam, że jest świetnym pomysłem i jest bardzo potrzebny. Z uwagi na to, że będziemy w stanie jako studenci pozwolić sobie na pełnowartościowe obiady w takiej cenie, która nie zaboli naszego portfela. Mamy różnego rodzaju bistra na uczelni. Co prawda są to prywatne firmy, więc te ceny są takie jak wszędzie, mi się wydaje, więc trzeba trochę wydać, żeby się najeść, ale wiadomo, jeżeli jesteśmy do tego zmuszeni, to po prostu robimy. A tak to z uwagi, że jesteśmy niedaleko centrum, to zazwyczaj jakiś fast food jest to najszybszą opcją.
3: Mówiła Lena Kobrowska z samorządu studenckiego. Warto dodać, że w gotowanie, uprawianie warzyw i owoców oraz tworzenie jadłospisów posiłków zaangażują się także studenci. I to były najważniejsze tematy z poniedziałku. Dziękuję i do usłyszenia.
4: Więcej na radiogra.pl.

0: To jest program A. Słyszałeś, że Most Rakowiecki to jeden z charakterystycznych obiektów inżynierskich Wrocławia, łączący brzegi rzeki Oławy i wpisujący się w malowniczy krajobraz tej części miasta. Jego lokalizacja w ciągu ulicy na niskich łąkach sprawia, że stanowi istotny element komunikacyjny spajający przedmieście oławskie z częścią Rakowca. Choć jego obecna forma pochodzi z końca lat 20. XX wieku, historia mostu sięga jeszcze dalej, co czyni go wyjątkowym świadkiem przemian urbanistycznych i technologicznych stolicy Dolnego Śląska. Most Rakowiecki został wybudowany w roku 1928, jednak jego główne elementy konstrukcyjne powstały znacznie wcześniej, bo już w 1904 roku. Początkowo służyły do budowy mostu nad Kanałem Miejskim, który obecnie funkcjonuje jako Mosty Warszawskie. Po upływie dwóch dekad konstrukcja została zdemontowana, przetransportowana i wykorzystana ponownie, tym razem jako ustrój nośny nowego mostu nad Oławą. Tego typu praktyka była wówczas stosunkowo popularna, zwłaszcza w czasach, gdy gospodarka materiałowa wymagała oszczędności i racjonalnego wykorzystania dostępnych zasobów. Most Rakowiecki znajduje się w strategicznym punkcie Wrocławia, łączy przedmieście oławskie rozciągające się od skrzyżowania ulic Krakowskiej, generała Romualda Traugutta oraz Tadeusza Kościuszki z dzielnicą Rakowiec, położoną na prawym brzegu Oławy. Dzięki temu zapewnia płynność ruchu drogowego oraz pieszego pomiędzy ważnymi częściami miasta. Most jest nie tylko przeprawą, ale również elementem codziennego życia mieszkańców, którzy korzystają z niego podczas drogi do pracy, szkoły czy na spacer. Most Rakowiecki to jednoprzęsłowa konstrukcja, której ustrój nośny opiera się na dwóch głównych dźwigarach w postaci kratownic. Zarówno pas górny, jak i dolny kratownic są do siebie równoległe, co zapewnia stabilność i wytrzymałość całej konstrukcji. Elementy te zostały wykonane w technologii połączeń nitowych, rozwiązaniu powszechnie stosowanym w pierwszej połowie XX wieku, zanim upowszechniło się spawanie. Pomost mostu wsparty jest na solidnych betonowych przyczółkach. Sama konstrukcja pomostu składa się z poprzecznic i podłużnic oraz blach nieckowych, które tworzą stabilną i odporną na obciążenia nawierzchnię. Jezdnia wyłożona została tradycyjną kostką granitową, co nie tylko zapewnia trwałość, ale również nawiązuje do historycznego charakteru tego miejsca. Całkowita długość mostu wynosi 27 metrów i 60 centymetrów, natomiast szerokość to 15 metrów i 66 centymetrów. Szerokość jezdni umieszczonej pomiędzy kratownicami dźwigarów głównych wynosi 8 metrów i 5 centymetrów. Po obu stronach mostu znajdują się chodniki dla pieszych, każdy o szerokości 2 metrów, umieszczone po zewnętrznej stronie kratownic. Dzięki temu most spełnia zarówno funkcje komunikacyjne, jak i rekreacyjne, umożliwiając bezpieczne przejście pieszym oraz sprawny przejazd pojazdów. Most Rakowiecki przez niemal 100 lat swojego istnienia stał się ważnym elementem miejskiego krajobrazu, umożliwia nie tylko sprawną komunikację, ale także wpływa na kształtowanie tożsamości lokalnej społeczności. Przeprawa ta stanowi łącznik pomiędzy historycznymi dzielnicami Wrocławia, a jej obecność ułatwia rozwój tej części miasta. W ciągu minionych dekad Most Rakowiecki przechodził niezbędne remonty i modernizacje mające na celu zachowanie jego funkcjonalności oraz bezpieczeństwa użytkowników. Prace konserwatorskie obejmowały m.in. wzmacnianie konstrukcji, wymianę nawierzchni jezdni i chodników oraz zabezpieczenie kratownic przed korozją. Dzięki temu most nie tylko zachowuje swoje pierwotne walory estetyczne, ale również spełnia współczesne wymagania techniczne. W obliczu rosnącego natężenia ruchu drogowego oraz dynamicznego rozwoju Wrocławia, mosty takie jak Rakowiecki zyskują na znaczeniu. Ich utrzymanie i modernizacja są kluczowe dla sprawnego funkcjonowania miejskiej infrastruktury. W planach miasta uwzględnia się zarówno ochronę dziedzictwa inżynieryjnego, jak i dostosowywanie istniejących przepraw do nowych potrzeb mieszkańców. Dziś Most Rakowiecki to nie tylko element infrastruktury, ale również świadectwo historii i rozwoju techniki mostowej. Jego konstrukcja, łącząca elementy z początku XX wieku z rozwiązaniami z lat 20., stanowi unikatowy przykład inżynierii z minionych epok. Przetrwał burzliwe czasy zmiany granic i ustrojów, a mimo to wciąż służy mieszkańcom Wrocławia, łącząc przeszłość z teraźniejszością. Spacerując po moście, warto zwrócić uwagę na detale konstrukcyjne, charakterystyczne kratownice, solidne przyczółki i granitową nawierzchnię. To właśnie one przypominają o bogatej historii tego miejsca oraz o ludziach, którzy przez dziesięciolecia dbali o jego stan i bezpieczeństwo. Most Rakowiecki to nie tylko funkcjonalny monumentalna przeprawa nad Oławą. To także fragment historii Wrocławia wpisany na stałe w jego krajobraz i świadomość mieszkańców. Jego obecność przypomina, jak ważne są mosty, zarówno te dosłowne, jak i symboliczne, w budowaniu i podtrzymywaniu więzi międzyludzkich oraz rozwoju miejskiego środowiska. W zachodniej części Wrocławia na osiedlu Żerniki rozciąga się malowniczy zespół mostów, który od lat stanowi ważny punkt komunikacyjny oraz historyczny tej części miasta. Mosty żernickie, bo o nich mowa teraz w programie A. Słyszałeś, że to nie tylko funkcjonalne konstrukcje umożliwiające szybkie przemieszczanie się przez rzekę Ślęzę, ale także świadectwo bogatej historii oraz przemian, jakie dokonywały się na przestrzeni dziesięcioleci w tej części Dolnego Śląska. Mosty żernickie to zespół przepraw, w którego skład wchodzą trzy główne obiekty: most drogowy, kładka pieszo-rowerowa oraz most kolejowy. Każdy z nich pełni odrębną rolę w systemie komunikacyjnym Wrocławia, a ich usytuowanie w bliskim sąsiedztwie sprawia, że razem tworzą charakterystyczny dla tego miejsca krajobraz. Pierwszym z mostów, patrząc od południa, jest kładka żernicka. Ta nowoczesna konstrukcja została oddana do użytku w 2007 roku i od tego czasu służy pieszym oraz rowerzystom, umożliwiając bezpieczne pokonanie rzeki Ślęzy. Kładka posiada dwa przęsła i jest ważnym elementem infrastruktury rekreacyjnej osiedla, często wykorzystywanym przez mieszkańców podczas codziennych spacerów czy wycieczek rowerowych. Kolejnym obiektem jest most żernicki, historyczna przeprawa drogowa, która powstała w 1932 roku. Most ten, dawniej znany pod niemiecką nazwą Lochebrücke Neukirch, został zbudowany z myślą o obsłudze ruchu kołowego na ulicy Żernickiej. Konstrukcja składa się z trzech przęseł, a jej solidność i funkcjonalność sprawiają, że do dziś jest kluczową arterią komunikacyjną tej części miasta. Nieco dalej na północ nad rzeką Ślęzą znajduje się kolejny istotny element kompleksu. Ten czteroprzęsłowy most obsługuje dwa tory kolejowe linii numer 275, będąc ważnym ogniwem łączącym Wrocław z innymi częściami regionu. Jego strategiczne położenie sprawia, że odgrywa dużą rolę w transporcie zarówno pasażerskim, jak i towarowym. Ostatnią z przepraw usytuowaną najdalej na północ jest przerzut rurociągu. Choć nie jest to most w tradycyjnym rozumieniu, stanowi istotny element infrastruktury przesyłowej, a jego obecność podkreśla wielofunkcyjność tego rejonu. Historia mostów żernickich sięga czasów przedwojennych, kiedy to Wrocław należał do Niemiec. Ówczesne nazwy mostów nawiązywały do rzeki Ślęzy, zwanej wówczas Loche. Przedwojenne konstrukcje miały nie tylko znaczenie komunikacyjne, ale również strategiczne. Świadectwem tego są pozostałości poniemieckich schronów wartowniczych, które do dziś można odnaleźć w pobliżu mostów. Te niewielkie betonowe budowle ukryte wśród zieleni przypominają o burzliwej historii regionu i o tym, że mosty były niegdyś strzeżonymi punktami przeprawy. Dziś mosty żernickie są nieodłączną częścią miejskiego krajobrazu. Każdego dnia korzystają z nich mieszkańcy Żernik oraz okolicznych osiedli, zarówno kierowcy, jak i rowerzyści czy piesi. Kładka żernicka dzięki nowoczesnej konstrukcji i przemyślanemu projektowi stała się ulubionym miejscem spacerów, a także popularnym skrótem dla osób dojeżdżających do pracy lub szkół. Most żernicki, choć liczy sobie już niemal 100 lat, wciąż spełnia swoją rolę i jest regularnie poddawany konserwacjom oraz drobnym remontom. Jego trzy przęsła, wykonane z solidnych materiałów, wytrzymują obciążenia współczesnego ruchu drogowego. Most kolejowy natomiast z czterema przęsłami i dwoma torami obsługuje liczne składy pasażerskie oraz towarowe, zapewniając sprawną komunikację kolejową nie tylko w obrębie Wrocławia, ale także na trasie regionalnej i krajowej. Kompleks mostów nad Ślęzą w rejonie Żernik to nie tylko funkcjonalna infrastruktura, ale także miejsce o dużym znaczeniu społecznym. Dla wielu mieszkańców to codzienna droga do pracy, szkoły czy na zakupy. Mosty łączą osiedle z innymi częściami miasta, ułatwiając dostęp do usług i instytucji. Wokół przepraw rozwija się także infrastruktura rekreacyjna, ścieżki piesze i rowerowe, tereny zielone oraz miejsca odpoczynku. Okolice mostów są również miejscem spotkań lokalnej społeczności. okoliczności. W ciepłe dni można tu spotkać spacerowiczów, biegaczy oraz rowerzystów, a także rodziny z dziećmi korzystające z pobliskich terenów rekreacyjnych. To sprawia, że mosty żernickie są nie tylko elementem infrastruktury, ale także ważnym punktem na mapie życia społecznego osiedla. Wraz z rozwojem Wrocławia i rosnącą liczbą mieszkańców znaczenie mostów żernickich będzie systematycznie wzrastać. W planach miejskich przewiduje się dalszą modernizację oraz rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej w tej części miasta, co ma zapewnić jeszcze większą przepustowość i bezpieczeństwo użytkowników. Samorząd nie wyklucza również rewitalizacji terenów wokół mostów, aby jeszcze bardziej podnieść atrakcyjność tego miejsca. Mosty żernickie stanowią przykład harmonijnego połączenia historii z nowoczesnością. Z jednej strony przypominają o bogatej przeszłości Wrocławia, z drugiej odpowiadają na potrzeby współczesnych mieszkańców, zapewniając sprawną komunikację oraz możliwość aktywnego spędzania czasu wśród zieleni. To miejsce, w którym tradycja spotyka się z nowoczesnością, a codzienność przeplata się z historią.
1: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
5: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
6: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
5: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
10: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
11: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
12: Po reklamie.
13: Radio Gra. Hity pełne energii. Bo to

Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

programie A słyszałeś, że teraz most Ratyński, znany także pod dawniejszą nazwą Ratajski, to jedna z mniej znanych, lecz niezwykle ważnych przepraw Wrocławia. Zlokalizowany w zachodniej części miasta na granicy osiedli Ratyń i Jerzmanowo, łączy oba brzegi rzeki Bystrzycy w ciągu ulicy Augustyna Kośnego. Ta niepozorna konstrukcja przez dekady pełniła kluczową rolę w lokalnej komunikacji, a jej historia odzwierciedla burzliwe losy regionu. Osiedle Ratyń, położone na lewym, północnym brzegu Bystrzycy oraz Jerzmanowo, znajdujące się po stronie południowej, przez wieki były ze sobą połączone dzięki przeprawie, która umożliwiała nie tylko codzienne przemieszczanie się mieszkańców, ale także transport towarów i rozwój gospodarczy tej części miasta. Most Ratyński, choć dziś nie należy do najbardziej rozpoznawalnych wrocławskich mostów, stanowi istotny fragment infrastruktury komunikacyjnej zachodnich rubieży Wrocławia. Historia mostu sięga początków XX stulecia, kiedy to w latach od 1912 do 1917 przeprowadzono szeroko zakrojoną regulację Bystrzycy. W tym okresie zlikwidowano także stary stopień wodny, a w jego miejsce wzniesiono nową przeprawę. Most został wówczas zbudowany w technologii drewnianej, co było powszechną praktyką w tamtych czasach, zwłaszcza na terenach o mniejszym natężeniu ruchu i ograniczonych środkach finansowych. Drewniana konstrukcja służyła mieszkańcom przez kilka dekad, jednak jej żywotność została brutalnie przerwana przez wydarzenia II wojny światowej. W 1945 roku w wyniku działań wojennych i wycofywania się wojsk niemieckich most został całkowicie zniszczony. Przez kolejne lata okoliczni mieszkańcy musieli radzić sobie bez bezpośredniej przeprawy, co znacznie utrudniało codzienne życie i komunikację w tej części miasta. Dopiero w 1971 roku zapadła decyzja o odbudowie mostu. Tym razem postawiono na nowoczesne, jak na owe czasy, rozwiązania techniczne. W miejsce dawnej drewnianej przeprawy powstał most żelbetowy o ustroju nośnym w formie belki ciągłej. Konstrukcja składa się z dwóch przęseł, z których każde ma długość 27,8 metra, co daje łączną długość 56 metrów. Szerokość mostu wynosi 9,5 metra, z czego 7 metrów przeznaczono na jezdnię, a po 1,25 metra na każdy z dwóch chodników znajdujących się po obu stronach jezdni. Takie rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo zarówno kierowcom, jak i pieszym, umożliwiając swobodny ruch w obu kierunkach. Nawierzchnia mostu wykonana została jako bitumiczna, co gwarantuje trwałość i odporność na zmienne warunki atmosferyczne, a także umożliwia komfortową jazdę. Most przystosowany jest do ruchu pojazdów o masie do 30 ton, co czyni go ważnym elementem lokalnej infrastruktury drogowej, obsługującym zarówno ruch osobowy, jak i ciężarowy. Współczesny most Ratyński to nie tylko praktyczna przeprawa przez Bystrzycę, to również symbol ciągłości i odbudowy, który łączy pokolenia mieszkańców tej części Wrocławia. Codziennie korzystają z niego zarówno kierowcy, jak i piesi, a także rowerzyści przemierzający malownicze okolice zachodnich obrzeży miasta. Most umożliwia szybki i wygodny dojazd do centrum Wrocławia, a także do pobliskich miejscowości i terenów rekreacyjnych. Jest też istotnym elementem w systemie dróg lokalnych łączącym osiedla Ratyń i Jerzmanowo z pozostałymi częściami miasta. Dzięki

solidnej konstrukcji i regularnym pracom konserwacyjnym most od lat spełnia swoje zadanie, zapewniając bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom. Warto zwrócić uwagę na architekturę mostu, która, choć prosta i funkcjonalna, doskonale wpisuje się w krajobraz okolicy. Konstrukcja żelbetowa to rozwiązanie typowe dla lat 70. XX wieku, charakteryzujące się trwałością i łatwością utrzymania. Ustrój nośny w formie belki ciągłej zapewnia stabilność całej przeprawy, a podział na dwa przęsła umożliwia efektywne rozłożenie obciążeń. Chodniki po obu stronach jezdni wyposażone są w barierki ochronne, które zwiększają bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza w okresie wzmożonego ruchu. Most jest regularnie monitorowany i poddawany przeglądom technicznym, co pozwala na szybkie wykrywanie ewentualnych usterek i ich naprawę. Przeprawa przez Bystrzycę stanowi także ważny punkt orientacyjny na mapie Wrocławia. Położony wśród zielonych terenów w pobliżu pól uprawnych i lasów, most przyciąga nie tylko mieszkańców, ale także miłośników przyrody i rowerzystów, którzy chętnie wybierają te okolice na weekendowe wycieczki malownicze. Widoki na rzekę i otaczającą ją zieleń sprawiają, że okolice mostu są chętnie odwiedzane przez amatorów fotografii oraz osoby szukające odpoczynku od miejskiego zgiełku. Most Ratyński to przykład infrastruktury, która mimo pozornej zwyczajności odgrywa niezwykle istotną rolę w życiu miasta i jego mieszkańców. Jego historia, architektura oraz codzienne znaczenie dla lokalnej społeczności sprawiają, że warto przyjrzeć się tej przeprawie bliżej, doceniając jej wkład w rozwój i funkcjonowanie zachodnich dzielnic Wrocławia. To most, który łączy nie tylko dwa brzegi Bystrzycy, ale także przeszłość z teraźniejszością, będąc świadkiem wielu pokoleń mieszkańców i zmian zachodzących w tej części miasta.

Kładka Siedlecka to jeden z tych obiektów we Wrocławiu, które codziennie łączą setki mieszkańców, a jednocześnie niosą ze sobą bogatą historię i niepowtarzalny klimat. To miejsce, gdzie nowoczesność przeplata się z tradycją, a codzienne życie mieszkańców spotyka się z dziedzictwem przeszłości. I o tej przeprawie teraz opowiemy więcej w programie A. Słyszałeś, że? Kładka Siedlecka znajduje się w południowo-wschodniej części Wrocławia nad rzeką Oława. Łączy dwa osiedla, Wilczy Kąt oraz Siedlec, zapewniając wygodne przejście pieszym i rowerzystom. Po jednej stronie w rejonie ulicy Wilczej rozpościera się osiedle Wilczy Kąt, ogródki działkowe oraz znany zakład produkcyjny Dawna Pollena. Po drugiej stronie kładki na prawym brzegu Oławy rozciąga się Las Rakowiecki, zielone płuca tej części miasta, chętnie odwiedzane przez spacerowiczów i miłośników przyrody. Historia kładki siedleckiej sięga niemal 100 lat wstecz. Została ona wybudowana w roku 1928 w okresie dynamicznego rozwoju miejskiej infrastruktury Wrocławia. Od początku swojego istnienia służyła przede wszystkim mieszkańcom okolicznych osiedli, umożliwiając swobodny dostęp do terenów zielonych oraz zakładów pracy. Konstrukcja kładki jest przykładem przemyślanej inżynierii z początku XX wieku. Nośność zapewniają dwa stalowe dźwigary kratowe, które rozciągają się na 5 przęsłach. Charakterystyczny paraboliczny kształt górnego pasa dźwigarów nadaje kładce lekkości i elegancji, a zarazem podkreśla jej funkcjonalny charakter. Pomost komunikacyjny został zamocowany w dolnym pasie dźwigarów, a nawierzchnia wykonana została z drewna, co dodatkowo podkreśla jej kameralny, przyjazny użytkownikom charakter. Całkowita długość kładki wynosi 108 metrów i 70 centymetrów, a jej szerokość to 2,5 metra. Taka szerokość pozwala na bezpieczne i komfortowe mijanie się pieszych oraz rowerzystów, którzy każdego dnia przemierzają tę trasę. Kładka Siedlecka to nie tylko element infrastruktury, ale również ważny punkt na mapie społecznej Wrocławia. Dla wielu mieszkańców jest nieodłącznym fragmentem codziennej drogi do pracy, szkoły czy na zakupy. Umożliwia szybkie i wygodne przedostanie się przez Oławę, omijając ruchliwe arterie i zapewniając bliski kontakt z naturą. Przebiega przez tereny, które od lat stanowią enklawy zieleni oraz miejsca spotkań rodzinnych i towarzyskich. Szczególne znaczenie kładka ma dla osób korzystających z ogródków działkowych położonych w jej pobliżu. Latem, w weekendy i popołudniami można tu spotkać wielu działkowców, którzy z narzędziami i koszami pełnymi plonów wracają do domów, korzystając z urokliwej przeprawy. Również dzieci i młodzież z okolicznych osiedli chętnie wybierają kładkę jako trasę do szkoły czy na boisko. Zabytkowa konstrukcja kładki mimo upływu lat zachowała swój oryginalny charakter. Drewniana nawierzchnia i stalowe dźwigary wymagają jednak regularnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych. W ostatnich latach pojawiły się głosy dotyczące potrzeby remontu, zwłaszcza w kontekście zwiększającego się ruchu pieszych i rowerzystów. Samorząd miejski podejmuje działania mające na celu utrzymanie kładki w dobrym stanie technicznym, dbając jednocześnie o zachowanie jej historycznego wyglądu. Prace renowacyjne prowadzone są z poszanowaniem oryginalnych materiałów i technologii, co pozwala zachować unikalny klimat tego miejsca. Dla wielu wrocławian kładka siedlecka to miejsce pełne wspomnień. Starsi mieszkańcy pamiętają czasy, gdy była ona jedyną przeprawą przez Oławę w tej części miasta, a dzieciństwo wielu pokoleń upłynęło na spacerach i zabawach w jej okolicach. Dziś kładka jest również chętnie wybierana przez rowerzystów, biegaczy oraz miłośników Nordic Walking, którzy doceniają jej urok i funkcjonalność. Zimą, gdy Oława skuta jest lodem, a okoliczne drzewa pokryte są szronem, kładka zamienia się w magiczne miejsce, z którego rozpościera się widok na Białe Połacie i spokojny nurt rzeki. Latem natomiast otoczona zielenią staje się doskonałym punktem obserwacyjnym dla miłośników przyrody i fotografów. Wraz z rozwojem Wrocławia i rosnącą liczbą mieszkańców tej części miasta, rola kładki siedleckiej stale rośnie. Władze miejskie oraz lokalne społeczności podejmują rozmowy na temat przyszłości przeprawy. Pojawiają się propozycje budowy nowych ścieżek rowerowych, lepszego oświetlenia oraz montażu elementów małej architektury, które poprawiłyby komfort i bezpieczeństwo użytkowników. Jednocześnie podkreśla się konieczność zachowania historycznego charakteru kładki, która na stałe wpisała się w krajobraz tej części Wrocławia. Dbałość o tradycję oraz otwartość na nowoczesne rozwiązania to klucz do utrzymania jej funkcji przez kolejne dekady. Kładka Siedlecka to znacznie więcej niż tylko przeprawa przez Oławę. To miejsce spotkań, symbol codziennego życia mieszkańców
mieszkańców i świadek historii miasta. Jej stalowa konstrukcja i drewniana nawierzchnia, choć niepozorne na pierwszy rzut oka, kryją w sobie opowieść o przemianach, jakie zachodziły we Wrocławiu przez ostatnie 100 lat. Dziś kładka wciąż łączy nie tylko brzegi rzeki, ale także pokolenia, tradycje z nowoczesnością i ludzi z naturą.

programie A słyszałeś, że tym razem opowiemy o kładce złotnickiej. W zachodniej części Wrocławia nad spokojnym nurtem Bystrzycy rozciąga się ta wyjątkowa przeprawa pieszo-rowerowa, będąca nie tylko funkcjonalnym elementem miejskiej infrastruktury, ale również świadkiem wielowiekowej historii tej części miasta. Historia tego miejsca sięga przełomu XIX i XX wieku, kiedy to w okolicach obecnych ulic Władysława Skoczylasa i promenady istniała pierwsza drewniana kładka. Była ona kluczowym elementem szlaku prowadzącego z Leśnicy do Jerzmanowa oraz Żernik, łącząc dawne złotniki z pozostałymi osiedlami po zachodniej stronie miasta. Przeprawa ta, choć spełniała swoją rolę z biegiem lat, okazała się zbyt delikatna, by sprostać rosnącym potrzebom mieszkańców i wyzwaniom technicznym. W połowie lat 30. ubiegłego wieku, ze względu na niewystarczającą nośność oraz zły stan techniczny, zdecydowano się na rozbiórkę starej kładki. W jej miejscu powstał nowoczesny, jak na tamte czasy, żelbetowy most o trzech przęsłach wspartych na solidnych filarach. Jego długość całkowita wynosiła blisko 68 metrów, a szerokość użytkowa dochodziła do 3 metrów. Konstrukcja ta, znana wówczas jako Weistritzbrücke bei Goldschmieden, czyli most bystrzycki na złotnikach, stanowiła ważny element lokalnej infrastruktury, umożliwiając bezpieczne i wygodne przejście przez rzekę. Niestety burzliwe wydarzenia II wojny światowej nie ominęły również tej okolicy. W lutym 1945 roku, podczas oblężenia miasta, niemieccy saperzy wysadzili środkowe i południowe przęsła mostu, chcąc utrudnić przemarsz wojsk przeciwnika. Po zakończeniu działań wojennych prowizoryczna drewniana kładka służyła mieszkańcom przez kolejne 2 dekady. Dopiero w latach 60. po rozebraniu ostatnich fragmentów dawnej konstrukcji wybudowano nową, również drewnianą przeprawę przeznaczoną wyłącznie dla pieszych. Lata 90. przyniosły kolejne wyzwania. W lipcu 1997 roku Wrocław nawiedziła katastrofalna powódź, która zniszczyła wiele elementów miejskiej infrastruktury, w tym także kładkę na Bystrzycy. Mimo prób ratowania i napraw siła żywiołu okazała się zbyt wielka. Przeprawa została całkowicie zniszczona. W odpowiedzi na potrzeby lokalnej społeczności w 1999 roku powstała nowa stalowa konstrukcja nazwana Kładką Złotnicką imienia błogosławionego Czesława. Kładka mierzy blisko 68 metrów długości, a jej szerokość całkowita to niemal 4 metry, z czego 3 metry przeznaczono na wygodny chodnik dla pieszych i rowerzystów. Charakterystyczna wantowa konstrukcja zapewnia nie tylko wytrzymałość, ale również nowoczesny i lekki wygląd wpisujący się w krajobraz okolicy. Pomost wykonano z blachy, a nawierzchnię pokryto warstwą bitumiczną, co gwarantuje trwałość i bezpieczeństwo użytkowników. Kładka Złotnicka to nie tylko funkcjonalna przeprawa, to także ważny punkt na mapie rekreacyjnej i turystycznej Wrocławia. Przeprawa prowadzi bezpośrednio do Parku Złotnickiego, który stanowi zielone serce tej części miasta. Park oferuje liczne atrakcje dla odwiedzających, nowoczesne place zabaw dla dzieci, tor wrotkarski, górkę saneczkową, boisko do koszykówki, siłownie na świeżym powietrzu oraz rozległe trasy spacerowe. To miejsce, gdzie mieszkańcy i turyści mogą aktywnie spędzać czas, odpoczywać na łonie przyrody i korzystać z uroków okolicznych terenów zielonych. Szczególną atrakcją, która pojawiła się przed wejściem na kładkę od strony Parku Złotnickiego 6 kwietnia 2025 roku, jest rzeźba wrocławskiego krasnala o imieniu Raciworek. Nazwa ta nawiązuje do zbiornika Racibórz Dolny, który odegrał kluczową rolę w ochronie Wrocławia przed zalaniem podczas powodzi w 2024 roku oraz do worków z piaskiem, które mieszkańcy układali, by uchronić Park Złotnicki i resztę miasta przed falą powodziową. Krasnal Raciworek stał się symbolem solidarności i wspólnotowego działania w obliczu żywiołu. W bezpośrednim sąsiedztwie kładki znajdują się także ruiny dawnego grodu, pochodzące z XIII i XIV wieku. To miejsce pamięci upamiętnione tablicą stanowi cenny ślad historii i pozwala na chwilę zadumy nad losami tej części Wrocławia. Niedaleko wejścia na kładkę od strony parku wznosi się także pomnik ku czci poległych w I wojnie światowej, będący wyrazem pamięci o dawnych mieszkańcach i burzliwych dziejach regionu. Obecnie kładka Złotnicka to nie tylko praktyczne połączenie między osiedlami Leśnica i Złotniki, ale także miejsce spotkań, spacerów i chwil wytchnienia jej
Solidna stalowa konstrukcja oraz przemyślana architektura sprawiają, że każdego dnia korzystają z niej setki mieszkańców i turystów. Stanowi ona symbol odbudowy i rozwoju Wrocławia, a także świadectwo nieprzerwanej obecności człowieka nad brzegiem Bystrzycy. Dzięki dogodnemu położeniu i bogatej historii Kładka Złotnicka jest miejscem, w którym można poczuć ducha dawnych czasów, jednocześnie ciesząc się nowoczesną infrastrukturą i pięknem otaczającej przyrody. To doskonały przykład tego, jak tradycja i nowoczesność mogą harmonijnie współistnieć, tworząc przestrzeń przyjazną dla mieszkańców oraz inspirującą dla odwiedzających.

0: Reklama.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.

0: Zyskaj balans. Zdrowid.
1: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
2: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
8: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl. Po reklamie.
9: Ja się

programie A słyszałeś, że tym razem Most Brodzki we Wrocławiu to jeden z mniej znanych, ale niezwykle istotnych elementów infrastruktury komunikacyjnej Wrocławia. Przeprawa ta rozciąga się nad malowniczą Bystrzycą, stanowiąc ostatni most na tej rzece przed jej ujściem do Odry. Położony na zachodnich obrzeżach miasta, most pełni kluczową rolę w łączeniu osiedli Pracze Odrzańskie oraz Janówek, zapewniając dogodne połączenie drogowe dla mieszkańców, jak również dla strategicznych obiektów, takich jak wrocławska oczyszczalnia ścieków. Most Brodzki znajduje się w ciągu ulicy Janowskiej, jednej z ważniejszych arterii komunikacyjnych tej części miasta. Łączy on dwa osiedla. Pracze Odrzańskie po jednej stronie, Bystrzycy oraz Janówek po drugiej. To właśnie dzięki tej przeprawie mieszkańcy mogą sprawnie przemieszczać się między obiema dzielnicami, a ciężarówki dostarczające materiały i odbierające odpady mają bezpośredni dostęp do wrocławskiej oczyszczalni ścieków. Jednej z największych tego typu instalacji na Dolnym Śląsku. Warto podkreślić, że Most Brodzki jest ostatnią przeprawą na Bystrzycy przed jej ujściem do Odry. Ma to niebagatelne znaczenie dla organizacji ruchu w tej części miasta, zwłaszcza w kontekście obsługi terenów przemysłowych oraz zapewnienia alternatywnych tras dla mieszkańców w przypadku zamknięcia innych mostów lub modernizacji sieci drogowej. Obecny most został zbudowany w roku 1967, zastępując wcześniejsze konstrukcje, które nie spełniały już wymogów nowoczesnego ruchu drogowego. Most Brodzki to przykład konstrukcji trójprzęsłowej wykonanej z prefabrykowanego kablobetonu typu WBS. Rozwiązanie to pozwala na dużą wytrzymałość oraz trwałość mostu, a jednocześnie umożliwia szybki montaż poszczególnych elementów. Dźwigary mostu są swobodnie podparte, a całość przykryta jest solidną płytą żelbetową, zabezpieczającą konstrukcję przed wpływem czynników atmosferycznych i obciążeniami mechanicznymi. Nawierzchnia mostu została wykonana z asfaltobetonu, co zapewnia odpowiednią przyczepność oraz komfort jazdy zarówno dla samochodów osobowych, jak i pojazdów ciężarowych. Całkowita długość mostu wynosi 56,4 metra, natomiast szerokość to 11,5 metra. Jezdnia zajmuje 9 metrów, a po obu stronach mostu znajdują się chodniki o szerokości 1 i 1,4 metra każdy. Taki układ pozwala na bezpieczne korzystanie z mostu zarówno kierowcom, jak i pieszym. Dopuszczalna masa pojazdu, która może przemieszczać się przez Most Brodzki, wynosi 15 ton. Ograniczenie to jest podyktowane zarówno bezpieczeństwem użytkowników, jak i troską o trwałość konstrukcji. Most składa się z trzech przęseł, co jest rozwiązaniem optymalnym przy tej długości przeprawy i szerokości rzeki Bystrzyca. Tuż przy moście zlokalizowano wodowskaz, który umożliwia stały monitoring poziomu wody w Bystrzycy. Jest to szczególnie istotne w okresach intensywnych opadów lub roztopów, kiedy wzrasta ryzyko powodzi. Kontrola poziomu rzeki pozwala na bieżąco reagować w przypadku zagrożenia, chroniąc zarówno infrastrukturę, jak i okolicznych mieszkańców. Otoczenie Mostu Brodzkiego to tereny charakteryzujące się dużą różnorodnością krajobrazową. Po jednej stronie rozciągają się zabudowania osiedla Pracze Odrzańskie, znane z kameralnej, willowej zabudowy oraz licznych terenów zielonych. Po drugiej stronie na Janówku dominują tereny przemysłowe oraz obiekty związane z gospodarką komunalną miasta. Przeprawa mostowa wpisuje się harmonijnie w ten krajobraz, stanowiąc ważny element lokalnej infrastruktury. Po zniszczeniach wojennych, które dotknęły większość mostów wrocławskich, odbudowa przepraw była jednym z priorytetów władz miejskich. Wybór nowoczesnej prefabrykowanej konstrukcji w przypadku Mostu Brodzkiego był podyktowany zarówno względami ekonomicznymi, jak i technicznymi. Dzięki temu już w drugiej połowie lat 60. możliwe było przywrócenie pełnej funkcjonalności tej ważnej arterii komunikacyjnej. Most Brodzki to nie tylko element infrastruktury, ale również miejsce o znaczeniu społecznym. Codziennie korzystają z niego setki osób, zarówno kierowcy, jak i piesi, mieszkańcy pobliskich osiedli, pracownicy oczyszczalni ścieków, uczniowie oraz turyści zwiedzający zachodnie krańce miasta. Współczesne mosty muszą sprostać wielu wyzwaniom. Dotyczy to także Mostu Brodzkiego. Rosnący ruch samochodowy, coraz większe obciążenia związane z transportem ciężarowym, a także zmieniające się warunki atmosferyczne sprawiają, że konieczna jest regularna kontrola stanu technicznego. Przeprawy służby miejskie prowadzą systematyczne przeglądy i konserwacje, dbając o bezpieczeństwo użytkowników. W planach rozwoju Wrocławia przewiduje się modernizację niektórych odcinków ulicy Janowskiej oraz poprawę infrastruktury rowerowej w okolicach mostu. Dzięki temu Most Brodzki ma szansę jeszcze lepiej służyć mieszkańcom, stając się nie tylko miejscem przeprawy, ale również elementem integrującym społeczność lokalną.
Most Brodzki we Wrocławiu to przykład dobrze zaprojektowanej i utrzymanej przeprawy, która od dekad pełni kluczową rolę w systemie komunikacyjnym miasta. Łącząc Pracze Odrzańskie z Janówkiem, zapewnia sprawny ruch drogowy i pieszy, a także wspiera działalność strategicznych obiektów miejskich. Jego solidna konstrukcja, funkcjonalność oraz otoczenie sprawiają, że pozostaje ważnym punktem na mapie Wrocławia, łącząc przeszłość z teraźniejszością i przyszłością tego dynamicznie rozwijającego się miasta.

To jest program A, słyszałeś, że? I w nim teraz opowieść o Moście Pilczyckim położonym na zachodnich obrzeżach Wrocławia. To przeprawa o bogatej historii, która przez dziesięciolecia pełniła kluczową rolę w sieci komunikacyjnej miasta. Przerzucony nad rzeką Ślęzą łączy dwie istotne dzielnice, Pilczyce i Żerniki, oraz stanowi ważny fragment ciągu ulic Lotniczej i Kosmonautów. Ta niepozorna, lecz niezwykle istotna konstrukcja przez lata zmieniała swoje funkcje, dostosowując się do dynamicznie rozwijającej się infrastruktury miejskiej. Most Pilczycki znajduje się w zachodniej części Wrocławia, w rejonie osiedli o bogatej historii i zróżnicowanej zabudowie. Pilczyce, położone na prawym brzegu Ślęzy, to jedno z najstarszych osiedli miasta, natomiast Żerniki na lewym brzegu charakteryzują się zarówno zabudową jednorodzinną, jak i licznymi terenami zielonymi. Przeprawa usytuowana jest w ciągu ulicy Lotniczej, będącej jednym z głównych wylotów komunikacyjnych miasta w kierunku zachodnim, oraz ulicy Kosmonautów, prowadzącej do leśnicy dużego osiedla, do którego od lat kursują tramwaje. Współczesny most Pilczycki został odbudowany w roku 1959. Wyróżnia się dwuprzęsłową konstrukcją stalową, w której zastosowano nowoczesne, jak na tamte czasy, technologie. Ustrój nośny mostu stanowią stalowe belki o przekroju dwuteowym, co zapewniało odpowiednią wytrzymałość i trwałość konstrukcji. Całkowita długość mostu wynosi 24 metry i 20 centymetrów, a szerokość całkowita to 10 metrów i 30 centymetrów. Jezdnia o szerokości 7 metrów pozwala na swobodny przejazd zarówno tramwajów, jak i pojazdów samochodowych. Po obu stronach mostu znajdują się chodniki o szerokości 1 metra i 54 centymetrów, umożliwiające bezpieczny ruch pieszych. Nawierzchnia mostu została wykonana z trwałej kostki granitowej, co nie tylko podkreśla jego historyczny charakter, lecz także zapewnia odporność na intensywne użytkowanie oraz zmienne warunki atmosferyczne. Przeprawa została zaprojektowana z myślą o ruchu mieszanym, zarówno drogowym, jak i tramwajowym. W most wbudowano dwa torowiska tramwajowe, które do dziś stanowią kluczowy element komunikacji zbiorowej na trasie prowadzącej do Leśnicy. Przez pierwsze dziesięciolecia po II wojnie światowej most Pilczycki był jednym z kluczowych elementów infrastruktury zachodniej części miasta. Stanowił główną przeprawę dla ruchu kołowego i tramwajowego, umożliwiając sprawny dojazd do rozwijających się osiedli oraz terenów przemysłowych. Wraz z rozbudową Wrocławia oraz powstaniem nowych tras komunikacyjnych zmieniały się także funkcje mostu. Po wybudowaniu nowego mostu Pilczyckiego, położonego na północ od starej przeprawy, dotychczasowy most został przeznaczony głównie do obsługi ruchu tramwajowego oraz lokalnego ruchu samochodowego. Główny ciężar ruchu kołowego przejęła nowa przeprawa, co pozwoliło odciążyć starą konstrukcję i zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników. W okresie budowy autostradowej obwodnicy Wrocławia oraz modernizacji węzła drogowego w rejonie ulicy Lotniczej, stary most Pilczycki pełnił funkcję tymczasowej przeprawy, umożliwiając objazd dla pojazdów i zapewniając ciągłość ruchu w tej części miasta. Było to szczególnie istotne w kontekście rosnącego natężenia ruchu oraz potrzeby sprawnego przemieszczania się mieszkańców zachodnich dzielnic Wrocławia. Nie wszystkie wydarzenia związane z mostem Pilczyckim miały pozytywny charakter. W połowie kwietnia roku 1991 doszło tutaj do poważnego wypadku. Tramwaj linii 10 jadący w kierunku Leśnicy wykoleił się i spadł z mostu na brzeg rzeki. Śledztwo wykazało, że przyczyną tego groźnego incydentu były kamienie, które ktoś umieścił w rowkach szyn tramwajowych. Wypadek ten odbił się szerokim echem wśród mieszkańców Wrocławia. Obecnie stary most Pilczycki pełni przede wszystkim funkcję przeprawy tramwajowej, obsługując linie prowadzące do zachodnich osiedli miasta. Dzięki odpowiedniej konserwacji i regularnym remontom konstrukcja wciąż spełnia swoje zadanie, choć jej rola w ruchu samochodowym została mocno ograniczona. Przeprawa stanowi ważny element krajobrazu tej części Wrocławia, będąc świadkiem przemian urbanistycznych oraz rozwoju komunikacji miejskiej. Most Pilczycki to nie tylko fragment infrastruktury, lecz także symbol zmian, jakie zaszły w zachodniej części Wrocławia na przestrzeni ostatnich dekad. Jego historia, architektura oraz rola w systemie komunikacyjnym miasta sprawiają, że warto przyjrzeć się tej konstrukcji z uwagą i docenić jej znaczenie dla codziennego życia mieszkańców.

To jest program A. Słyszałeś, że w nim teraz Akademia Muzyczna imienia Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Ta państwowa uczelnia muzyczna, zlokalizowana w historycznym centrum miasta, od lat kształci wybitnych muzyków, pedagogów i naukowców, tworząc jednocześnie przestrzeń do rozwoju artystycznego i naukowego. Historia Wrocławskiej Akademii Muzycznej sięga końca 48 roku ubiegłego stulecia. Wtedy to dzięki inicjatywie członków Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego powołano do życia Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną. Była to piąta uczelnia wyższa we Wrocławiu i zarazem siódma taka placówka w całej Polsce. Początkowo działalność dydaktyczna skupiała się na jednym wydziale pedagogicznym. Jednak dynamiczny rozwój sprawił, że już w kolejnym roku powstał Wydział Wokalny, a następnie Instrumentalny oraz Wydział Teorii i Dyrygentury, który w 1951 roku poszerzono o sekcję kompozycji. Przez wiele lat struktura uczelni opierała się na czterech wydziałach, choć przechodziła krótkotrwałe zmiany w latach 50. oraz pod koniec lat 80. Szczególną rolę w historii uczelni odegrało powołanie w 1972 roku Zakładu Muzykoterapii Ogólnej i Stosowanej. Była to pierwsza w Polsce placówka badawcza zajmująca się tą dziedziną, która w latach 80. funkcjonowała już jako instytut. Z kolei 1 października 2024 roku uczelnia wzbogaciła się o Wydział Muzyki Jazzowej, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych artystów i współczesnych trendów muzycznych. Obecnie Akademia Muzyczna imienia Karola Lipińskiego umożliwia podjęcie studiów pierwszego oraz drugiego stopnia na 7 kierunkach prowadzonych w ramach 5 wydziałów. Do wyboru są m.in. kompozycja i teoria muzyki, dyrygentura, instrumentalistyka, wokalistyka, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, muzyka kościelna oraz muzyka jazzowa. Uczelnia oferuje także studia podyplomowe, umożliwiając rozwijanie kompetencji oraz zdobywanie nowych kwalifikacji. Uczelnia dysponuje również jednostkami ogólnouczelnianymi i międzywydziałowymi, takimi jak Centrum Promocji i Organizacji Wydarzeń, Centrum Projektów i Współpracy z Zagranicą, Centrum Rozwoju Artysty, Biuro Karier, Biblioteka Wydawnictwo, Studio Technik Multimedialnych ze Studiem Nagrań, Studium Pedagogiczne, Studium Języków Obcych oraz English Division. Kampus Akademii Muzycznej imienia Karola Lipińskiego mieści się przy placu Jana Pawła II numer 2 w sercu Wrocławia. To miejsce o bogatej historii, o czym świadczą liczne odkrycia archeologiczne w okolicy, odsłaniające fragmenty średniowiecznego osadnictwa oraz dawne miejskie fortyfikacje. Z okien głównego gmachu uczelni można podziwiać dwie grupy alegorycznych rzeźb: Walka i Zwycięstwo autorstwa Ernsta Segera, a także zabytkową fontannę. Te wyjątkowe obiekty objęte są ochroną konserwatora zabytków, a cały teren uznano za historyczny pomnik Wrocław, zespół historycznego centrum. W bezpośrednim sąsiedztwie Akademii znajdują się również dawne obiekty przemysłowe, które w połowie XX wieku zaadaptowano na hale magazynowe. Sam główny budynek Akademii to dawna rezydencja wzniesiona na przełomie XIX i XX wieku. Po wojnie służył jako bursa szkół artystycznych, a na początku lat 90. już jak

0: boisz się zakupu używanego samochodu? Niepotrzebnie. Wybierając używaną Toyotę lub Lexusa możesz zyskać nawet do 10 lat gwarancji lub do 185 tysięcy kilometrów przebiegu. Niezależnie od tego, czy szukasz miejskiego auta, rodzinnego SUV-a czy komfortowej limuzyny, postaw na sprawdzony samochód z gwarancją. Toyota i Lexus używane. Pewny wybór na lata. Odwiedź nasz salon Toyota Kamiński Konin przy ulicy Spółdzielców 15. Warunkiem utrzymania gwarancji jest wykonywanie corocznych lub co 15 tysięcy kilometrów przeglądów serwisowych oraz spełnienie wymagań programu Gwarancja Relax.
1: Tylko miejsce nauki, ale także przestrzeń spotkań artystycznych, koncertów i wydarzeń kulturalnych. Uczelnia regularnie organizuje festiwale, konkursy, warsztaty oraz seminaria, zapraszając do współpracy wybitnych artystów i pedagogów z kraju i zagranicy dzięki aktywnej działalności jednostek międzywydziałowych i współpracy międzynarodowej. Studenci mają możliwość uczestniczenia w projektach artystycznych i naukowych na całym świecie. Akademia cieszy się prestiżem zarówno w środowisku muzycznym, jak i akademickim. Jej absolwenci to laureaci międzynarodowych konkursów, cenieni soliści, dyrygenci, kompozytorzy, pedagodzy oraz animatorzy życia muzycznego. Uczelnia nieustannie rozwija swoją ofertę dydaktyczną, dostosowując ją do zmieniających się potrzeb rynku pracy i nowoczesnych trendów w edukacji muzycznej. Wrocławska Akademia Muzyczna pozostaje miejscem, w którym pasja do muzyki łączy się z profesjonalizmem i otwartością na nowe wyzwania. To właśnie tutaj, w murach dawnych pałaców i nowoczesnych sal koncertowych, rodzą się talenty, które kształtują przyszłość polskiej i światowej sceny muzycznej.

0: programie A słyszałeś, że opowiemy teraz o działającej we Wrocławiu Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, która odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu przyszłych liderów polskiej armii oraz rozwijaniu nowoczesnych rozwiązań naukowych na rzecz bezpieczeństwa narodowego. Ta wojskowa uczelnia publiczna, działająca pod nadzorem ministra obrony narodowej, to nie tylko miejsce edukacji wojskowej i cywilnej, ale także ośrodek badań naukowych oraz platforma współpracy międzynarodowej. Korzenie Akademii sięgają czasów IRE Rzeczypospolitej, kiedy to w Warszawie funkcjonowała Szkoła Rycerska, założona w drugiej połowie XVIII wieku. Później, już w XX wieku, tradycje kontynuowały kolejne szkoły oficerskie w Komorowie, Ostrowi Mazowieckiej, Wrocławiu, Poznaniu, Toruniu i innych miastach. W powojennej Polsce poprzez szereg reorganizacji i połączeń powstały instytucje kształcące oficerów różnych specjalności, od wojsk zmechanizowanych przez inżynieryjne, chemiczne, po rakietowe i artyleryjskie. Decydujący moment nastąpił w latach 90. i na początku XXI wieku, kiedy rządowe rozporządzenia doprowadziły do konsolidacji wojskowego szkolnictwa wyższego. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu, która wyewoluowała z wcześniejszych placówek, przejęła kształcenie po zlikwidowanych szkołach w Poznaniu, Toruniu, a także po innych uczelniach specjalistycznych. W 2010 roku placówka zyskała oficjalną nazwę Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, a 7 lat później, po spełnieniu wymogów ustawowych, uzyskała status akademii. Od tej pory funkcjonuje jako Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, oferując studia nie tylko wojskowe, ale również cywilne, prowadząc badania naukowe i nadając stopnie doktorskie. Podstawowym zadaniem Akademii jest przygotowywanie kadr dowódczych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla Wojsk Lądowych. Instytucja realizuje proces badań naukowych, prowadzi doktorantów i nadaje stopnie naukowe doktora zarówno w dziedzinie nauk społecznych, w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk o bezpieczeństwie, jak i w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych. Akademia prowadzi szeroką gamę kierunków studiów, zarówno wojskowych, jak i cywilnych. Na studiach wojskowych kształci podchorążych na kierunkach takich jak inżynieria bezpieczeństwa, logistyka, zarządzanie oraz dowodzenie. Realizowane są zarówno studia inżynierskie, jak i jednolite studia magisterskie. Szczególną wagę przykłada się do specjalizacji odpowiadających współczesnym wyzwaniom wojskowym, takim jak rozpoznanie, artyleria przeciwlotnicza czy likwidacja skażeń. Studia cywilne obejmują inżynierię bezpieczeństwa, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie, logistykę oraz informatykę. Uczelnia oferuje również studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla żołnierzy, a także kursy przeszkalania kadr rezerwy. Akademia Wojsk Lądowych dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczno-szkoleniową, która umożliwia realizację zaawansowanych programów nauczania i szkolenia praktycznego. Wśród najważniejszych elementów infrastruktury znajdują się systemy symulacji taktycznej, kompleksowe symulatory działań bojowych, urządzenia szkolno-treningowe, laserowe symulatory strzelań, a także specjalistyczne laboratoria. Między innymi laboratorium przywództwa, laboratorium zarządzania dronami oraz laboratorium szybkich napraw na polu walki. Laboratorium przywództwa wyposażone jest w nowoczesne narzędzia diagnostyczne, które pozwalają badać predyspozycje dowódcze oraz cechy osobowości liderów. Akademia stawia na wszechstronne kształcenie, integrując rozwój kompetencji merytorycznych, sprawnościowych i społecznych. W Akademii prowadzone są badania naukowe w dziedzinach nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk społecznych. Szczególną uwagę poświęca się inżynierii lądowej, transportowi, naukom o bezpieczeństwie oraz naukom o zarządzaniu i jakości. Osiągnięcia naukowców Akademii zostały docenione na międzynarodowych festiwalach i wystawach, gdzie zdobywali złote i srebrne medale za innowacyjne projekty. Akademia Wojsk Lądowych aktywnie rozwija współpracę z 57 zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Szczególnie istotne są kontakty z amerykańskimi uczelniami wojskowymi. Ponadto Akademia realizuje projekty partnerstwa strategicznego z uczelniami z Austrii, Czech, Węgier, Rumunii, Portugalii i Grecji. Akademia Wojsk Lądowych to rozbudowana instytucja, w której funkcjonują wydziały zarządzania, nauk o bezpieczeństwie oraz dowodzenia. W ich ramach działają instytuty, katedry i zakłady specjalizujące się w różnorodnych aspektach Uniwersytetach Nauk Wojskowych i Społecznych. Szczególną rolę odgrywa Instytut Przywództwa, koncentrujący się na kształtowaniu postaw patriotycznych, etosu służby oraz kompetencji przywódczych. W Akademii działają także jednostki międzywydziałowe, takie jak Studium Języków Obcych czy Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu, które dbają o wszechstronny rozwój podchorążych i studentów. Dziś Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki to nowoczesna uczelnia, która łączy bogatą tradycję z nowatorskimi metodami kształcenia i prowadzeniem badań naukowych na najwyższym poziomie. Przygotowuje nie tylko przyszłych dowódców, ale również ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa, zarządzania i logistyki, zarówno na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jak i sektora cywilnego.
1: Oh boy. Yes! It is not that funny. That's fine.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%.

0: Crédit Agricole.
1: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu to wyjątkowa uczelnia, której historia i działalność są nierozerwalnie związane z dziedzictwem akademickim Dolnego Śląska oraz życiem duchowym regionu. I o tej uczelni teraz więcej w programie A. Słyszałeś, że historia Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu jest bogata i pełna wyzwań. Jego korzenie sięgają początków XVIII stulecia, kiedy to we Wrocławiu powstała Akademia Leopoldyńska. Wydział Teologiczny tej uczelni stanowił przez wiele lat centrum refleksji naukowej i duchowej, kształcąc kolejne pokolenia duchownych i świeckich. Po II wojnie światowej, w wyniku decyzji władz państwowych o rozdziale wydziałów teologicznych od uniwersytetów, działalność teologiczna została zawieszona. Dopiero w latach 60. ubiegłego wieku, dzięki staraniom Kościoła i przy wsparciu Stolicy Apostolskiej, udało się powołać akademickie studium teologiczne, które stało się kontynuatorem przerwanej tradycji. W 1974 roku uczelnia otrzymała prestiżowy tytuł papieski, a od tego momentu funkcjonuje pod nazwą Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. W kolejnych latach uzyskała osobowość prawną i została oficjalnie uznana przez władze państwowe jako szkoła wyższa. Wśród ważnych kamieni milowych należy wymienić przystąpienie do grona Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz pozytywną akredytację kierunku teologia. Ponadto w 2018 roku uczelnia została uhonorowana prestiżową śląską nagrodą imienia Juliusza Ligonia, co stanowi potwierdzenie jej znaczenia na mapie naukowej i społecznej regionu. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu jest uczelnią jednowydziałową skoncentrowaną na kształceniu w duchu katolickim. W jej skład wchodzą 4 instytuty oraz studium języków obcych, które odpowiadają na potrzeby współczesnych studentów, zarówno duchownych, jak i świeckich. Uczelnia dysponuje również nowoczesną biblioteką naukową, będącą miejscem spotkań, nauki i wymiany myśli. Kadra naukowa liczy ponad 60 nauczycieli akademickich, wśród których znajdują się profesorowie zwyczajni, profesorowie nadzwyczajni, adiunkci, starsi wykładowcy, asystenci oraz lektorzy. Wielu z nich to uznani specjaliści w swoich dziedzinach, a ich dorobek naukowy i dydaktyczny przyczynia się do wysokiego poziomu kształcenia. Warto podkreślić, że uczelnia współpracuje również z emerytowanymi pracownikami naukowymi, których autorytet i doświadczenie wzbogacają programy nauczania oraz wspierają międzynarodową wymianę akademicką. Oferta edukacyjna Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu jest szeroka i dostosowana do potrzeb współczesnego społeczeństwa. Uczelnia prowadzi jednolite studia magisterskie na kierunku teologia, realizowane zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Studia teologiczne podzielone są na 2 cykle. Kapłański, trwający 6 lat i kończący się święceniami, oraz świecki, 5-letni, adresowany do osób konsekrowanych i członków Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Równolegle prowadzony jest kierunek pedagogika, obejmujący 5-letnie studia magisterskie z profilem pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Uczelnia oferuje także studia 2. stopnia przeznaczone dla absolwentów kierunku pedagogika, które pozwalają na specjalizację w pedagogice opiekuńczo-wychowawczej z terapią pedagogiczną oraz pedagogice osób starszych. Dla osób zainteresowanych dalszym rozwojem naukowym dostępne są studia podyplomowe obejmujące m.in. teologię, katechezę przedszkolną, nauki o rodzinie, filozofię i etykę, psychoterapię, teologię życia konsekrowanego, turystykę biblijną oraz pedagogikę opiekuńczą i pracę z rodziną. Od października 2019 roku uczelnia umożliwia również zdobycie stopnia doktora nauk teologicznych w ramach szkoły doktorskiej lub specjalistycznych studiów teologicznych. Posiada także uprawnienia do nadawania stopni doktora habilitowanego w dziedzinie nauk teologicznych. Nieodłącznym elementem uczelni jest ogród Papieskiego Wydziału Teologicznego położony przy ulicy Katedralnej. To największy zaraz po Ogrodzie Botanicznym ogród na Ostrowie Tumskim. Zaprojektowany w stylu renesansowym, nawiązuje do dawnego pałacu arcybiskupiego i stanowi wyjątkowe miejsce odpoczynku, refleksji oraz spotkań. Z ogrodu rozpościera się malowniczy widok na Odrę, a jego przestrzeń wykorzystywana jest do organizacji koncertów, pikników rodzinnych i innych wydarzeń kulturalnych. W ogrodzie znajduje się także kawiarnia, która sprzyja integracji środowiska akademickiego oraz mieszkańców miasta. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu to nie tylko miejsce kształcenia przyszłych duchownych i nauczycieli, ale także ośrodek promujący dialog międzykulturowy, rozwój osobisty i duchowy oraz zaangażowanie społeczne. Uczelnia odgrywa ważną rolę w kształtowaniu postaw odpowiedzialności
lojalności, otwartości i szacunku dla tradycji. Poprzez współpracę z instytucjami naukowymi, kościelnymi i społecznymi aktywnie uczestniczy w życiu publicznym, inspirując do podejmowania wyzwań współczesności w duchu wartości chrześcijańskich.

0: super promocjach Teddy.
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SP.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20. urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.